0: wszystko cenią sobie życie.
1: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski w grudniu 2023, dzień przed Wigilią. Patryk F., będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby, przeżyła tylko 13-letnia córka, mówi matka ofiary Małgorzata Smoch-Woźniak.
2: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki wyrok. To dla mnie to jest po prostu ból. Zostaje z tym grobem, zostaje z odebraną Olą.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych wizytuje miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez nasz rząd lokalizacji są m.in. okolice Wrocławia i okolice Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać decydentów, że powinien być to właśnie Poznań, mówi prezydent tego miasta Jacek Jaśkowiak.
3: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
1: W stolicy Wielkopolski stacjonują już jednostki amerykańskie. Delegacja z USA wysłana przez sekretarza wojny Pita Hexeta będzie w Polsce do piątku. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie zostało umorzone. Taką decyzję podjęła prokuratura równo rok po bezprecedensowych wydarzeniach na wschodzie kraju. Rój rosyjskich dronów wtargnął wtedy w polską przestrzeń powietrzną. Z tego powodu poderwano myśliwce. O szczegółach nasz reporter Mikołaj Borowiec.
4: Dom w Wyrykach Kolonii został zniszczony rakietą użytą do strącenia dronów. Pocisk został wystrzelony przez myśliwiec F-35. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, rozkaz neutralizacji obiektów podjęto zgodnie z procedurami i zasadą nadrzędności ochrony życia ludzkiego.
5: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
4: Prokuratura ustaliła, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowiło przestępstwa. Z opinii biegłych wynika, że przyczyną zniszczenia domu w Wyrykach Kolonii był wybuch głowicy rakiety w kontakcie z budynkiem.
1: Na szczęście nikt z domowników nie odniósł obrażeń. Ministerstwo Obrony Narodowej pokryło wszystkie koszty rozbiórki starego i budowy nowego domu. Mieszkańcy mają się do niego wprowadzić jeszcze w tym roku. Ceny na stacjach nie przekroczą magicznej granicy 10 zł za litr. To deklaracja ministra energii, ale kierowcy zadowoleni nie są z niej. Na rynku widać stabilizację, choć cena baryłki ropy osiągnęła niemal 100 dolarów. To dalszych podwyżek na razie nie widać. Sytuację na rynku paliw sprawdzał nasz reporter Jakub Krzyżak.
6: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
7: Nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
6: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
8: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
9: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
6: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
1: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powodem jest obecny poziom inflacji. Zdaniem Glapińskiego stopy mogą pozostać bez zmian co najmniej do połowy przyszłego roku. Szef NBP zastrzega jednak, że to jego opinia, a nie stanowisko całej Rady Polityki Pieniężnej.
10: Jakby nie było tego wzrostu inflacji, który nastąpił i tej tendencji wzrostowej, chociaż powolnej, powtarzam, i może ta tendencja ustanie, no gdyby nie to, to bym zszedł w kierunku obniżenia niewielkiego stóp procentowych przed końcem roku. No ale teraz to jest absolutnie, całkowicie nierealne.
1: W środę Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 3,75%. Sejmowa Komisja Śledcza w sprawie afery Zonda Krypto jest niepotrzebna, ocenia minister sprawiedliwości. Wniosek o powołanie takiej komisji złożyli posłowie Rozwoju Plus. Ma to sens, gdy prokuratura nie działa, a w przypadku Zonda Krypto służby zbierają dowody i mają efekty w postaci zatrzymań, zapewnia Waldemar Żurek.
11: Jeżeli prokuratura działa sprawnie, nie przeszkadzajmy. Komisja Śledcza jest swego rodzaju teatrem i moim zdaniem do tej sprawy już nic nie wniesie, ale to będzie decyzja Sejmu.
1: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte pod kątem oszustw znacznej wartości prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia rusza ze specjalną kampanią. Ma pomóc rodzicom i dzieciom rozpoznawać mechanizmy marketingowe w reklamach, mówi szef stowarzyszenia Adrian Drdzeń.
12: Proste powiedzenie, nie kupicie tego, bo to jest jakiś badziew najgorszej jakości. Jest niewystarczające. Dla dzieci ważne są osoby znaczące i tego nie zmienimy. To, co możemy zmienić, to sposób informowania, że ta kolorowa przygoda, to, co widzimy na ekranie, to po prostu jest kawałek ich pracy zawodowej. Oni to wykonują po to, żeby mieć swego pieniądze.
1: chociaż formalnie prawo chroni dzieci poniżej 13 roku przed reklamami, to w internecie mamy do czynienia z nagminnym promowaniem produktów. Robią to youtuberzy albo influencerzy, zaznacza twórca programu edukacji medialnej dla dzieci Anna Hacuś.
13: Bardzo często dzieci oglądają jakieś treści, które w ich odczuciu są treściami obiektywnymi. Tam w międzyczasie dochodzi do bardzo wielu przekazów reklamowych. Ktoś jest jakoś konkretnie ubrany, wskazuje markę konkretnego produktu, pije konkretny napój.
1: W kampanii ma być wykorzystywany m.in. podcast Jak zrobić to źle, poświęcony praktycznym problemom rodziców. Przygotowano też nagranie wykorzystujące język reklamy do pokazania, w jaki sposób można wzbudzać zainteresowanie produktem, którego odbiorca wcześniej nie potrzebował. Polscy siatkarze pewnie pokonali Portugalię w pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Skrzydeł dodają im kibice, którzy mocno wierzą w obronę tytułu z 2023.
14: Obronią.
15: My się, że tak powiem, pchamy do finału, także musimy to wygrywać wszystko.
16: Tytuł będzie obroniony?
15: Jasne, że tak.
17: Oczywiście.
15: Bezwzględnie. Nawet o, tutaj najmniejszy kibic, najmłodszy kibic tak twierdzi, że wygramy do końca. Dociągniemy i najlepsi Polacy.
16: A co przemawia za Polakami?
15: Konsekwencja. I to, że się im chce.
18: Polska górą. Damy radę.
19: No nie ma innej możliwości niż mistrzostwo.
1: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Kolejne emocje z biało-czerwonymi już w sobotę. Polacy zmierzą się wtedy z Izraelem. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie usłyszycie i zobaczycie rozmowę Jana Wróbla z publicystą Piotrem Semką. Minutę po 8 na antenie Vox FM ósma runda, podczas której m.in. dyskusja na temat zapowiadanych przepisów ograniczających zarobki lekarzy. Gościem Jana Wróbla będzie Maciej Konieczny z Partii Razem.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Święty Augustyn. Wyznania. Fragmenty. Święty Augustyn nie zawsze był święty. W młodości prowadził nie do końca skromne i cnotliwe życie, do czego sam się w wyznaniach przyznaje. Pod tym względem książka, którą chcemy Ci dzisiaj przedstawić, jest wyjątkowo interesująca. Po pierwsze, łamie stereotyp opowieści o świętych, którzy właściwie od razu rodzili się świętymi i wszystkie znaki na niebie i ziemi to zapowiadały. Po drugie, jest to jedna z pierwszych opowieści autobiograficznych. W końcu sam Augustyn spisał swoje wyznania. Po trzecie, jest to ciekawy traktat teologiczny, który przedstawia jedną z dwóch najważniejszych koncepcji opisu Boga. Konkurencją dla Augustyna był tylko święty Tomasz z Akwinu. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, co o poznaniu Boga myślał Augustyn i jak to się stało, że z hulaki stał się świętym. Zacznijmy jednak od najważniejszych informacji. Poznaj niezbędne minimum. Święty Augustyn żył w latach 354-430. Jest uważany za jednego z ojców i doktorów Kościoła. W Kościele katolickim mianem doktora Kościoła określa się tych świętych, którzy w znaczący sposób przyczynili się do zrozumienia Boga. Z kolei tytuł ojca jest zarezerwowany dla myślicieli z pierwszych wieków Kościoła, do których święty Augustyn niewątpliwie należy. Przed nawróceniem, które dokonało się pod wpływem świętego Ambrożego, Augustyn był zwolennikiem manicheizmu, czyli systemu religijnego zakładającego, że zło i dobro są dwoma równorzędnymi siłami. Po nawróceniu Augustyn z Hipony, bo stamtąd właśnie pochodził nasz święty, stał się fundamentalnym przeciwnikiem manicheizmu. Co ciekawe, niektórzy protestanci uważają go za ojca ich odłamu chrześcijaństwa ze względu na to, że jego pisma miały ogromne znaczenie dla Marcina Lutra. Augustyn napisał wyznania w ciągu 2 lat. Pisanie rozpoczął w roku 397, a ukończył w roku 400. Wyznania to świadectwo wiary chrześcijańskiej, ale i zapis wcześniejszych spotkań z innymi religiami i filozofiami. Augustyn zgłębiał ideę manicheizmu, platonizmu, neoplatonizmu przez długi czas, wierzył także w astrologię. Duże znaczenie w poszczególnych częściach wyznań mają wspomnienia spotkań z ważnymi dla niego ludźmi. Kluczowymi postaciami w utworze są matka chrześcijanka, ojciec katechumen, a także kapłani i przyjaciele. Warto pamiętać, że Augustyn pisze swoje dzieło jako świadomy własnej wiary chrześcijanin. Nie jest już poszukującym młodym człowiekiem, który nie wie, w którym kierunku ma podążać. Natomiast stara się te wspomnienia zapisać. Pisze m.in. o tak zwanej nocy mediolańskiej, kiedy usłyszał głos Boga po chrzcie, po święceniach kapłańskich, a nawet już po tym, jak został biskupem. Sam tytuł wyznania, czyli po łacinie Confessiones, wyraźnie podkreśla to, że Augustyn z Hipony zmienił światopogląd, a teraz chce wyrazić swoją skruchę, podzielić się swoimi filozoficznymi przemyśleniami i jednocześnie wychwalać Boga. Tytuł odnosi się do procesu spowiadania się z grzechów. Dzieło Augustyna jest w jakimś stopniu rozliczeniem się ojca Kościoła z dotychczasowego życia. Autor przywołuje wiele historii i rozważa, co robił nie tak, jak powinien był postąpić, dlaczego pewnych rzeczy nie zrobił. Przyznaje się do wszystkich zachowań, które uważa za nieodpowiednie. Podkreśla również swoją grzeszną naturę. Jednocześnie dziękuję Bogu za łaskę wiary i nawrócenie. Wyznania mogą sprawiać wrażenie, jakby Augustyn nagle doznał objawienia i nawrócenia. Rzeczywiście, kiedy przygotowywał się do chrztu i był już pod opieką biskupa Ambrożego, późniejszego świętego, usłyszał głos: weź to i czytaj. Otworzył więc Biblię na przypadkowym fragmencie listu do Rzymian, w którym była mowa, tu cytat, o zaniechaniu ucztowania i uprawiania rozpusty oraz o przyobleczeniu się w Chrystusa. Był to moment przełomowy w życiu Augustyna. Pamiętaj jednak, że nasz święty nawracał się na chrześcijaństwo stopniowo. W wyznaniach dużo mowy jest o jego wcześniejszym życiu. To z jednej strony uniwersalny traktat filozoficzny, z drugiej dzieło opisujące losy człowieka żyjącego na przełomie IV i V wieku naszej ery. Bohaterów wyznań jest 2, a właściwie 3.
Najważniejszym jest niewątpliwie Bóg. To On jest główną postacią tego utworu, to z Nim rozmawia Augustyn, to do Niego kieruje swoje prośby i podziękowania, to w końcu Jego naturę chce opisać. Drugim bohaterem jest sam Augustyn i jego historia dochodzenia do wiary, wyrzekania się niechrześcijańskiego sposobu życia. Trzecim bohaterem, o którym czasem w omówieniach niesłusznie się zapomina, jest święty Ambroży, który był swoistym przewodnikiem Augustyna na drodze do pełnej i głębokiej wiary. Oczywiście pojawia się wielu bohaterów pobocznych, w tym matka Augustyna, jego ojciec, kobieta, z którą żył w nieformalnym związku przez kilkanaście lat i syn, którego Augustyn z nią miał. Najistotniejsza jednak na przestrzeni całych wyznań okazuje się relacja Bóg-Augustyn i to na niej skupia się piszący. Przejdźmy więc do właściwego streszczenia utworu. Wyznania zostały napisane w pierwszej osobie i bezpośrednio odnoszą się do życia świętego Augustyna i jego samodzielnych rozważań nad własną historią. Utwór stanowi połączenie opowieści autobiograficznej z dysputą filozoficzną. Nie brakuje w nim pytań retorycznych, apostrof do Boga czy dialogu z Nim. Wyznania stanowią historię grzechów Augustyna od wczesnego dzieciństwa aż do momentu nawrócenia. Sam piszący niejednokrotnie przypominał o grzesznej naturze człowieka. Pierwsza księga to drobne dziecięce grzeszki. Małe oszustwa wobec rodziców, leniuchowanie, niechęć do nauki, dziecięca pycha i chęć bycia zauważonym. To także opis nieposłuszeństw wobec matki, której wierząca postawa zostaje wyraźnie zaznaczona już na samym początku wyznań. Matka pragnie, aby jej syn był dobrym, wierzącym i kochającym Boga człowiekiem, ale niestety chłopak ma nieco inne potrzeby. W drugiej księdze Augustyn przeskakuje dość szybko do młodzieńczych uniesień, rozpusty grzechów. Opisuje siebie jako nastolatka, który odkrywa porywy serca i niekoniecznie umie nad nimi panować. Księga trzecia dotyczy wspomnień z Kartaginy. Augustyn przyznaje, że odkryta już skłonność do erotyki miała w tym mieście wiele szans, aby się zrealizować. Autor się nie wybiela. Namiętność, rozpusta, folgowanie zmysłom, na tym mija młodemu Augustynowi czas. Przy okazji rodzi się jeszcze jedna miłość do teatru, który tylko podsyca namiętności młodzieńca. Kartagina to także czas studiów. Tutaj następuje pierwszy mikroprzełom. Augustyn poznaje bowiem dialog filozoficzny Cycerona pod tytułem Hortensiusz. Po jego lekturze zaczyna zastanawiać się nad swoim życiem, pragnie zdobyć mądrość, poznać filozofię. Chciał także studiować Biblię, ale jak sam zaznacza, nie trafił na dobrych i mądrych chrześcijan, ale na pysznych i zatopionych we własnych zmysłach manichejczyków. Księga czwarta to chyba jedna z najbardziej samokrytycznych ksiąg wyznań. Augustyn opowiada w niej, jak przez 9 lat dosłownie zwodził i był zwodzony. To czas, kiedy uczy retoryki, wiąże się z kobietą, ale żyje z nią bez formalnego związku. Wierzy w przepowiednie astronomów i chętnie z nich korzysta. Słowem, nic z porządnego i skromnego obywatela znaleźć w nim nie można. Tutaj także pojawia się kolejny mały wstrząs. Augustyn bowiem zaprzyjaźnia się z młodzieńcem, który dość szybko umiera, a przed śmiercią przyjmuje chrzest. Wszystko to prowokuje przyszłego świętego do kolejnych refleksji nad wyższymi sprawami. Sam jednak nadal nie umie objąć Boga swoim rozumem. Pojmuje go trochę po arystotelesowsku, czyli uważa za coś materialnego, a przez to także zmiennego. W księdze piątej Augustyn ma 29 lat. Jest zafascynowany retoryką i filozofią. Jego mistrzem manichejskim był Faustus. Kiedy jednak poznał go osobiście, okazało się, że jego rzekomo wielka wiedza jest bardzo powierzchowna. Było to dla Augustyna wielkie rozczarowanie. Filozof nie był w stanie podjąć sprowokowanej przez autora dyskusji o egzystencji ludzkiej i wierze. Nasz bohater wyjeżdża wówczas z Kartaginy i udaje się do Rzymu, gdzie kontynuuje nauczanie retoryki. Oddala się od manichejczyków, przechodząc na stronę akademików. Przytacza mowy Helwidiusza, który posługując się cytatami i opowieściami z Biblii, wskazywał na błędy w myśleniu manichejczyków. W końcu zostaje wysłany do Mediolanu, gdzie również miał nauczać retoryki.
Tutaj spotkał świętego Ambrożego, który w porównaniu z Faustusem jawił się jako prawdziwy mędrzec, filozof, który nie posługuje się retoryką tylko po to, aby zwodzić innych. Księga szósta to świadectwo przejścia na stronę religii katolickiej i porzucenia prawd manicheizmu. Tutaj pojawia się postać Alipiusza, który towarzyszy Augustynowi w jego wewnętrznej przemianie. Młody student ujmuje autora swoją szczerością i uczciwością. W księdze siódmej Augustyn opisuje wizytę u Symplicjana, od którego chciał dowiedzieć się więcej o Bogu oraz naturze świata i człowieka. Symplicjan był ojcem duchowym Ambrożego. Myśliciel opowiedział Augustynowi historię Wiktoryna, który mimo swojej wielkiej filozoficznej wiedzy czcił pogańskich bożków. Na starość jednak zaczął studiować Pismo Święte i nawrócił się na wiarę chrześcijańską. Potrafił wygłosić kazanie, w którym przyznawał się do własnych błędów. Pamiętaj, że w tamtych czasach nie można było nauczać o Jezusie, dlatego filozof nie kontynuował swoich przemówień. Pod wpływem tej opowieści Augustyn rozmyśla o życiu, o tym, czy należy wybrać rozkoszę ziemską czy służbę Bogu. Końcówka siódmej księgi to opis walki wewnętrznej, jaką toczył Augustyn. Podczas czytania Biblii natknął się na słowa apostoła Pawła, które tak go poruszyły, że postanowił się nawrócić. Jako pierwsi dowiedzieli się o tym jego matka i Alipiusz. W księdze ósmej Augustyn żegna się z dotychczasowym życiem, rezygnuje z publicznej aktywności. Razem z Alipiuszem jako katechumen przenosi się do wiejskiej posiadłości. Tutaj doznaje przemiany, o której mówiliśmy wcześniej. Augustyn przyjmuje chrzest. Księga dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta i trzynasta różnią się nieco od wcześniejszych. W nich Augustyn tłumaczy, dlaczego postanowił napisać wyznania. Pisze o tym, że chce głosić swoje nawrócenie, dawać świadectwo. Snuje refleksje o Bogu, relacji człowieka z Bogiem, o otaczającym go świecie i o Chrystusie jako pośredniku między Bogiem a ludźmi. No dobrze, czas na podsumowanie. Wyznania to jedno z najważniejszych dzieł świętego Augustyna. Równie słynny jest jego utwór pod tytułem O Państwie Bożym. Pod względem gatunkowym wyznania to autobiografia z elementami spowiedzi publicznej. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa była to forma zupełnie nowa. W wyznaniach Augustyn streszcza historię swojego życia. Otwarcie pokazuje, jak ewoluowały jego poglądy, jak zmieniały się jego przekonania, jak dał się uwodzić poszczególnym systemom i jak boleśnie się niektórymi z nich rozczarował. Wyznania to dzieło niewątpliwie autobiograficzne i w takim kontekście warto, abyś o nim pamiętał. Najwięcej szczegółów dotyczy kwestii wykształcenia i dorastania Augustyna. Co ważne, jest to opowieść prowadzona chronologicznie, mimo że autor wspomina swoje losy na przestrzeni dużego dystansu czasowego. Stara się prowadzić czytelnika tak, aby zrozumiał on kolejne jego wybory, ewolucję, proces dorastania do chrześcijaństwa. W wyznaniach nie ma bowiem jednego momentu, kiedy Bóg przychodzi do Augustyna i mówi do niego: chodź. Narrator sam dochodzi do wiedzy siłą własnych rozważań. Oczywiście pojawiający się w pewnym momencie głos Boga ma fundamentalne znaczenie, ale Augustyn już wcześniej wstępuje na drogę prowadzącą ku wierze. Z wyznań wiele można się dowiedzieć o samym Auguście. Urodził się w Tagaście, w Numidii, jego rodzicami byli Patrycjusz i Monika. Dość szybko rodzice wysłali go na studia do Madaury, aby nauczył się retoryki. Niestety była to kosztowna inwestycja i w pewnym momencie Augustyn musiał przerwać studia. W końcu wyjechał na studia do Kartaginy i tam wszystko się zaczęło. Dosłownie i w przenośni. Długoletni romans, syn poza formalnym związkiem, rozpusta, rozstanie, zaręczyny z inną kobietą. Do tego wszystkiego pojawiła się fascynacja manicheizmem. W końcu Augustyn wrócił do rodzinnego miasta i uczył retoryki, potem znów wyjechał do Kartaginy i tutaj nastąpił moment rozczarowania manicheizmem, kiedy spotkał Faustusa, mistrza, który mistrzem filozofii okazał się co najmniej średnim. Potem był jeszcze Rzym i w końcu Mediolan, gdzie poznał Ambrożego, który wprowadził go na ścieżkę wiary. Warto zwrócić uwagę, że Augustyn już od wczesnej młodości prowadził dociekania filozoficzne.
czuł w sobie potrzebę zadawania trudnych pytań i szukania na nie odpowiedzi. Wspierali go w tym jego przyjaciele. W końcu z manicheizmu i astrologii przeszedł na stronę platończyków i neoplatonizmu, co otworzyło mu drogę do chrześcijaństwa i poważnego studiowania Biblii. Przełomowy moment w życiu przyszłego świętego to noc mediolańska, czyli medytacja Augustyna w ogrodzie, podczas której usłyszał głos: weź to, czytaj. Po lekturze fragmentu listu do Rzymian ostatecznie decyduje o wyborze ścieżki życiowej, z której nie zszedł już do końca swoich dni. Warto pamiętać, że wszystkie te narracyjne opowieści o własnym życiu Augustyn łączy z rozważaniami nad człowiekiem i jego istotą oraz nad Bogiem. Analizuje swoją historię w kontekście etapów dochodzenia do wiary. Stąd też wyznania są usłane apostrofami do Boga. Augustyn przeszedł długą wędrówkę, zanim dotarł do swojego celu i wyraźnie stara się temu przez cały utwór dać odpowiedni wyraz. Bardzo istotną częścią wyznania są rozważania nad istotą i rolą Boga. Augustyn podkreśla, że boskie miłosierdzie jest ogromne. Wie, że zbłądził, uznaje wszystkie swoje winy i jednocześnie podkreśla, że Bóg mu wybaczył i obdarzył go łaską wiary. Augustyn przyznaje, że nie kochał Stwórcy i mu nie ufał. Zaufanie do Boga przyszło w momencie, kiedy święty doszedł do wiary w jego potęgę. Była to jednak długa i kręta droga, w której najważniejszym drogowskazem okazała się Biblia. To właśnie jej uważna lektura upewniła Augustyna w wierze. Dla niego Bóg stał się źródłem poznania, dobrem i wszechmocnym Stwórcą. Zdaniem Augustyna punktem wyjścia do zbawienia jest grzech. Konieczna jest jednak Boża łaska. Człowiek to zaś istota, która czeka na zbawienie, cały czas skazana na wybór między dobrem a złem. Stwórca znacznie przewyższa człowieka. Augustyn chce się dowiedzieć, kim jest Bóg oraz jaka jest postać tego, który ma taką siłę. Filozofia wyznań jest teocentryczna, a więc skoncentrowana wokół Boga. To On jest w centrum myśli świętego. Cały opis człowieka i świata powstał w odniesieniu do Boga. Augustyn dostrzegał w przyrodzie działalność sił nadprzyrodzonych. Według niego Bóg jest stworzycielem świata i działa według sobie tylko znanego planu. Augustyn długo zastanawiał się nad pochodzeniem zła. W końcu uznał, że zło jest brakiem. To niebyt, który bierze się z braku dobra. Wynika z odwrócenia się od zasad wiary i od samego Boga. Zło nie istnieje w przyrodzie samo z siebie. Istnieje tylko absolutne dobro, nie ma absolutnego zła. Zło jest wynikiem zbłądzenia i braku. Tutaj pojawia się kolejne ważne pojęcie dla Augustyna, czyli predestynacja. Jest on przekonany, że ludzie, których Bóg obdarzył łaską, dokonują dobrych wyborów i to oni będą zbawieni. Resztę czeka potępienie. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Dobrze byś wiedział, w jaki sposób Augustyn wypowiada się na temat świata i przyrody. Za Biblią powtarza, że Bóg stworzył świat z absolutnej nicości na podstawie swoich idei. 6 dni stworzenia to zdaniem Augustyna przenośnia, ponieważ właściwie akt stworzenia dokonał się w jednej chwili. Augustyn na swój sposób przemyślał także platoński idealizm zakładający, że nasz świat jest tylko kopią idealnego, który gdzieś istnieje. Zdaniem autora wyznań idee to myśli Boga, wieczne tak samo jak Bóg. Świat i ludzie to natomiast twory o skończonej naturze. Augustyn jako pierwszy jeszcze przed Kartezjuszem doszedł do wniosku, że własna myśl stanowi pewnik istnienia. Nie mogę mieć bowiem wątpliwości co do tego, iż jestem oraz myślę. Augustyn jest znany także jako autor oryginalnej koncepcji czasu. Ruch to dla niego własność zmienności. Jest on dany ludziom przez Boga. To Augustyn stwierdził, że mamy jedynie 3 teraz. Teraz, które właśnie przychodzi do przeszłości, teraz, które jest właściwą teraźniejszością i teraz, które zaraz się pojawi. W jego koncepcji chodzi o to, że miara czasu nie jest stała, jest zależna od podmiotu i od jego teraz. Czasu teraźniejszego nie da się podzielić na żadne, nawet niewielkie cząstki. Przeciwieństwem czasu jest nieruchome i zastygłe teraz.
Ponadto Augustyn twierdził, że do szczęścia potrzebne staje się poznanie. Uważał, że najistotniejsze jest poznanie Boga i duszy, a więc odkrycie prawdy. Jest to możliwe poprzez oświecenie, którego źródłem jest Bóg. To łaska Boża, która spływa na wybranych. Poznanie ma więc przede wszystkim charakter wewnętrzny, nie jest wynikiem zmysłowego doświadczania. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce. Dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na dobrzeposłuchać.pl.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dzisiaj co ludzie powiedzą z kolejnego polskiego miasta, które kurczy się w oczach.
2: Pozamykane wszystko.
3: Wszystko, bieda taka, że aż strasznie.

0: patrzeć. Tyle lat miało być lepiej i nic nie jest lepiej.
1: To jest w ogóle miasto nędza.
2: To jest bezludzie.
3: A jakby pani tak porównała właśnie życie w Holandii i tutaj...
4: No Jezu, bez porównania. Tutaj życie to nie jest życie.
5: Proszę pana, ja tu się sprowadziłem z Gdańska, ale żebym wiedział, że to taka dziura finansowa, to w życiu tu się nie sprowadził.
6: Włocławek ma swoje piękne strony, to wiadomo, nie? Ale nie każdy dostrzega te strony.
7: Na pewno jest ładniejsze miasto. Czyściej jest ładniej.
8: Bulwar mamy piękne,
7: ale nie? Ale mamy młodych ludzi, dzieci nasze muszą wyjeżdżać.
3: A ty też wyjeżdżasz, czy zostajesz?
9: Wyjeżdżam.
3: Gdzie wyjeżdżasz?
9: Do Warszawy.
3: A ty?
9: Bydgoszcz.
3: Do Bydgoszczy.
9: No,
3: do Warszawy.
9: Gdańsk.
3: Do Gdańska. Co czemu młodzi ludzie wyjeżdżają,
10: no
3: wiesz?
10: Nie wiadomo, nie wiadomo. Ja to jestem z takim człowiekiem, że jeśli się urodziłem w Włocławku, to będę tutaj zawsze wyżył. Z mojej rodziny, miasta, mam sentyment.
3: Dzieci się rodzą.
11: Tak, dzieci się rodzą i dzieci chcą się rozwijać. Tutaj widzę przyszłość. W tych rejonach widzę przyszłość po prostu i tyle.
12: Jeszcze 30 lat temu we Włocławku mieszkało 125 tysięcy osób. Dziś, jak podaje ratusz, to tylko 93 tysiące. Ja byłem już z mikrofonem między innymi w Bytomiu, w Wałbrzychu, Bydgoszczy, Częstochowie czy Radomiu, a teraz historyczna stolica Kujaw. Adam Feder, zapraszam.
13: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
12: Na początek smutny obrazek z głównego deptaka Włocławka z ulicy 3 Maja, gdzie pusto, cicho, witryny pozabijane, rolety poopuszczane. Więcej sklepów, lokali zamkniętych niż otwartych.
3: Widzę pozamykane wszystko.
0: Wszystko, bieda taka, że aż strach patrzeć.
3: No te sklepy wszystkie pozamykane.
0: I tyle lat miało być lepiej i nic nie jest lepiej.
3: Nie jest lepiej?
0: Nie jest, wcale, wcale. Coraz gorzej, wie pan. No żeby takiego 3 maja było zamknięte tyle czasu, żadnego sklepu.
3: No właśnie, tak patrzę, tutaj to nawet zamurowali te okna.
0: No, no.
3: Nawet nie to, że zabite...
14: Tak, deskami, tylko już zamurowane. No.
0: A tutaj w Włocławku przeszło 50 lat, no i coraz gorzej. No.
3: To co tu było? Tu były jakieś sklepy,
0: tak? Tak, tu były buty ładne tam, tu był też jakiś z torebkami ładny sklep, było Wedel, były cukierki Wedla. No dużo było, dużo.
3: Wszystko zabite.
14: To są duże markety, więc część handlowców poszła tam, a kupujący za nimi. Nostalgiczne wspomnienia, ale nie ma nic.
0: Nie,
14: ma nic.
0: Nie, bardzo przykra
14: sprawa. Najgorsze, że nie ma perspektyw na rozwój tego. Ale w ogóle Włocławek smutnym miastem się staje, bo wyludniało się i tego. I starsi tylko, starsi, młodzieży nie ma. A dzieciaków wcale. Także to jest no.
0: Dzieciaków wcale, bardzo mało dzieci, bardzo mało dzieci. O, jeden sklep ładny z fajansem.
14: Tak
3: patrzymy, to nawet Lombard zamknęli, to
15: kawał czasu trzeba by było remontu, bo to wszystko się kurze sypie. Kurze.
3: Dlaczego to się nie remontuje?
15: Większość to jest kurze prywatnych kurze kamienic.
3: Żeby nawet Lombard się zamknął, no to jest już...
15: No faktycznie.
3: Zazwyczaj Lombard to się na końcu zamyka. Ostatni.
15: No tak.
3: Dobry panu. Pan jeden z ostatnich tutaj.
16: No w tym samym miejscu 75 lat jesteśmy, bo to ojciec był i teraz ja jestem. Tak to wiesz pan, nie ma nic.
3: Ci młodzi tutaj dlatego wyjeżdżają, tak?
16: Tak, tak, wyjeżdżają, no bo tu wiesz pan, nie ma prac. Kiedyś celuloza była, to wszystko miasto tętniło życiem. Jak ludzie wychodzili z celulozy, to tutaj wiesz pan, ruch był jak w Warszawie na Marszałkowskiej. Manometry, tak. A teraz to wszystko, wiesz pan, wygasło. Nie ma nic. Stoją, wiesz pan, puste pomieszczenia.
12: Dużo dobrych rzeczy też oczywiście się dzieje we Włocławku, no, w sporcie na przykład, ale to chyba głównie w koszykówce jest Anwil Włocławek, wielki klub. Natomiast piłka nożna leży. Stadion Kujawiaka, który kiedyś grał w drugiej lidze, stoi zarośnięty chaszczami i straszy. No, teraz kilka wypowiedzi ludzi, których spotkałem tam w okolicy tego stadionu.
13: Co ludzie powiedzą?
3: Dlaczego wyjeżdżają ludzie? Co się dzieje?
1: No bo to jest bezludzie. Szukają pracy.
3: Nie ma pracy?
1: Nie ma. Ja szukałem pół roku. No i po prostu na śmieciówkach jeżdżą, nie jeszcze oprócz tego. Nie są te stawki, co powinny być.
3: Mówi pan, że wyjeżdżają, a pan został.
1: No ja zostałem, bo tu się wychowałem. No. Też robiłem za granicą, ale wróciłem, no niestety. Włocławek to jest Włocławek. Człowiek się wychował. To jest w ogóle miasto nędza.
3: A tutaj co było? Bo tu jakiś stadion był.
1: Był. Kujawiak.
3: piłkę nożną tu grali, tak. Czy co? I tak się patrzy na to, no niestety, zarośnięte. To
1: wszystko będzie już do rozbiórki i patrzysz, jak spychary wejdą.
3: A jak to jest tutaj właśnie w Wrocławku?
10: W Wrocławku to jest akurat fajny klimat, inne takie. Ja jestem bardziej w kwestii kibicowskiej. Zawsze na Wrocławiu tam chodzimy, inne. To jest ogólnie bardzo fajna sprawa.
3: Koszykówka, rozumiem.
10: Nie, to jest piłka nożna bardziej.
3: Która liga? Tak,
10: okręgowa.
3: Okręgowa?
10: Okręgowa, bo dopiero co po upadku byliśmy. Tutaj ogólnie jest co robi, to jest fajne małe miasteczko, co nie, ale tu jest po prostu klimat, jak mówili, jak z ekstraklasy. No jest tu jest też wiele tych eventów czy coś. Też tu się wiele dzieje na przystani, na przykład na Wiśle się coś tam się dzieje, na Słodomie są coś. Czyli tutaj co? Po prostu trzeba po prostu mieszkać i wiedzieć, gdzie co jest w Wrocławku.
3: Czyli co, jest co robić?
10: Jest co robić.
8: Jest co robić, można się pobawić tutaj, wszystko.
3: To czemu młodzi ludzie wyjeżdżają, no wiesz?
10: Nie wiadomo, nie wiadomo. Ja to jestem z takim człowiekiem, że jeśli się urodziłem w Wrocławku, to będę tutaj zawsze wyżył. To jest moja rodzina, miasto, mam sentyment inno.
3: Tu 1/4 ludności wyjechała z Wrocławka.
4: Ja też wyjechałam i wróciłam.
3: Ale pani wróciła.
4: Ale nie na długo. No bo tu nie ma perspektyw za życie. Nic nie ma tu.
3: Gdzie pani wyjechała i...
4: W Holandii byłam.
3: No bo teraz wraca dużo ludzi do Polski.
4: Wątpię.
3: No pani wróciła, ale...
4: Ale nie na długo.
3: A jakby pani tak porównała właśnie życie w Holandii i tutaj...
4: No Jezu, bez porównania. To jest bez porównania. Tutaj życie to nie jest życie. Tam jest całkiem inaczej życie i w ogóle ludzie są inni jak tutaj.
3: Uśmiechnięci bardziej?
4: Tak? Oj, bardziej.
3: Jak zarabia więcej, bo na wszystko to uśmiechnięty chodzi, zadowolony. Ile tu można zarobić, a ile tam?
4: No, tam około 8 tysięcy na miesiąc, nawet i więcej.
3: Na rękę można zarobić, a tutaj?
4: Muszę kończyć, bo mam autobus.
3: A tu ile?
4: Tu mało. Nie powiem ile, bo mało.
3: Ćwierć miasta wyparowało przez 30 lat.
9: Widać.
3: Widać?
9: Widać to, nie? Że wyjeżdżają. No. Za granicę głównie, nie?
3: Ale wy zostaliście.
9: Nie, no my wróciliśmy, przed chwilą. Wróciliśmy właśnie z zagranicy, nie? Z Holandii.
3: A jak? Wrażenia?
9: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I jak na razie bardzo dobrze jest, nie?
3: Ale że tu, czy tam?
9: Tam. Dla mnie lepiej tam. No. Ale tam lepiej, nie? Jakby nie patrzeć.
3: A jak właśnie kwestia jakichś zarobków tam, a tutaj?
9: No to no jest różnica i to holendarna, nie?
3: Holendarna, rozumiem.
9: No tutaj myślę, że no ile można zrobić? 4,5? No w Holandii to minimalnie to jest 10 tysięcy, nie? No to dwa razy więcej, nie?
3: Co tam robiliście w tej Holandii?
9: Szklarnia głównie, kwiatki, zamówienia.
3: Wróciliście z taką nadzieją, żeby tu zostać, czy tak po prostu sobie wpadliście?
9: Na chwilę.
17: Na chwilę, tak, nie? W przerwie między sezonem, nie?
9: No to większe zarobki, nie? Tutaj nie ma co robić na Wrocławku. To nie ma przyszłości.
12: Często spotykałem we Wrocławku ludzi, którzy niedawno wrócili z zagranicy, rozejrzeli się, czy już można dobrze żyć w mieście i już jadą z powrotem do tej Holandii czy Niemiec. Młodzi ludzie albo szukają pracy za granicą, albo zaraz wyjeżdżają na studia. Mało kto zostaje.
18: Wiele osób młodych ma negatywne spojrzenie na Wrocławka. Ja nie mam, natomiast dla młodych ludzi Wrocławek nie ma jakby możliwości rozwojowych, takie jak inne większe miasta mają. Na przykład ja niedługo idę na medycynę i powiem tak, żebym ja szedł na medycynę we Wrocławku, to nie wiem, co ja bym musiał zrobić, jakiekolwiek ruchy. Ja naprawdę nie wiem, czy jest w ogóle taka opcja tutaj, żeby coś takiego zrobić.
3: Coś dobrego, co tutaj, że na lepsze coś się może zmienia, bo tak właśnie dużo mam takich negatywnych głosów.
19: Miasto zdecydowanie się rozwinęło przez te ostatnie rok, przez te ostatnie dwa lata. To widać, generalnie widać, że te pieniądze z budżetu miejskiego są.
3: Aha, coś się tu...
19: Inwestycje, takie codzienne inwestycje, to, że powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, są jakieś tam koncerty, jeżeli ktoś lubi koncerty.
18: Jakie atuty ma Wrocławek? Myślę, że Wrocławek jest bardzo zbity. Wszędzie na piekotę i wszyscy praktycznie się znają, bo ja co chwilę widzę kogoś, kogo znam, gdziekolwiek pójdę w tym mieście. Więc...
3: No to są pozytywy jakieś.
19: Tak, no jest w miarę spokojnie, jednak całe życie tu się mieszka, więc tak się trochę człowiek przyzwyczaił i jakoś żyje. No wiadomo, no większe miasto oferuje więcej jakby możliwości.
3: A ty też wyjeżdżasz, czy zostajesz?
19: Wyjeżdżam.
3: Gdzie wyjeżdżasz?
19: Do Warszawy.
3: A ty?
19: Bydgoszcz.
3: Do Bydgoszczy.
19: No,
3: do Warszawy.
19: Gdańsk.
3: Do Gdańska. Czyli trzech...
19: Rozjeżdżamy się. No.
3: Kumpli z Wrocławka i każdy w inną stronę.
19: Tak jest.
20: Poza Wrocławkiem większe perspektywy są. Jest więcej miejsc do pracy, do nauki i pewnie lepszy start niż tutaj.
21: Znajdzie pracę, praca to za najniższą krajową, prawda? No właśnie. A człowiek młody chce czegoś więcej już od samego początku, no bo no niestety z najniższej krajowej mieszkania też się utrzyma.
3: Nie myślisz, żeby tu we Wrocławku mieszkać, żyć?
20: Na pewno nie, na pewno nie. Myślę, że miasta takie większe jak Warszawa, Kraków, to takie bym uderzała.
6: No ogólnie nie ma zbytnio atrakcji takich dla młodzieży, studia też tak średnio.
2: Ach,
6: też
2: nie ma tu...
6: są, ale... Nie wszystkie kierunki interesują młodych ludzi teraz.
3: Zostajecie we Włocławku, czy...
6: Raczej też idziemy na studia do Trójmiasta.
5: Ja osobiście idę na geografię, no to geografii tutaj też za bardzo nie znajdę. Aha. W mieście, no.
3: Ale co, jakieś to nie pięknieje, nic nie odnawiają?
6: No, Włocławek ma swoje piękne strony, to wiadomo, nie? Ale nie każdy dostrzega te strony. No, na przykład nasza katedra, Park Sienkiewicza, Słodowo, teraz wszystko jest remontowane.
3: Ale to nie wystarczy, żeby tu zostać i...
5: No myślę, że nie.
13: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
12: Włocławek ma piękną, bogatą przeszłość. W czasach Bolesława Chrobrego to był obok Poznania i Gniezna jeden z największych naszych grodów. W pierwszej Rzeczpospolitej to był największy po Gdańsku ośrodek handlu zbożem. Bogate miasto, pełne bogatych mieszczan. Potem Włocławek też rozkwitał. Miasto było znane z ceramiki, z malowanego ręcznie włocławskiego fajansu. No ale tej fabryki ceramiki już we Włocławku nie ma. Ktoś zaraz powie, no ale ketchup Włocławek jest produkowany we Włocławku, przecież no to coś tam zostało, coś się produkuje. No to tak się składa, że nawet ketchup Włocławek produkują teraz w Wadowicach. No tak to wygląda. Tak jak w wielu polskich miastach poupadały te wielkie zakłady, praca jest, ale raczej taka niewymagająca dużych kompetencji w prywatnych firmach za najniższą krajową.
22: Proszę pana, ja tu się sprowadziłem z Gdańska, ale żebym wiedział, że to taka dziura finansowa, to w życiu tu się nie sprowadził. Także no...
2: Żałuje pan, że...
22: No oczywiście, bo nie ma zarobków, nie ma pracy. Marnie jest, nie? Nie ma jakichś tych zakładów przemysłowych, tylko są no sami prywaciarze praktycznie, nie? Którzy nie wypłacają.
2: A, że mało płacą?
22: No, dokładnie.
2: To ile można zarobić we Włocławku?
22: Najwięcej to tu 30 zł na godzinę, jeżeli zna się na robocie, nie?
2: To ile to wychodzi na miesiąc?
22: No, 5,5, 5. No ale wie pan, ja tego też do końca nie wiem, nie?
2: No tak.
22: No bo jeszcze takiej stawki ja nie miałem.
23: No to nie ma przyszłości. Nie ma pracy, nie ma przyszłości.
2: No ale jest tam te zakłady azotowe, są tam...
23: Co tam, wie pan, teraz nie przyjmują, ale nie karamy.
2: Aha, że...
23: Karamy jak nie przyjmują.
2: Nie zmienia się nic tak na lepsze, pozytywnie coś?
23: Nie, coraz gorzej jest. Coraz gorzej jest. A ja tu się urodziłem w Włocławku i mieszkam całe życie. Zostałem, mam żonę, mam trójkę dzieci i wnuków, no to nie zostawię.
24: Kiedyś w Włocławku było 8 zakładów pracy. Tak. Teraz nie ma nic.
2: Tam. No przecież ten...
24: Ja co, ty, co, proszę pana.
2: Nawozy azotowe robią.
24: Jedne, tak. Jedne, ale były przecież. Ale była, proszę pana, wika celuloza była, fabryka fajansu, porcelany. Jak było województwo, to jakoś szło. Najbliżej koryta był Bydgoszcz, Toruń, Włocławek. A teraz co nic.
7: Kiedyś, no, było lżej.
25: Lżej było, tak.
7: Lżej, jak ja byłam młoda. Kredyty mieszkaniowe muszą spłacać.
2: No wiadomo.
7: A my tego kiedyś nie mieliśmy, bo ja kredytu nie brałam na mieszkanie. To były zakładowe mieszkania. Drumet dawał, lakiery, no, a teraz nikt panu nie da.
2: A tutaj właśnie te fajansy słynne.
7: Tak, tak.
2: No i elegancko no. Teraz odnowione, no, fontanna.
7: No tak, no tu była delekta, kawa też było, też nie ma. Także to wszystko polikwidowane. To nie jest, wie pan, tak jak się myśli, że to tu jest galeria, wszystko dobrze. No jest galeria, tak, ale żeby praca była dla młodych. Teraz tylko ludzie po 60, już starsi emeryci jesteśmy. Prawie na osiedle Południe to emeryci. Na pewno jest ładniejsze miasto. Czyściej jest ładniej.
25: Bulwar mamy
7: no,
25: piękne.
7: Ale nie mamy młodych ludzi, dzieci nasze muszą wyjeżdżać. Drasy, to jest.
25: Drogi robią, no. Budują trochę, no ale...
7: A rodzice starzy potrzebują już zaraz pomocy, a dzieci będą gdzie? Warszawa, Poznań, Gdańsk? No. I nie będzie miał się kto opiekować rodzicami. To też o to chodzi. Także powinny tu dzieci zostać, jak rodzice tu są. No.
26: Akurat na przykład moi synowie obydwaj są za granicą.
2: Co, nie chcą wrócić?
26: Nie. To dobrze mają. Dla młodzieży to chyba we Włocławku nie ma perspektyw takich. Zakłady są te, co były. stare, niektóre już poupadały, został tylko praktycznie, to tam może ze 4-5 takich azoty. No jest jeszcze szansa teraz, jak mają budować tą elektrownię atomową.
0: Pierwsza w Polsce, pierwsza w Europie w ogóle.
26: No właśnie.
0: To ma być ta taka jądrowa, ale ta mała taka.
26: Tak, ta mała, kontenerowa. No być może to jest szansa dla Wrocławka.
12: Sporo się zmienia na lepsze we Wrocławku. Są nowe parki, autobusy, przystań, nowa centrum kultury. Sporo tego się buduje, remontuje, głównie za pieniądze z europejskich funduszy. Elegancki, nowoczesny dworzec PKP jest we Wrocławku i autobusowy też. No, ale na razie one służą głównie do tego, żeby ludzie z Wrocławka wyjeżdżali. Teraz wypowiedzi ludzi, których spotkałem w okolicy dworca.
2: Pan wyjeżdża z Wrocławka, czy pan przyjechał?
1: Nie, do domu jadę.
2: A, do domu, no to nie. A to pan dojeżdża do pracy do Wrocławka?
1: Tak, tak.
2: To jest praca.
1: A jeśli jest, to jest mało płatna.
2: Nie, pan tak patrzy, no tak europejsko się zrobiło, no to dworzec elegancki.
1: Proszę pana, może dzisiaj pojadę sam tym autobusem. Kiedyś był pełny tłok w autobusie, teraz może będę wracał sam do domu.
2: A widzę, pan przyjechał do
8: tak
2: Wrocławka.
8: Tak jest, odwiedzić tatę.
2: Przyjechał pan i zostaje?
8: Tak jest, na parę dni z Lublina. Wrocławek nie jest małym miastem, ale nie jest też dużym i myślę, że znaleźć jakąś dobrze płatną pracę dla osoby młodej, chcącej zacząć jakoś życie z buta, będzie trudno.
2: Za najniższą to jest praca.
11: No tak, za najniższą to tak, no ale ludzie teraz trochę posmakowali Zachodu, więc wiedzą, jakie są relacje finansowe na Zachodzie.
2: Z czego to się bierze? Dlaczego tak?
1: Czy nic nie dzieje. Proste.
2: Tak, że takie kwestie kulturalne by pana tutaj ewentualnie...
1: No, młodzi uciekają, no bo no, co tu mają robić? No nie ma tu co robić. Kiedyś Wrocławek tętnił życiem, teraz już nie ma.
2: Zamiatamy.
1: No nudno, dla młodzieży to nudno, tak? Dawno mówili, że to miasto emerytów i rencistów, no i tak będzie, nie? Już tak praktycznie jest.
2: No ale pan młody człowiek, jeszcze i tu we Wrocławku.
1: No.
2: To co pan tu robi?
1: No, pracuję, żyję.
2: No to można.
1: No można. No, wiadomo, ja jestem przywiązany do Wrocławka. A inni nie, młodzi zwłaszcza, nie? No nie.
2: No ale co, ma pan właśnie coś takiego, że pan tak myśli, żeby odbudowywać jeszcze, żeby coś tu się...
1: No, ja? Co ja będę odbudowywał? Tu nie ma co odbudowywać.
2: No, pan biedaczy akurat w tej branży takiej chyba budowlanej.
1: Raczej. Ale tu się nie da nic odbudować. Nie da się nic tu odbudować.
14: No ludzie szukają lepszego życia, tak? Tylko czy... Właśnie, czy to lepsze życie to gdzieś jest? Gdzieś w ogóle na świecie?
2: Ale kwestia tych zarobków, tak? No bo to o to chodzi chyba, że...
14: No, wie pan, ja w latach 90. wchodziłem dużym krokiem w życie dorosłe i po dwóch lat 90. teraz naprawdę nie powinien tu nich narzekać. Po dwa samochody w rodzinie. Chyba, że chcą, nie wiem, helikopterami latać. No to już jest ich sprawa. Ale to tyle, mam do dodania.
12: No, słyszeliście tę wypowiedź, że nie ma czego odbudowywać we Wrocławku, no ale nie brakuje też i takich ludzi, którzy chcą miasto odbudować. Teraz młody człowiek z dzieckiem na ręku, który widzi rozciągające się przed nim, no i przed jego synem perspektywy.
15: Wrocławek, no, przez ostatnie lata bardzo się zmienił, nie powiem, że nie. No. W ciągu 5 lat odżywa. Odżywa, bo kiedyś na przykład powiem, że tak 3 lata temu to było ciężko. O cokolwiek, nie? Wychodziło się wieczorem, no i nie było tutaj dosłownie nikogo, nie? A teraz tu się wychodzi, takie sklepy pootwierane, tu coś, cokolwiek.
2: Dzieci się rodzą.
15: Tak, dzieci się rodzą i dzieci chcą się rozwijać. Tutaj widzę przyszłość. W tych rejonach widzę przyszłość po prostu i tyle.
2: I tyle, i zostajesz, ty zostajesz, nie wyjeżdżasz.
15: Tak, zostaję i będę tu. Polecam bardzo Wrocławek i zapraszam serdecznie do zwiedzania naszego miasta. Jest dużo nieodkrytych rzeczy również i inwestować po prostu. No można, jest w co.
12: Mało takich optymistycznych głosów było dzisiaj z Wrocławka, no ale są i takie. No i takim właśnie kończymy dziś. Co ludzie powiedzą? Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
13: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Do południa potrwa piątkowy protest maszynistów. Może dotyczyć nawet 3000 połączeń. To dane Ministerstwa Infrastruktury w związku z protestem, który organizuje Związek Zawodowy Maszynistów. Od północy pociągi mogą zwalniać przed przejazdami kolejowo-drogowymi. Pierwotnie protest miał trwać całą dobę, ale po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się go skrócić, mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
1: Tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu, będzie polegał

0: Na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę.
1: PKP Intercity ostrzega, że mimo skrócenia protestu część pociągów może mieć bardzo duże opóźnienia. Podróżni mają do dyspozycji komunikację zastępczą. Przewoźnicy mają też wzajemnie honorować bilety, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
2: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów.
1: Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. Maszyniści ostrzegają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów, to będą podejmować podobne akcje w przyszłości. Tymczasem prokuratura rejonowa w Przyszusze wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Na piątek zaplanowano sekcję zwłok pasażerki pociągu, która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Podstępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od pół roku do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty ani kierowcy ciężarówki, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
3: Najpoważniej ranni wydaje się, że są kierowcy tych pojazdów, maszynista oraz kierowca samochodu ciężarowego. Kierowca samochodu ciężarowego to mężczyzna w wieku 52 lat, natomiast maszynista w wieku 41 lat. Ze względu na stan zdrowia maszynisty i kierowcy samochodu ciężarowego nie były wykonane z nimi czynności procesowe.
1: Aneta Guść z radomskiej prokuratury podaje, że wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone.
4: Zabezpieczone zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
1: Tymczasem minister infrastruktury zapowiada zaostrzenie przepisów dla łamiących zakazy wjazdów na przejazdy kolejowe. Dariusz Klimczak przekazał, że oprócz kar finansowych należałoby w takiej sytuacji zatrzymywać prawo jazdy na 3 miesiące. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co może stanąć na przeszkodzie w egzekwowaniu takich przepisów?
5: Mój rozmówca wskazuje tu na brak odpowiedniej infrastruktury.
6: Kto będzie wyłapywał kierowców? No nie sądzę, żeby przy każdym przejeździe w krzakach ustawić radiowóz policyjny, a urządzenia, które robią zdjęcia, to jest raptem 10 lokalizacji w naszym kraju.
5: Tłumaczy Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Inna sprawa to procedury już po nałożeniu takiej kary.
6: Sanat się zawiesza. Połowa mandatów się przedawnia, bo bawimy się w kotka i myszkę. Kto kierował samochodem? Nie ja. Ciocia jest z Ukrainy, więc jej nie znajdziemy.
5: Projekt przepisów zaostrzających kary dla kierowców łamiących zakazy wjazdu na przejazdy kolejowe, według zapowiedzi szefa resortu infrastruktury, ma być gotowy i omówiony na najbliższym posiedzeniu rządu.
1: Przypomnijmy, w Sokolnikach Suchych pod Radomiem w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, 20 zostało poszkodowanych. W szpitalach w stanie ciężkim są m.in. maszynista oraz kierowca. PKP oszacowało już straty po wypadku. To 3 miliony złotych na naprawę ponad kilometra sieci trakcyjnej, 400 metrów torowiska i podkładów. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raporty dotyczące możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
7: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
1: Jak zaznaczył szef rządu po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie, raport od Johna Radcliffe'a jest dość precyzyjny. Premier ujawnił też, że ostatniej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych.
7: Dzisiaj w nocy dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce.
1: Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 złotych zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. Sąd odrzucił wersję oskarżonego o rzekomej próbie samobójczej. Czyn został zakwalifikowany jako śmiertelny wypadek drogowy.
8: Nie wiem, czy to zdarzenie spędza panu sens powiek, natomiast jedno jest pewne, że czeka pana długa droga i ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
1: Mówił po wyroku sędzia Michał Krzywulski w grudniu 2023, dzień przed Wigilią. Patryk F., będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby, przeżyła tylko 13-letnia córka, mówi matka ofiary Małgorzata Smoch-Woźniak.
9: Żaden wyrok mnie nie ukoi bólu. Nawet nie wiem, jaki był. To dla mnie to jest po prostu ból. Zostaje z tym grobem, zostaje z odebraną Olą.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych wizytuje miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez nasz rząd lokalizacji są m.in. okolice Wrocławia i okolice Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać decydentów, że powinien być to właśnie Poznań, mówi prezydent tego miasta Jacek Jaśkowiak.
10: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
1: W stolicy Wielkopolski stacjonują już jednostki amerykańskie. Delegacja z USA wysłana przez sekretarza wojny Pita Hekseta będzie w Polsce do piątku. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie zostało umorzone. Taką decyzję podjęła prokuratura równo rok po bezprecedensowych wydarzeniach na wschodzie kraju. Rój rosyjskich dronów wtargnął wtedy w polską przestrzeń powietrzną. Z tego powodu poderwano myśliwce. O szczegółach nasz reporter Mikołaj Borowiec.
11: Dom w Wyrykach Kolonii został zniszczony rakietą użytą do strącenia dronów. Pocisk został wystrzelony przez myśliwiec F-35. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, rozkaz neutralizacji obiektów podjęto zgodnie z procedurami i zasadą nadrzędności ochrony życia ludzkiego.
12: Podstawą prawną decyzji jest stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków.
11: Prokuratura ustaliła, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowiło przestępstwa. Z opinii biegłych wynika, że przyczyną zniszczenia domu w Wyrykach Kolonii był wybuch głowicy rakiety w kontakcie z budynkiem.
1: Na szczęście nikt z domowników nie odniósł obrażeń. Ministerstwo Obrony Narodowej pokryło wszystkie koszty rozbiórki starego i budowy nowego domu. Mieszkańcy mają się do niego wprowadzić jeszcze w tym roku. Ceny na stacjach nie przekroczą magicznej granicy 10 zł za litr. To deklaracja ministra energii, ale kierowcy zadowoleni nie są z niej. Na rynku widać stabilizację, choć cena baryłki ropy osiągnęła niemal 100 dolarów. To dalszych podwyżek na razie nie widać. Sytuację na rynku paliw sprawdzał nasz reporter Jakub Krzyżak.
13: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
14: Nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
13: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
15: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
16: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
13: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
1: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powodem jest obecny poziom inflacji. Zdaniem Glapińskiego stopy mogą pozostać bez zmian co najmniej do połowy przyszłego roku. Szef NBP zastrzega jednak, że to jego opinia, a nie stanowisko całej Rady Polityki Pieniężnej.
17: Jakby nie było tego wzrostu inflacji, który nastąpił i tej tendencji wzrostowej, chociaż powolnej, powtarzam, i może ta tendencja ustanie, no gdyby nie to, to bym zszedł w kierunku obniżenia niewielkiego stóp procentowych przed końcem roku. No ale teraz to jest absolutnie, całkowicie nierealne.
1: W środę Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 3,75%. Sejmowa Komisja Śledcza w sprawie afery Zonda Krypto jest niepotrzebna, ocenia minister sprawiedliwości. Wniosek o powołanie takiej komisji złożyli posłowie Rozwoju Plus. Ma to sens, gdy prokuratura nie działa, a w przypadku Zonda Krypto służby zbierają dowody i mają efekty w postaci zatrzymań, zapewnia Waldemar Żurek.
18: Jeżeli prokuratura działa sprawnie, nie przeszkadzajmy. Komisja Śledcza jest swego rodzaju teatrem i moim zdaniem do tej sprawy już nic nie wniesie, ale to będzie decyzja Sejmu.
1: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte pod kątem oszustw znacznej wartości prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia rusza ze specjalną kampanią. Ma pomóc rodzicom i dzieciom rozpoznawać mechanizmy marketingowe w reklamach, mówi szef stowarzyszenia Adrian Drdzeń.
19: Proste powiedzenie, nie kupić tego, bo to jest jakiś badziew najgorszej jakości. Jest niewystarczające. Dla dzieci ważne są osoby znaczące i tego nie zmienimy. To, co możemy zmienić, to sposób informowania, że ta kolorowa przygoda, to, co widzimy na ekranie, to po prostu jest kawałek ich pracy zawodowej. Oni to wykonują po to, żeby mieć swego pieniądze.
1: chociaż formalnie prawo chroni dzieci poniżej 13 roku przed reklamami, to w internecie mamy do czynienia z nagminnym promowaniem produktów. Robią to youtuberzy albo influencerzy, zaznacza twórca programu edukacji medialnej dla dzieci Anna Hacuś.
20: Bardzo często dzieci oglądają jakieś treści, które w ich odczuciu są treściami obiektywnymi. Tam w międzyczasie dochodzi do bardzo wielu przekazów reklamowych. Ktoś jest jakoś konkretnie ubrany, wskazuje markę konkretnego produktu, pije konkretny napój.
1: W kampanii ma być wykorzystywany m.in. podcast Jak zrobić to źle, poświęcony praktycznym problemom rodziców. Przygotowano też nagranie wykorzystujące język reklamy do pokazania, w jaki sposób można wzbudzać zainteresowanie produktem, którego odbiorca wcześniej nie potrzebował. Polscy siatkarze pewnie pokonali Portugalię w pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Skrzydeł dodają im kibice, którzy mocno wierzą w obronę tytułu z 2023.
21: Obronią.
22: My się, że tak powiem, pchamy do finału, także musimy to wygrywać wszystko.
23: Tytuł będzie obroniony?
22: Jasne, że tak. Oczywiście. Bezwzględnie. Nawet tutaj najmniejszy kibic, najmłodszy kibic tak twierdzi, że wygramy do końca. Dociągniemy i najlepsi Polacy.
23: A co przemawia za Polakami?
22: Konsekwencja. I to, że się im chce.
24: Polska górą. Damy radę.
25: No nie ma innej możliwości niż mistrzostwo.
1: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Kolejne emocje z biało-czerwonymi już w sobotę. Polacy zmierzą się wtedy z Izraelem. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie usłyszycie i zobaczycie rozmowę Jana Wróbla z publicystą Piotrem Semką. Minutę po 8 na antenie Vox FM 8 runda, podczas której m.in. dyskusja na temat zapowiadanych przepisów ograniczających zarobki lekarzy. Gościem Jana Wróbla będzie Maciej Konieczny z Partii Razem.

0: Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Piotra, którego wita. Cześć.
2: Cześć, cześć.
1: O co tu chodzi?
2: No dużo namieszałem, nie liczyłem się ze zdaniem żony.
1: A o co cię prosiła, nie liczyłeś się?
2: Dopuszczałem swoją mamę.
1: Klasyczna teściowa, czyli nienawidzi twojej Karoliny, tak?
2: Nie, no bardzo ją lubi i kocha, ale zbyt blisko się trzyma nas.
1: To coś więcej na ten temat.
2: Mieszkała z nami, dużo było opowiadać, no.
1: No to dawaj.
2: Nie konsultowałem niektórych spraw z własną żoną, tylko pomijałem ją w tym wszystkim.
1: W waszym domu rządziła twoja mama zamiast ty?
2: Nie, nic takiego. Ja po prostu no, uczestniczyła w naszym życiu tak za bardzo.
1: Poczekaj, to może odwrotnie. To może twoja żona nie jest miła dla twojej mamy?
2: Nie do końca. Kiedyś się bardzo dogadywały.
1: O co chodzi? O co poszło?
2: O za bliski kontakt mój i mamy.
1: A ja mam się domyślać, tak? Napisałeś do mnie jedno zdanie, podrzędnie złożone i ja mam teraz się domyślać, bo ty nie bardzo chcesz ze mną rozmawiać, Piotr, tak? Z czym ja do niej zadzwonię? No co ty chcesz, żebym ja zrobił? Cześć Karolina, tu Paweł, kochaj go. A co ty wiesz? A nie wiem nic. A to spadaj, Paweł. Po co mi to?
2: Nie, bardzo jesteśmy ze sobą związani. Mówię, za blisko tą mamę swoją trzymałem.
1: Mówiłeś już to.
2: Przy nas wszystkich.
1: To nic, no, to ja nic nie znaczy.
2: Z automatem czy z człowiekiem?
1: Słucham?
2: Z automatem czy z człowiekiem gadam?
1: Ja się zastanawiam, czy ja rozmawiam z człowiekiem, czy z automatem. Za blisko ją trzymałeś. Dwa razy już mi to powiedziałeś. Powiesz mi trzeci. A ja poproszę o konkretne przykłady z pięć konfliktów, powodów, dla których ona nie chce z tobą gadać.
2: Wakacje żeśmy zawsze wspólnie spędzali. Bardzo rzadko wychodziliśmy na wspólne kolacje. Nie.
1: A co w tym mama przeszkadzała? Poczekaj, bo na razie tu nic z mamą nie ma.
2: A no to z mamą to mówię różne jakieś tam decyzje, które były tam podejmowane, to mówię. Nie konsultowałem zbytnio z żoną. Gdzie wydawało mi się, że konsultuję, a...
1: Dobra, to może inaczej. Dlaczego wyprowadziłeś się z domu?
2: Bo było bardzo dużo kłótni i awantur.
1: O co chodziło w ostatniej?
2: W ostatniej brak czasu spędzanego między nami. Do tego jeszcze doszła praca. Rzadko wychodziliśmy, mówię, rzadko spędzaliśmy taki czas sam na sam.
1: Ty coś zmienisz w tym temacie?
2: Tak, zmienię, bardzo dużo. Zaczniemy wychodzić, zaczniemy wspólnie spędzać czas, decydować wspólnie, podejmować wspólnie decyzje życiowe.
1: Ona cię wygoniła, czy ty sam postanowiłeś się wyprowadzić?
2: Sam to zrobiłem i...
1: No po co?
2: Nie wiem w sumie po co, teraz bardzo tego żałuję.
1: Czyli mama z wami nie mieszka na co dzień?
2: Nie. Kiedyś mieszkała i bywała często, jak się wyprowadziła.
1: Masz dwójkę dzieci, a w jakim wieku?
2: Zuzia 8, Kuba 18 kończy.
1: Jaka jest twoja żona, ta Karolina?
2: Skorpion, typowy to skorpion, znak zodiaku.
1: Twoja żona nie pozwala na cokolwiek, co miałoby dodawać do waszego związku małżeńskiego od mamy. I nie chciałeś o tym powiedzieć, po prostu żonę masz kosę.
2: O, jest wariatka. Bardzo bym chciał to ratować.
1: No to się żegnaj po mamu z mamą.
2: Dokładnie, już to zrobiłem. Mam nadzieję, że się nauczymy tego na nowo.
1: A czy twoja mama życzyła wam źle? Robiła coś niefajnie?
2: Podkręcała się znaki.
1: To jest pod koniec, twoje zdanie, czy Karoliny?
2: Moje.
1: Dobra, co ty byś chciał, żebym ja zrobił? Bo dość osobiste to są sprawy, które was porozwalały, bo tu nie ma jakby niczego konkretnego. Dziwię się, że to jest takie silne małżeństwo, że się rozwaliło po awanturach związanych z twoją mamą i z niedogadywaniem.
2: Żeby mi wybaczyła i żebyś spróbowała ostatni raz.
1: Sprawdzę, co jest prawdą z tego, co mówisz. Dzwonimy do Karoliny. Trzymajcie kciuki za faceta.
0: Kochani... Albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, do Karoliny Pawelec, Radio Vox FM. Dlaczego nie chciała ta dobra, kochana, niewinna, pokrzywdzona kobieta rozmawiać o tobie?
3: Spróbujemy jeszcze raz zadzwonić?
2: Zawsze, oczywiście.
1: Halo?
2: Karolinko, dlaczego się rozłączyłaś?
1: Bo jestem w pracy. Co tam się stało?
2: Facet, który się awanturował, pogubił się w decyzjach, samemu decydując o waszym małżeństwie, napisał za do mnie list z prośbą, bym przeprosił cię za to.
1: No, w związku z tym?
2: W przypływie emocji wyprowadził się. Obiecuje, że będzie trzymał w bezpiecznej odległości osobę mu bliską, która twoim zdaniem jątrzy pomiędzy wami. No i postara się jakoś to ułagodzić i ograniczyć kontakty i wpływanie na was, tej osoby. Ale warto się pogodzić dla Zuśki i Kuby. No i chciałby wrócić.
1: Właśnie czytam pozew rozwodowy, już drugi, który złożył przeciwko mnie, więc...
2: On?
1: Tak, oczywiście, dwukrotnie już złożył pozew rozwodowy, właśnie go odebrałam i go czytam.
2: Co ty, żartujesz?
1: Nie żartuję. On
2: prosząc mi o pomoc, nie mówi o tym i składa pozew rozwodowy?
1: Tak, pierwszy raz się wyprowadził w listopadzie 2024 roku.
2: Boże.
1: Później wyprowadził się w kwietniu, składając pozew. W maju ja go prosiłam, żeby wrócił, bo dzieci, bo to, bo tamto, bo rodzina. I w sierpniu nowy cofał ten pozew, z czego koniec września, początek października wyprowadził się po raz trzeci, twierdząc, że jestem jego pomyłką życiową. Właśnie czytam od niego drugi pozew i porozumienie rodzicielskie, także ja po prostu temu człowiekowi nie wierzę.
2: Przepraszam cię, ale ja o tym nie wiedziałem.
1: No rozumiem absolutnie, nie mam pretensji, natomiast ja po prostu temu człowiekowi nie wierzę i ludzie się nie nawracają w ciągu sekundy. Zobaczył po prostu, że po ciężkich, naprawdę ciężkich bólach stanęłam na nogi. Dzięki swoim przyjaciołom dzisiaj żyję, chodzę na terapię i wyleczyłam się po prostu z tego wszystkiego. Zobaczyłam, że można żyć lepiej bez niego. No to teraz nie może tego po prostu znieść i myślę, że to jest to, bo ten
2: miałaś sobie nie dać rady.
1: Tak, miałam sobie nie dać rady.
2: Przedstawił to zupełnie inaczej. Byłaś przedstawiona jako skorpionica, zacięta, zajadliwa taka, wiesz, gotowa użyć kolca jadowego i chciałem cię łagodzić, prosić o wybaczenie, ale tu widzę, że to on rozrabia. A powiedz mi, po co on wtrąca matkę swoją w tą całą historię?
1: No nie wiem, on bez mamusi żyć nie potrafi. Tak. Niestety moja teściowa mieszkała z nami 4 lata, łącznie z tym, że niezadowolona była z powodu naszego ślubu, no ale już nie będzie. No później stopniowo, no ona się od nas wyprowadziła, ale i tak wakacje razem, ferie razem, weekendy razem. Potrafiła codziennie wpaść po pracy na obiadek, bo ona nie zdążyła sobie nic przygotować. My nie mieliśmy możliwości w ogóle przebywania ze sobą i po prostu we mnie to uczucie umarło. A on teraz mu się nagle odwidziało, bo zobaczył, że ja żyję inaczej. No więc teraz przekonuje dzieci. Nagle odzyskał kontakt z synem, gdzie miał go po prostu... Przepraszam.
2: Wiem gdzie.
1: Teraz w ogóle próbuje odzyskać z nim kontakt i zabiera go na gokardy i wszędzie. Natomiast mój syn mówi o tym głośno, że on nie wyobraża sobie, żeby tata wrócił do domu. On przeżył po prostu piekło. Zapomniał o tym, że mając już żonę i dzieci, trzeba się odsunąć troszeczkę od mamusi, bo najważniejsza w życiu jest rodzina, którą się tworzy.
2: A to mama jest naprawdę toksyczna?
1: Mama jest bardzo toksyczna. Ona wręcz głośno przy mojej rodzinie mówiła, że ona, jej dzieci mają być jej wdzięczne za to, że ona je urodziła i wychowała i są na nią skazane do końca życia, mają się nią zająć, bo ona zdecydowała, też się z teściem rozwiodła. Natomiast bardzo rozrywkowa babka, niebrzydka i ona by sobie mogła znaleźć każdego faceta, ale po co, jak wszystko za nią zrobi synowa? Sama wylądowałam na terapii i wiem, że bardzo mi to pomogło, ale no on nie chciał nigdy.
2: No on nawet mnie oszukał. To zgłoszenie zupełnie inaczej zostało przedstawione i historia i nie zatrzymywał mnie w przekonaniu, że to ty jesteś niedobra, ale trzeba cię przeprosić, żeby rodzina istniała. Co jest prawdą, wy wiecie najlepiej. Troszkę mam żal do niego, że tak mało napisał, jeszcze mniej chciał powiedzieć i ubrał mnie w nieprawdę. Rozumiem, że mam pogonić typa, bo nie będzie tu miłości.
1: Nie.
4: No nie!
2: Posłucham, Piotr, co masz mi do powiedzenia?
3: Zapomniałem ci powiedzieć, że...
2: No, ważnych rzeczy, nie? Jak te pozwy. To nie ma sensu. Wy się przepychacie. To znaczy, ty do tej spory spychałeś Karolinę do miejsca, o którym ci mówiła twoja mama. Ona tam nie chciała być. W związku z tym szantażowałeś wychodzeniem, odchodzeniem, rozwodami. Nic tak nie uzyskasz. Ta kobieta stanie na nogi, a ty dostaniesz w prezencie ciężary. Zobaczysz jakie. No, zmniejszyć się zdolność alimentacyjna w przypadku kolejnego związku małżeńskiego. Jak się pomylisz więcej jak 4 razy, to ci już nic nie zostanie.
3: Nie, dobra, dzięki.
2: Trzymaj się, pa. Widzisz, Karolinka, jaki fajny program mamy na antenie Radia Fox FM.
1: Ekstra, jestem w szoku. Słucham waszej stacji, także...
2: Dziękuję. Dziewczyny, nie możecie dawać się terroryzować takim gościom, którzy są na tyle jeszcze bezczelni, że do mnie dzwonią i przedstawiają mi prawdę w sposób dla siebie wygodny. Pozdrawiamy serdecznie mamę Piotra.
1: Oczywiście, ja swojej mamy nie mam od 13 lat, bo nie żyję, także moja teściowa była do pewnego momentu naprawdę wspaniałą kobietą, dopóki nie zaczęła ode mnie odsuwać mojego męża.
2: Nie wspomniał mi o tym, że twoja mama nie żyje?
1: Zapomniał.
2: Dziękuję, to była piękna lekcja. W imieniu słuchaczy dziękuję ci za to, że zrobiłaś, co zrobiłaś. Trzymaj się, pa.
1: Dzięki wielkie, pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Pan Rymbiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
2: Trwa protest maszynistów, to po tragicznym wypadku na kolei na Mazowszu. Amerykańska delegacja sprawdza miejsca w Polsce, może tu powstać stała baza wojsk USA. Zakopane bez porodówki oddział został zawieszony.
3: Jest piątek, 11 dzień września, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. PKP Intercity nie planuje odwoływania połączeń, ale opóźnienia pociągów mogą być duże. Dzisiejszy protest maszynistów może oznaczać kolejowy paraliż w całym kraju i to mimo złagodzenia jego formy. Pierwotnie akcja miała trwać całą dobę, ale po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się, by zakończył się już w południe.
4: Tak, żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu, będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę.
2: Mówił Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów PKP Intercity ostrzega, że mimo skrócenia protestu część pociągów

0: może mieć bardzo duże opóźnienia. W takim razie sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w praktyce. Łączymy się z warszawskim Dworcem Wschodnim, gdzie o poranku jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Na tablicy odjazdów na razie nie widać opóźnień. Wszystkie wyświetlane pociągi mają odjechać zgodnie z rozkładem, a na tablicy przyjazdów opóźniony jest tylko jeden skład. Co jakiś czas z głośników słychać jednak komunikat, że z powodu protestu maszynistów pociągi mogą przyjeżdżać i odjeżdżać z opóźnieniem. Akcja ma potrwać do południa, żeby zminimalizować jej skutki odczuwalne dla pasażerów.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, a jak zapowiada prezes PKP Intercity Janusz Malinowski, dla podróżnych szykowana jest komunikacja zastępcza. Przewoźnicy mają też wzajemnie honorować bilety.
2: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów.
0: Przypomnijmy, protest to reakcja na katastrofę kolejową pod Radomiem. Samochód ciężarowy wjechał w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych wizytuje miejsca, w których może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez nasz rząd lokalizacji są m.in. okolice Wrocławia i Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać decydentów, że powinien być to właśnie Poznań.
3: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
0: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i jak podkreślił, w stolicy Wielkopolski stacjonują już jednostki amerykańskie. Zakopiańska porodówka zawieszona do końca września. Chodzi o oddział położniczo-ginekologiczno-noworodkowy w szpitalu powiatowym Zakopanem. Powodem zawieszenia są problemy kadrowe, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
4: Dyrekcja szpitala podjęła taką decyzję w związku z problemami kadrowymi. Na takim oddziale nie może być jakichś prowizorycznych sytuacji, tylko musi być pełna obsada. Trwają rozmowy o przyjęciu lekarzy, którzy by byli w stanie zarówno porodówkę, jak i oddział ginekologiczny prowadzić.
5: Powinno być.
6: Człowiek chyba chce się czuć bezpiecznie, jak się w razie coś wydarzy.
7: Duże miasto, dużo turystów, szkoda, że zamykają taki obiekt.
4: Porody odbywają się w Nowym Targu. Monitorujemy również sytuację.
0: Oddział, przypomnijmy, ma być zawieszony do końca września. Na koniec jeszcze młodzież z Kieleckiego Plastyka, która ratuje tradycję. Uczniowie przejdą wyjątkowy kurs tworzenia drewnianych zabawek ludowych. Nauczą się tego od prawdziwej legendy Włodzimierza Ciszka, czyli ostatniego żyjącego mistrza tego rzemiosła w Świętokrzyskiem.
8: Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi to nie zaginie.
0: A jak mówi dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Katarzyna Korus, projekt obejmie 8 spotkań.
9: To dziedzictwo dzięki takim wspaniałym osobom jak pan Włodzimierz może być przekazywane dalej.
0: Efekty pracy mistrza oraz tradycyjne zabawki z tokarni trafiają na co dzień do odwiedzających tamtejże skansen.
10: Jak piła, to zimno.
11: Słucham?
10: W Pile 4 stopnie godzinę temu były.
11: Ojeju.
10: Na plusie na szczęście, spokojnie.
11: Pamiętacie środę, kiedy w Krakowie były 33 stopnie?
10: No to dzisiaj będzie troszeczkę mniej, ale...
11: 13.
10: No tak, i opady deszczu od rana dosyć duże na południu kraju będą się przesuwały na północ i wschód, więc ta ćwiartka południowo-wschodnia dzisiaj będzie najbardziej deszczowa.
11: A najcieplej dzisiaj nad morzem w Szczecinie. Najcieplej 20 stopni Celsjusza. Julia Chren.
10: Konrad Piwowarski.
11: Dzień dobry, 4 po 6.
10: Mamy piątek.

0: Marcin do nas napisał: z Łęczycy, województwo łódzkie, i wysłał zdjęcie termometra z samochodu. 5 stopni Celsjusza.
1: No to cieplutko, tak jak napisał. Bardzo, bardzo ładna temperatura. Ja przypominam, na plusie, cieszmy się.
0: Właśnie, bo już niedługo nie będziemy się z tego cieszyć, ale to nie o tym. Aneta też napisała, właśnie jestem w Szczecinie. Chyba pójdę na plażę, skoro tutaj jest najcieplej.
1: 65 kilometrów w linii prostej.
0: No jak pójdziesz dzisiaj, to dotrzesz jutro, to akurat, wtedy już może nie być ciepło. No,
1: albo na koniec weekendu, w zależności w jakim tempie będziesz szła. Także zapraszamy serdecznie, bo tam na 20 stopni to super ciepło,
0: to jest,
1: prawda?
0: Cieplutko jak na połowę września. No dobra, ale ogłoszenie, i to bardzo ważne, mamy piątek. Brawo. Tak, dla wszystkich niedowiarków, dla wszystkich tych, którzy nie spojrzeli dzisiaj w kalendarz, naprawdę mamy piątek i trzeba się z tego ucieszyć.
1: Tak, za chwilę będziemy muzycznie się cieszyć, a jeszcze przypomnę tylko o tym, że jeżeli chcielibyście kogoś zdenerwować w piątek, to nie ma sprawy. Jesteśmy do waszej dyspozycji, voxfm.pl. Pierwsza zmiana budzi ludzi, możemy wkręcić waszych bliskich, jeżeli ich zgłosicie. Napiszecie, w jaki sposób mamy ich wkręcić, kogo, co, jak, wszystkie dane osobowe. My to później usuniemy, jakby co, żeby
0: RODO tam się nie przyczepiło. Voxfm.pl, moim zdaniem najtrudniej jest wybrać kogo, bo tyle osób chce się obudzić rano.
1: Zapraszamy serdecznie. Alan Walker, Ava Max, już teraz można zrobić głośniej.

0: No i odleciała. Kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy dziś piątek, 11 dzień września. Imieniny obchodzą Ademar, Aisza, Bonaventura, Dagna, Diodor, Diodora, Diomedes, Dydym, Dydymus, Emilian, Felix, Hiacynt, Jacek, Jacenty, Jan, Krzesisław, Krzesisławana, Częsław, Pafnucy, Piotr, Prot, Teodora oraz Wincenty.
1: W Katalonii dzisiaj święto narodowe La Diada. W Etiopii z kolei święto narodowe Nowy Rok Nkutatasz.
0: Nkutatasz.
1: Mhm. Jest szy, nie sy na końcu, jakby co.
0: Nie no, jak najbardziej. A w kalendarzu świąt nietypowych?
1: Nic.
0: No, pustka. W takim razie lecimy z datami. Data muzyczna na początek. 1981 rok. To już jest bardzo wiele lat temu. To jest chyba nawet więcej niż 40. Mhm. To jest nawet 45 lat temu. Mm-hmm. Ja cię, ale jestem dobra. Oficjalna data założenia zespołu Lady Punk, czyli tych, którzy śpiewali na przykład, że mniej niż zero, albo żeby zostawić Titanica.
1: Niedługo o nich film nawet będzie. 11 dzień września roku 2000. Wtedy na świat przychodzi kirgiski zapaśnik, który wybrał zawód znakomicie. Nadaje się idealnie do sportów walki. Ułan Muratbek.
0: Tak się nazywa?
1: Tak, to jest trzecia część nazwiska.
0: Po prostu
1: No, bo
0: ale fajnie, bo ma łatwo też w urzędzie. Dobra, to teraz rok 1973, pozostajemy w świecie muzycznym. Na świat przychodzi włoska piosenkarka Ingrid Alberini i ona z tego, co ja kojarzę, to śpiewa po francusku.
1: Tak, a gwiazdą jest w Polsce.
0: To jest pani Ingrid właśnie.
1: Rok 1851, 11 dzień września. Wtedy to właśnie, no niestety, zmarł amerykański pastor prezbiteriański i dietetyk Sylvester Graham, wynalazca chleba Grahama i mąki Grahama.
0: Żartujesz.
1: I bułki Grahamki. Po co mu było to zdrowe jedzenie?
0: To jeszcze rok, oczywiście 2001, to z czym kojarzy się nam 11 września, czyli wieże World Trade Center, to dzisiaj ta rocznica.
1: To tak smutno się zrobiło na koniec tego kalendarium, to ja może coś zagram.
0: O, dobry pomysł.
1: 21 minut po godzinie 6 to Radio Vox FM, W&W, Heaven is a Place on Earth.

0: się stało? No
1: raz
0: normalnie.
1: Za razem bym powiedział. Czyli każda miłość jest wyjątkowa, nie ma sobie co żałować, nie? Tak uważam.
0: Wow, jaka mądrość o poranku, Paweł, dziękujemy ci.
1: Dziękuję bardzo, wykorzystuję to w Kochaju.
2: Ale jaka miłość?
1: Taka wyjątkowa, tylko raz stało
0: miłość
1: się.
0: Miłość do weekendu na
1: potem
0: przykład.
1: Potem kolejna miłość jest też taka raz, tylko jedyna i
2: a
1: ona
2: jak jedyna była ta pierwsza, to dlaczego ta druga też jest jedyna?
1: Bo trzeba się rozwijać.
0: Okay.
1: No, aż w końcu po prostu któregoś dnia mówisz, okej, w porównaniu z tymi wszystkimi miłościami.
0: To jednak ta jest
1: to
0: jedyna.
1: To ta jest najważniejsza. I wtedy jest down.
2: Drodzy słuchacze,
1: we więźniu.
2: Jak słyszycie, warto kawę wypić o poranku.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox.
2: Bo jak tego nie zrobicie, to głupoty będziecie gadać.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Reklama.
10: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
11: Do południa potrwa protest maszynistów. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe od północy zwalniają do 20 km na godzinę, a to może powodować opóźnienia. Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Do tematu wrócimy w wiadomościach za pół godziny. Mija 25 lat, dokładnie ćwierć wieku temu Al-Kaida zaatakowała Stany Zjednoczone. 11 września 2001 roku dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku. Trzecia maszyna rozbiła się o gmach Pentagonu w pobliżu Waszyngtonu. W atakach islamskiej Al-Kaidy zginęło ponad 3000 osób, wśród nich 8 Polaków. Władze Nowego Jorku podjęły decyzję o nieodbudowywaniu zniszczonych wieżowców. Dwaj pracownicy Politechniki Lubelskiej mieli ustawiać przetargi, zostali zatrzymani i przesłuchani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. To na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, która prowadzi szersze śledztwo w tej sprawie. Pracownicy usłyszeli już zarzuty, mówi prokurator Michał Smętkowski.
12: Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczenia kraju, jak również poręczenie majątkowe.
11: Politechnika Lubelska zapewnia, że współpracuje z CBA, ale sprawy nie chce komentować.
13: Pierwsza zmiana.
14: Odmiana. Z Vox FM.
10: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
15: Cześć chłopaki, dziewczyny.

0: 22 minuty i będzie godzina 7. Ja tylko przypomnę, bo to miła informacja, że mamy piątek, ale my nie tylko w piątek zaglądamy do gazet i internetów w poszukiwaniu czegoś ciekawego. Co wydarzyło się na przykład, jak spaliśmy?
1: No puszka za słaby na Old Trafford, to możemy powiedzieć.
0: Słucham? Co? No,
2: puszka?
1: Puchacz.
2: A, puchacz.
1: Puchacz grał wczoraj z Manchesterem United.
0: Jaki puchacz? To jakaś drużyna?
2: To jest piłkarz. Wiesz, to jest pan... Puchacz to ten nazwisko. Wiesz, aha. Ale zapomniałem też imienia.
1: Jego zespół Sabah grali z Manchesterem United 0-4.
2: Turcja? Aha. Sabah?
1: Nie, Azerbejdżan.
2: Azerbejdżan, dobrze, zawsze mylę.
1: Tak, także no niestety się wczoraj nie udało.
2: Nie
1: to
2: udało
1: tak
2: się.
1: Informacyjnie,
2: ale
1: jeżeli ktoś nie wiedział.
2: Czy jeszcze mają szansę?
1: Nie, no to jest faza ligowa, Paweł, mają 8 meczów do rozegrania.
2: Okej, dobra, czyli ta, to dobrze, to jest
0: kurczę, ja to już wcześniej znalazłam, a nie wiem, gdzie to jest.
1: Co?
0: Na temat, bardzo ciekawy kierowca, oczywiście, wiadomo. O,
1: dobra,
0: jest.
1: Ile zakazów miał i dlaczego jechał?
0: Nie miał zakazu żadnego. Województwo lubelskie, dokładnie policja w Chełmie i komisariat policji w Chełmie. Podjeżdżał autem pod komendę, a następnie szybko odjeżdżał i za chwilę pojawiał się znowu.
2: O.
0: No i policjanci się zdziwili. Mówią, o co chodzi? No,
1: udawał fotoradar.
0: Nie, 40-latek był pijany, ponad promil alkoholu w jego organizmie i nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania.
2: Miał odwagę się przyznać, że pije, że jeździ po alkoholu.
1: Ale rozmyślał się, jak już dojeżdżał.
2: Trzeźwiał lekko i trafiało do niego, co mu grozi. Odjeżdżał, ale zaraz, tchórzem jestem, znowu jeszcze raz podjeżdżał.
1: Dokładnie.
2: Pietrucha, rozumiesz? No i dobrze, że go złapali, bo przez tam by się nie przyznał.
1: Pewnie, jeszcze lepiej by było, gdyby nie wsiadał za kierownicę po alkoholu.
2: Cudu,
1: no ale cóż, nie można mieć wszystkiego, tak?
3: Pierwsza zmiana.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: 14 minut do godziny 7, a sprawcą dzisiejszej pobudki jest Michał.
4: Michał proponuje, żeby wkręcić jego dziewczynę Emilię. No bo są na wojnie aktualnie z sąsiadką. Sąsiadka czepia się o psa, wyzywa, straszy spółdzielnią.
5: W takim razie
4: dzwonimy ze spółdzielni w sprawie psa. No, nie mamy innego wyboru. No, skoro pies szczeka, no to trzeba coś z tym zrobić.
5: Dowiedz się, czy to prawda.
6: Halo.
7: Dzień dobry, Andrzej Zaguła, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Turek. Ja z panią Emilią rozmawiam.
6: Tak.
7: Pani Emilio, ja przepraszam za ten poranny telefon, ale do nas, od rana wyzwani pani sąsiadka, że pani nie daje spać innym sąsiadom.
6: Słucham?
7: Że pies cały czas szczeka i podobno spać się nie da.
6: Wie pan co, słyszy pan psa?
7: No teraz nie słyszę, no ale no, ja muszę, no, dzwonię, żeby to zweryfikować, no.
6: Wie pan co, ja przepraszam, ale w tej chwili naprawdę ja już mam dosyć tej sąsiadki. Ja mam w domu 2-miesięcznego syna. I ta pani po prostu... Ale nie da się inaczej tego nazwać. Po prostu napierdala po złości drzwiami od domu. Wczoraj zwróciła mi uwagę, powiedziała mi, że jestem pojebana i napierdala dalej drzwiami. No to jest tylko pies. No to, że szczeknie, no to co mam zrobić? Ale no jest starano, no skoro by szczekał, no to ja też bym spała, a mnie właśnie pan obudził.
7: O to przepraszam bardzo, no wie pani, ja muszę takie rzeczy weryfikować, no też wie pani, no ja nie wiem, czy wierzyć, czy nie wierzyć, no ja musiałem po prostu zadzwonić do pani. Proszę pani, nie wiem, no bo sytuacja wygląda tak, że jeżeli ten pies przeszkadza mieszkańcom, no to trzeba coś z tym zrobić. Nie wiem, czy pani próbowała jakoś go nauczyć, żeby nie szczekał.
6: Ale ja siedzę sobie nie w domu, bo mówię, mam 2-miesięcznego syna. Aha. Więc powiem panu tak, z tą sąsiadką będzie niestety problem, bo ona mi to też wczoraj powiedziała, że ona będzie mnie zgłaszać do spółdzielni. Ja rozmawiałam z moją właścicielką, jej obecnie nie ma, bo jest na wyjeździe w Krakowie. Wie pan co, nie wiem, czy rozwiązanie będzie takie, że ja po prostu znajdę sobie inne mieszkanie, bo po prostu, no mówię panu, no jestem też wyzywana, to też nie ma sensu.
5: Panie Andrzejku, słyszy pan, jaka jest sytuacja? To może byśmy dali po prostu pani Emilii taką naklejkę, uwaga, pies szczekający i załatwione, bo to jest ostrzeżenie. To niech oni się przemieszczają, niech oni zmieniają miejsca.
4: Myślę, że lepiej będzie, jak damy 500 zł na prezent marzeń.
5: O, to się już pani Emilia zupełnie ucieszy.
4: Tak, żeby ci humor poprawić, to pierwsza zmiana budzi ludzi z Vox FM. Zgłosił Michał ciebie.
6: Jezus!
5: No, my to nienawidzimy tych, co nie lubią zwierząt, więc jesteśmy trzema sercami za tobą. Kup sobie jeszcze jednego psa. Szczeniaczka.
3: I przepraszamy, że cię obudziliśmy.
5: Naprawdę.
4: Bądź twarda.
5: No, już ci lepiej...
6: No, może trochę.
5: No.
8: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Paweł, szykuj się do Kochaj albo rzucaj. Tam myślę, że będzie mógł się zgłaszać dzisiaj Michał i Emilia.
1: Który Emilię zgłosił, który zafundował jej taką pobudkę.
0: Ja muszę powiedzieć, że ja mam wyrzuty sumienia.
2: Znaczy ja,
1: naprawdę?
2: Ja jestem załamany tylko takimi sąsiadami.
0: A to swoją drogą.
2: Mówi. To tutaj po prostu nie ludzie.
0: Słusznie, Aneta napisała na 609-86-9869. Biedna dziewczyna, pies ma pyszczek, to szczeka.
2: Tak.
0: A sąsiadka ma usta, to ujada.
1: Aneta! Dobrze, że to jest wszystko anonimowe.
0: Także chcielibyśmy jeszcze raz przeprosić Emilię, że ją wkręciliśmy za bardzo.
1: Mamy nadzieję, że ta

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Tylko tobie.
7: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
15: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
16: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
0: Reklama.
17: Coraz większe opóźnienia i problemy na kolei, trwa strajk maszynistów. Polska musi być gotowa na prowokacje, ostrzega premier. Jak mówi, otrzymał niepokojący raport. W wiadomościach jeszcze wielokwiatowy miód sudecki będzie miał specjalne oznaczenia.
18: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
17: Rozkład jazdy pociągów rozsypał się jak domek z kart, tak jest między innymi na Śląsku. Od północy trwa protest maszynistów. Wiele pociągów dziś w bardzo wolnym tempie przejeżdża przez przejazdy kolejowe. To o pokłosie tragedii, do której doszło w Sokolnikach Suchych. Protest planowo miał trwać całą dobę, ale skrócono go o połowę i zakończy się o 12. Pasażerowie muszą dziś liczyć się z utrudnieniami.
19: Czekamy.
20: Dokąd pan jedzie?
19: Do Warszawy.
21: Ja jadę dokładnie do Poznania.
19: No, zaskoczyłem się troszeczkę, że o godzinie 5 są opóźnienia.
22: Ale panowie czekali na...
21: Góry, a miał przyjechać z tego toru, mieli bilet, a on...
22: Muszą przebukować bilet.
21: I nie no. Pojechali, no. Wyświetliło się, zobaczymy, czy przyjedzie. To jest szok, on jedzie z Monachium, nie? Z 20 minut opóźnienia, a Warszawia będzie miał przynajmniej z godziny, bo podobno strajkują, nie? Plan był założony, że ona wysiądzie na wschodnim o tej 8.18, tak jak miało być, a 35 ma dalej pociąg. To już jest, wszystko się sypło, już jest nierealne, nie?
17: Na dworcu głównym w Katowicach z pasażerami rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz, a my ze Śląska przenosimy się

0: Do Bydgoszczy. Na tamtejszym dworcu głównym jest Dawid Olszewski.
1: Tak, jestem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Dawidzie. Powiedz, czy są opóźnienia w kursowaniu pociągów?
1: O tej porze na dworcu głównym w Bydgoszczy opóźnienie ma już kilka pociągów. Na razie to kilkunastominutowe opóźnienia. Chodzi m.in. o składy do Rzeszowa Głównego, Zielonej Góry, a rekordzistą jest pociąg do Piły, który ma już ponad 40 minut opóźnienia.
2: Nasz pociąg jest opóźniony 35 minut. Mamy przesiadkę, to martwimy się, czy opóźnienie się nie wydłuży, żebyśmy zdążyli na przesiadkę.
1: No, pasażerowie spodziewają się, że opóźnienia będą się zwiększać. Protest obejmuje zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne w całym kraju. W związku z akcją protestacyjną obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między przewoźnikami.
0: Z Bydgoszczy Dawid Olszewski, dziękujemy za relację. Do sytuacji na kolei będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Vox FM. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
3: Należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
0: Jak zaznaczył szef rządu, po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie, raport od Johna Radcliffe'a jest dość precyzyjny. Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. Prezes NBP nie pozostawia złudzeń. Do końca roku nie ma co liczyć na obniżkę stóp procentowych, jak przyznał Adam Glapiński. Powodem jest obecny poziom inflacji. Jego zdaniem stopy mogą pozostać bez zmian co najmniej do połowy przyszłego roku. Szef NBP zastrzega jednak, że to jego opinia, a nie stanowisko całej Rady Polityki Pieniężnej.
4: Jakby nie było tego wzrostu inflacji, który nastąpił i tej tendencji wzrostowej, chociaż powolnej, powtarzam, i może ta tendencja ustanie, no gdyby nie to, to bym szedł w kierunku obniżenia niewielkiego stóp procentowych przed końcem roku. No ale teraz to jest absolutnie całkowicie nierealne.
0: W środę Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła stopy bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 3,75%. W wiadomościach zaproszenie na poranną ósmą rundę. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Maciej Konieczny, poseł partii Razem. Początek minuty po ósmej w Vox FM i na voxfm.pl. Na koniec jeszcze wielokwiatowy miód sudecki, który będzie miał specjalne oznaczenia. Zagwarantuje to nabywcę, że kupuje produkt lokalny, najwyższej jakości, mówi Magdalena Radke ze Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
5: To nie było jak fałszerstw etykietowych czy innych. Możemy walczyć tylko przez edukację konsumenta.
0: Wszystko po to, by walczyć z miodami z importu, udającymi te lokalne.
6: Z importu przyjdzie opad deszczu, a właściwie to już przyszedł na południe kraju, dokładnie z Czech i Słowacji i on będzie się pojawiał do południa właśnie na południu, a potem jeszcze odwiedzi wschód Polski i centrum.
7: Także proszę go sympatycznie przywitać jak gościa.
6: Albo miodem.
8: No i nieco chłodniej dzisiaj widzę. 19 stopni w centrum, 12 w Zakopanem, 18 nad morzem.
7: Ale nieco cieplej niż w styczniu na przykład.
6: W Szczecinie najcieplej dzisiaj 20 stopni. Zapraszamy dzisiaj wszystkich do Szczecina.
7: Julia Hren,
6: Konrad Piłowarski,
8: Paweł Pawelec, zostańcie z nami.
6: 5 minut po godzinie 7.

0: siódmej naprawdę nie sądziłam, że kiedykolwiek w swoim życiu wypowiem takie zdanie.
1: Uważaj, uważajcie, uważajcie.
2: Chcę zrobić ciszej podkład, no.
0: Pociągi się spóźniają. Wszyscy są w szoku. Wszyscy po prostu...
1: Mam druczkiem, oprócz Japonii.
2: Nie, ale chodzi o Polskę.
0: Okay. Pociągi PKP. Tak. No, Armagedon się zrobił, po prostu rozkład jazdy wywrócony do góry nogami. Już nie wiadomo, czy jedziecie w prawo, czy w lewo, tak, czy na torach.
1: Czy w tej sytuacji
0: chodzi?
1: To jest wina również PKP?
2: To nie jest niczyja wina. My nie jesteśmy tutaj od osądzania, czyja to wina. Fakty są takie, że dzisiaj protest maszynistów. Będą jeździć wolniej na przejazdach kolejowych, tylko do 20 km na godzinę przy przejeździe będą jechać.
1: Czyli tłumaczmy, kiedy nie ma przejazdu, jedzie normalnie, a zwalnia przy przejeździe.
2: W związku z tym już są opóźnienia, będą jeszcze większe i do 12 ten protest trwa, więc jeżeli macie zaplanowaną podróż, no to szykujcie się na to, że dzisiaj troszeczkę później dotrzecie. Do pracy, do szkoły.
0: Tak, właśnie. Ale to jest dobrze, bo to jest zawsze wytłumaczenie, dlaczego się spóźniliście. Jasne. Więc nawet jeżeli zazwyczaj jeździcie samochodami, to dzisiaj pojedźcie pociągiem.
1: Taki protest.
0: Żeby mieć, prawda,
1: taki protest. Ja zauważam codziennie od poniedziałku do piątku, zwróćcie uwagę. Tak? No cały czas mi na przejeździe przejeżdżają bardzo pomału.
2: Ale trzeba jakoś ten czas zagospodarować.
1: Co robić?
2: Ja sobie na przykład sprawdziłem, dworzec w Koluszkach jest nowy. Tam można sobie, jeżeli będziecie czekać akurat tam, to można go pozwiedzać. Posiada przestronną poczekalnię, wieżę zegarową oraz udogodnienie dla osób niewidomych, ścieżki prowadzące tablice w alfabecie Braille'a. Można się alfabetu Braille'a nauczyć na przykład.
1: Żeby wyjść sobie na takim dworcu i jeszcze puścić ten spóźniający się pociąg, poczekać na kolejny, pozwiedzać.
2: Można też, tak.
0: Ale
2: można.
0: To nie tylko w Koluszkach. Na każdej stacji jest rozkład jazdy praktycznie na pół ściany, więc jak zaczniecie to czytać...
2: Można się nauczyć na pamięć.
1: Rozkład jazdy na pół ściany.
2: Pójść w weekend na randkę, zachwycić tę drugą przyszłą połówkę. A czy ty wiesz, że pociąg...
0: O 5:28 z stacji takiej odjeżdża pociąg i jeszcze nauczyć się nazwy tego pociągu. To jest...
1: O, wow! I zazwyczaj obłożenie 70%.
3: Pierwsza zmiana.

0: Po godzinie 7 to Radio Vox FM i jeżeli zaspaliście, albo po prostu nie wyspaliście się, albo pociąg wam uciekł, albo stoicie
1: wina.
0: W korku, to nie wasza wina, oczywiście, że nie. To teraz, żeby was pocieszyć, powiem coś miłego.
2: Czekolada.
1: To coś, czego nie może jeść Jula.
3: Tak, to prawda, bo ja sobie postanowiłam 2 tygodnie temu, że nie jem słodyczy. I trzymam się dzielnie.
1: Martwię się o ciebie właśnie w tej.
3: Dlaczego? Dlaczego?
1: Bo kobitka powinna być nieco krągła.
3: Aha, dobra.
1: No, a ty mi tu wychudniesz, wyszczuplejesz.
3: Więc tak, nie jem słodyczy i chciałam bardzo...
0: Ustaliliśmy, że chipsy się nie liczą.
3: Tak, no bo czy chipsy to nie jest słodycz.
1: Kiełbasa, chipsy to nie słodycz, oczywiście.
3: Ale...
1: Słonycz.
3: Jest taki jeden batonik, który w jednym sklepie zawsze kupuję, jak wchodzę.
1: Podobny do mojego imienia?
3: On jest taki bardzo malutki. Nie.
1: No,
3: i wchodzę do tego sklepu, bo on ma dużo, miejsc.
1: Oczywiście. Po ciebie szukasz?
3: Szukam, bo myślę sobie, dobra.
1: Ręka ci leci.
3: Ten jeden mały batonik to jest nic. I wiecie co? Nie ma go. Nie ma. W żadnym sklepie.
4: Nigdzie nie ma.
3: I ja teraz nie wiem, czy to jest zasadzka na mnie jakaś, czy ja powinnam podziękować tej sieci sklepów,
1: Dużo kobiet robi dokładnie to samo i ma słabość do tego batonika i przychodzą do tych sklepów wcześniej niż ty.
3: Myślisz?
1: No.
3: Tak?
0: I weź tu zrozum logikę kobiety.
4: Nie chcę jeść słodyczy,
0: ale nie ma batonika, tragedia. No ludzie!
5: Pierwsza
0: A później
5: zmiana.
0: Domyśl się, jak ja mam się domyślić? Hey,

0: 3 minuty zostały do godziny 7.30. O tej porze u nas Rysiek Piwek, ale zanim Rysiek ze swoim sucharem, to Irena wysłała nam swojego.
1: Irena, dziękujemy, że do nas napisałaś.
0: Jak nazywa się pociąg do Zakopanego?
1: Pociąg do Zakopanego.
0: Nekrofilia.
1: To fakt, to, tylko że nie w tym, te, nie w tym sensie.
2: Dobra,
1: nie w temacie,
2: Rysiu, daj swojego, bo jest ciężko.
3: Skąd jest cukiernik?
2: O! 609-869-869.
1: Zakopanego?
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja.
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
20: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
21: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
22: Codziennie niskie ceny.
4: Reklama.
2: 7.31 na Vox FM zegarze, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
23: Od północy trwa protest maszynistów. Dla pasażerów oznacza to spore problemy na kolei, bo pociągi zwalniają nawet do 20 km na godzinę, a to wiąże się z opóźnieniami, jak przekazało PKP Intercity. Taka sytuacja notowana jest w przypadku 47 pociągów. Łączny czas opóźnień wyniósł już 1225 minut. Protest maszynistów to konsekwencja katastrofy na torach na Mazowszu. Ciężarówka wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, 20 zostało rannych. Dzisiejsza akcja potrwa do południa. Cofnięto karę dla Beaty Szydło za niestawienie się na przesłuchanie. Była premier miała zapłacić 3000 zł, bo nie przychodziła do prokuratury, aby odpowiedzieć jako świadek na pytania o finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Sąd okręgowy w Warszawie uchylił karę, uznał, że immunitet europosła chroni ją także przed taką sankcją. Z tym nie zgadza się rzeszowska prokuratura.
0: Jest on sprzeczny z wyrażoną w Konstytucji zasadą równości wobec prawa i oznaczałby również, że posłom przysługuje immunitet także w przypadkach nieprzewidzianych w Konstytucji.
23: Mówiła rzecznik prokuratury Dorota Sokołowska-Mach. Postanowienie jest prawomocne. Beata Szydło zadeklarowała, że dobrowolnie stawi się na przesłuchanie. Termin zostanie wyznaczony w najbliższym czasie. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną ósmą rundę. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Maciej Konieczny, poseł partii Razem. Początek za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
23: Pierwsze zadanie wykonane. Polska wygrała z Portugalią w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali 3-0 w setach do 12, 18 i 20.
3: Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami. Możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że nie ma co narzekać.
23: Mówił po spotkaniu rozgrywający Marcin Komenda. Kolejny mecz Polacy rozegrają w sobotę. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael. Porażka Sabah Baku Tymoteusza Puchacza z Manchesterem United w Lidze Mistrzów. Zespół Polaka, który zagrał od pierwszej minuty, debiutuje w tych rozgrywkach. Na Old Trafford przegrał wysoko, 0-4. Kolejna zmiana trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Szkoleniowcem Widzewa nie jest już Aleksander Wukowicz. Stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią. Widzew po 7 kolejkach z ligi zajmuje 13 miejsce.
5: Pierwsza zmiana.
24: Od rana z Vox FM.
2: To teraz, Rysia, przypomnimy.
25: Skąd jest cukiernik?
2: 609 869 869, a na voxowym zegarze 27 minut do godziny 8.

0: 20 minut do godziny 8.
1: Ładne to jest, coraz bardziej mi się podoba. Po prostu niedługo zajmie mi całe serce.
0: Rysiu, przypomnijmy.
2: Skąd jest cukiernik?
1: No właśnie.
3: Piątnicy, no bo skąd?
1: Ktoś napisał ze słodkiej dziurki.
0: Ojeju.
1: No to taka to miejscowość, nie jest słodka dziurka.
4: A Dorota z kolei napisała, że z laski cukrowe.
0: Dobrze.
1: Trafne, bardzo trafne.
0: To może już poprosimy o tę poprawną odpowiedź.
1: O co ci chodzi?
5: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Skąd jest cukiernik? Słodzi. Pozdrawiam.
5: Suchary pana Ryśka.
6: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: ale po co ty szukasz tych miejsc na wakacje, jak Polska jest najlepszym miejscem na wakacje?
1: Ale będzie chłodno już, jak ja bym się teraz wybrał.
0: Ale
1: gdzieś.
0: Zobacz, wyprzedziliśmy Portugalię. Nowe dane spłynęły, 10 milionów turystów w
1: do
0: Polsce
1: nas?
0: Na nas odwiedziło w wakacje.
1: A, to jednak to, że to jest bezpieczny kraj, jednak przekonuje turystów, tak
2: myślę. A co ciekawe, najwięcej z zagranicy przyjeżdża do nas, uwaga, Niemców.
1: Niemców,
2: jednak im się u siebie nie podoba.
1: A kogo serce boli?
0: No tutaj dziadek Niemców, kiedyś mieszkał.
1: Tu patrz, to była kiedyś nasza ulica, nasza kamienica, prawda? Zobacz.
2: Weźcie, uspokójcie się.
1: A tu mieliśmy taki fajny... A to nie,
0: dobrze, to przepraszamy
1: to
0: wszystkich, którzy zostali urażeni w tej chwili w ramach pocieszenia. Mhm. Możemy wam powiedzieć, że warto słuchać Radia Vox FM, bo możemy wam zrobić dzień dobry. Wchodzicie na voxfm.pl i tam piszecie, co wam robi dzień. Prosta sprawa, krótko, na temat... Życie,
2: żadna kawa na przykład.
0: Limitowany zestaw Vox FM, tutaj jest kawa, tutaj jest kubek, tutaj są słodycze, to ty, Jura, nie możesz.
1: Ty nie możesz. No,
2: tak. No trudno.
1: To tobie zabierzemy z tego.
0: Tak. Bo to jest ze słodyczami.
1: Nam dzień robicie wy.
3: Pierwsza zmiana.
0: Jak najbardziej, zapraszamy, możecie do nas pisać i dzwonić na 609 86 9 89.

0: strony Zmysłowi. Troszkę pogoda nie dopisuje, ale ja dzisiaj wyjeżdżam na bawki weekend. Chłopaki zostają z moim mężem, także jazda!
1: Ale będzie zabawa. Pamiętajcie, co zdarzyło się na babskim weekendzie, zostaje tak. Na babskim weekendzie.
2: Ale nagraj krótki filmik, jak wchodzisz w zakręt. Proszę cię.
3: Jaki zakręt?
1: A czemu?
2: No jedzie gdzieś przecież, tak?
3: Co? Na babski weekend, no?
2: No to nie.
3: Ja bym wolał nagrania z babskiego weekendu. Nie wiem, no Paweł, nie jak sądzę. Ty lubisz nagrania z samochodów.
1: Ale proszę na spokojnie jest, no. Wchodzić na spokojnie w zakręty i jechać powoli.
3: 4 minuty do 8 zostało.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.

0: kredyt limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: Reklama.
17: Opóźnienia zwiększają się z minuty na minutę. Duże problemy na kolei, trwa protest maszynistów. Przedłuża się kontrola w Szpitalu Południowym. Stołeczną placówkę sprawdza NFZ. Za chwilę ósma runda w Vox FM. Gościem poseł Maciej Konieczny.
18: Jest ósma, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
17: Coraz większe opóźnienia na kolei. Od północy trwa ogólnokrajowy protest maszynistów, którzy przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym zwalniają do 20 km na godzinę.
19: To jest wnuczka zła, proszę pana, my jeszcze jedziemy do Przemyśla, także nie wiadomo, co nas zastanie w Krakowie.
20: A jakie jest opóźnienie na ten moment?
19: Na ten moment jest 55 minut. Co 5 minut pani mówi, że się zwiększa. A oni protestują i tego, ale nie kosztem podróżnych, bo każdy ma jakieś plany, każdy ma coś.
21: Zrozpaczona jestem, bo daleko jedziemy i właśnie nie wiem, co dalej.
17: Z pasażerami na dworcu w Piotrkowie Trybunalskim rozmawiał Rafał Różycki. Protest potrwa do południa. A do października potrwa kontrola NFZ w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wstępnie kontrolerzy mieli zakończyć swoje działania we wrześniu, ale sprawa nieprawidłowości okazała się skomplikowana i wielowątkowa.
22: Ósma runda.
17: Gościem Jana Wróbla dziś Maciej Konieczny, poseł partii Razem. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Przepisy ograniczające gigantyczne zarobki lekarzy mają wejść dopiero za rok. Co za rozczarowanie, panie pośle.
24: No po wyborach, więc tym bardziej można poddać wątpliwość, czy wejdą w ogóle. Była obietnica dość czytelna, że po tej aferze doktora Kacprzaka, po tej aferze, która ujawniła te horrendalne zarobki, często oszukańcze zarobki części lekarzy, Donald Tusk wyszedł i obiecał, że naprawi. No i nie naprawi. No kolejna złamana obietnica. Trzeba skończyć z kontraktami. Lekarze mają zarabiać normalnie na umowę o pracę. Bardzo dobre pieniądze, ale takie, nad którymi mamy kontrolę.
23: A ile powinien zarabiać lekarz? Co to są te bardzo dobre pieniądze?
24: Na pewno nie miliony. Na pewno nie setki tysięcy miesięcznie. No pewnie... Pewnie powinniśmy ustalić, tak jak ustalamy pensje pielęgniarek.
23: Lekarz specjalizacji ma prawie 13 tysięcy brutto, to zagwarantowane. Ale oczywiście kontraktowo...

0: Zarabiają lekarze dużo więcej.
1: Powiem szczerze, i dwa razy więcej to nie jest, to nie jest coś, co byłoby rażące, ale już, kiedy dowiadujemy się, że młody lekarz, protegowany Koalicji Obywatelskiej, bez kompetencji do pełnienia funkcji, które pełni, zarabia te 2 miliony czy 1,5 miliona rocznie, no to już jest szokujące.
0: To powiedzmy, to był taki wypadek przy pracy, ale gdyby zarabiał 280 tysięcy rocznie...
1: Myślę, że byłoby to dużo bardziej akceptowalne społecznie, szczególnie jeżeli byśmy się na to umówili. Nie byłby to przekręt, nie byłoby to kombinowanie, tylko przyjmujemy ustawą jakąś siatkę płac i ci lekarze zarabiają godnie, ale wymagamy od nich wtedy, żeby byli w tym miejscu pracy.
0: Od lat likwidowany, przynajmniej w deklaracjach, Fundusz Kościelny będzie miał w nowym budżecie rekordowy dochód. 283 miliony złotych, to jest 10 milionów więcej niż w zeszłym roku.
1: Ostatni raz tak zaskoczony byłem dzisiaj, jak po czwartku przyszedł piątek. To, no to jest takie, no to już jest trochę kpina z wyborców. Tak, część wyborców tej koalicji, Koalicji Obywatelskiej, którzy często deklarują poglądy lewicowe, co w Polsce nie wiadomo co znaczy do końca, oni czekają na to, że to będzie ta bardziej progresywna, bardziej demokratyczna wersja rządów. Jest taka sama albo podobna do poprzedniej.
0: W Krakowie wystawili Monikę Piątkowską, betonową reprezentantkę dworu Jacka Majchrowskiego. To Aleksandra Owca, państwa kandydatka.
1: I kandydatkę kontynuacji, czyli koryciarstwo, obsadzania wszystkiego swoimi ludźmi i takiego zarządzania miastem jako zasobem partyjnym, a nie miastem dla ludzi. I tutaj Aleksandra Owca jest tą nadzieją, żeby ten sposób rządzenia złamać.
0: A dlaczego nie jest pan w Krakowie razem z kolegami i koleżankami? Dzień w dzień nie spotykacie waszej kandydatki?
1: U pana redaktora i mówię o tym, że Aleksandra Owca jest najlepszą kandydatką w Krakowie. Myślę, że w ten sposób przydam się bardziej. Ale zapewniam, że ostatni tydzień po tygodniu sejmowym już będzie Kraków grany cały czas.
0: Konfederacja nie zebrała podpisów? Satysfakcja, radość?
1: Także taka radość z tego, że widać, że jest to formacja ludzi skrajnie niekompetentnych. To nie jest pierwszy taki wypadek. Im się nie udało sprawozdać partii, musieli ją zwijać, teraz nie zebrali podpisów. No ja bym im nie powierzał rządzenia krajem.
0: Zaostrzenie kar nastąpi kolejne. Mianowicie, jakby kierowca złamał przepisy przemieszczania się przez przejazd kolejowy, no to będą dużo surowsze kary. Naprawdę potrzeba była ludzkiego życia, żebyście chcieli wrócić do tego zapisu, to Paulina Matysiak była koleżanka.
1: To jest jeden element. Drugi element, o którym mówią maszyniści, to jest kwestia...
0: Ale o te kary, jak pan powie, powinniście
1: zaostrzać. No to jest akurat...
0: Lewica chce zaostrzania kar. Zawsze mówiliście, że jest za dużo, za mało edukacji, za dużo karania.
1: To zależy. Nie, to liberałowie od edukacji. My tam sobie lubimy czasami kogoś ukarać. Natomiast edukacja czasami nie wystarcza. Tutaj chodzi o życie ludzkie.
0: Maciej Konieczny będzie kontynuował rozmowę z redaktorem Janem Wróblem już w internetowej części. Słuchaczom Radia Vox FM. Dziękujemy.
2: To ja jeszcze podpowiem, że dalszą część 8 rundy możecie śledzić na voxfm.pl.
3: Dzisiaj maksymalnie 20 stopni, tyle w Szczecinie się pojawi na termometrach i ta temperatura będzie mniej więcej w weekend się pojawiać też maksymalnie.
2: A najchłodniej dzisiaj na południu Polski Kraków, Rzeszów, Katowice, tam zaledwie 13 i o poranku dosyć deszczowo.
4: Ile w nocy to mnie interesuje, bo ja w nocy będę na łódce.
2: Co?
4: No i właśnie, jak ktoś wie, to bardzo
3: proszę.
4: Jak
3: będziesz to na łódce, to się rozgrzejesz trochę, to wiesz, nie przejmiesz.
2: Julia Chlen.
3: Konrad Piwowarski.
4: Paweł, czy to prawda, że temperatura w łódce jest taka jak temperatura wody?
2: No to zależy, jak schłodzisz.

0: Paweł. No co? Piątek dziś.
1: Dobra, w porządku. To już czas!
0: Na co?
1: Ludzie, na ulubioną!
0: Co?
1: Zabawę! Wszystkich Polaków!
0: Zamruczy Piwowarski, tak nazywa się ta zabawa, a chodzi w niej o to, że za chwilę Konrad wam zamruczy, a wy na 6098 69 869 piszecie, kto śpiewa ten utwór i jaki jest jego tytuł, czyli wykonawca, tytuł na 6098 69 869.
2: Przypominamy, że warto pisać nawet jak nie wiecie, możecie strzelać, to nic nie kosztuje. Do wygrania są zaproszenia do Energylandii, więc to jest... No właśnie,
1: proszę,
2: no.
1: Ludzie!
0: Takie jest... rzeczy i takie taka zabawa
1: tylko
0: u nas.
1: Tylko w
0: czy ty jesteś gotowy?
2: Jestem całe życie gotowy.
0: Powiem ci tak, już SMS-y spływają, co zamruczałeś, a ty jeszcze nie zamruczałeś.
2: Balada o Januszku, nie. Nie, to zdecydowanie to nie to będzie.
1: Nie podpowiadaj!
0: Czyli już jakaś podpowiedź jest, to co, mruczysz?
2: No oczywiście.
3: Co mruczy Piwowarski w Vox FM.
1: Coś mi to mówiło.
0: Wykonawca i tytuł 6098 69 869.

0: Co ruczy piwo Barsi? Co ruczy piwo Barsi?
1: Na to pytanie znało odpowiedź wielu, co mruczałeś, ale może najpierw przypomnij.
2: Znaczy, kilka osób napisało, że to Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludów.
3: Troszkę
2: hej,
3: tak.
2: Ho, hej ho, do pracy byś już...
3: Hej ho, mi też się
1: pasuje.
3: Bardzo... A jest też taka piosenka właśnie, ona jest hej ho, hej ho. To dziewczyny śpiewają.
1: Bardzo fajną wymyśliłeś teraz to, piosenkę. Aha. Ja też tak nie, za dzieciaka wiesz, wymyślałam.
2: Nie mam bladego pojęcia.
3: Ojej.
2: Jagoda za to wiedziała, co ja mruczałem. Cześć Jagoda.
4: Cześć.
2: Jagoda w poniedziałek kończy po raz kolejny 18 lat.
4: Oczywiście, z watem, ale tak, 18.
3: No i fajnie, tak się czuj całe życie, pamiętaj.
1: No i co, oczywiście. Imprezka?
4: Tak, tak, tak się szykuje, może nie w poniedziałek, ale właśnie weekendowo, w sobotę rodzinka, znajomi wpadają, także przygotowania już trwają.
1: Brawo. Będzie grubo, tak?
3: Brawo.
1: Skoro już przygotowania trwają.
3: Straty muszą być,
4: może,
3: pamiętaj.
4: No nie, no, ty mówię, ja już mam, ja już jestem poważnym człowiekiem, dzieci, męża,
3: ja
4: także tej, musi być grzecznie. Tak.
1: Czyli wszyscy w kapciuszkach, grzecznie.
4: Jak najbardziej,
3: telewizor.
4: Tak.
3: Telewizor.
2: I godzina 4:30 grzecznie spać, tak?
4: Tak, jest dokładnie.
3: I jeszcze ząbki umyć.
1: No dobra.
4: No koniecznie, tak.
1: Jagoda, ale ty jeszcze przed urodzinami ciężko umysłowo pracujesz i szukasz tego, co mruczał piwowarz.
3: Rozwiązań.
1: Dzisiaj udało ci się to zgadnąć. Twoim zdaniem to było łatwe czy trudne?
4: To było bardzo proste, ten początkowy fragment, to już bardzo dużo naprawa dało.
2: Prawda?
4: Dokładnie.
2: Dobrze, to teraz jeżeli ktoś nie wie, tak jak Paweł, bo Paweł wciąż to bardzo nie wie, co to jest.
3: Co to jest w ogóle? To nie jest Hey Ho?
4: To jest zespół The Shorts i piosenka Comment ça va.
3: Wszystko mogło być.
0: Co mruczy piwo Barsi w Vox FM.
2: A do Jagody wędrują zaproszenia do Energylandii. Tymczasem do wszystkich już
3: ale
2: teraz.
3: Ładnie zagrałem.
2: F.R. David Words.
3: Panie proszę panów.

0: tego, co widzę na zegarze, to 3 minuty do godziny 8.30. Kto na 9 do pracy, to jeszcze macie sporo czasu.
1: A kto na 8, to już spokojnie, nie ma co się spieszyć i tak się spóźniliście.
2: Na przejazdach zwalniają do 20 km na godzinę, podpowiadamy.
0: Na przejazdy, pociągi.
2: Pociągi, no, tak właśnie. Jest.
1: Samochody
2: jest.
1: Też lepiej, żeby zwalniały na przejazdach.
0: A nawet zatrzymywały się.
3: Pierwsza zmiana. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Waszy Ekstra. Sikaflex. Klei i uszczelnia na lata.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Reklama.
2: Dokładnie 8.30, regulujemy zegarki, wiadomości Radia Vox FM, Marta Kielmasz.
17: Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na trasie Lublin-Warszawa, to po karambolu na S17 na wysokości Kurowa. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, na miejscu pracują służby, problemy są w kierunku stolicy, nie ma informacji o rannych. Odpowie za nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji. Taki zarzut postawiła kielecka prokuratura 43-letniemu Ukraińcowi. Mężczyzna chciał ją wnieść na teren trwającego w Kielcach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
18: W toku przesłuchania mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia. Następnie prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
17: Wyjaśnia Daniel Prokopowicz z Kieleckiej prokuratury. Za nielegalne posiadanie amunicji grozi do 8 lat więzienia. Jeśli nie zagłosujecie w wyborach, pójdziecie do piekła. Tak Donald Trump ostrzegł Amerykanów na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej przed listopadowymi wyborami połówkowymi. Jednocześnie amerykański prezydent wezwał wyborców, by pokonali komunizm. I jeszcze sport. Dwie najlepsze tenisistki świata spotkają się w sobotnim finale US Open. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Będzie to więc mecz obecnej i przyszłej liderki światowego rankingu, bo niezależnie od wyniku w poniedziałek tenisistka z Kazachstanu zostanie numerem jeden.
3: Pierwsza zmiana.
0: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.

0: wabią.
1: Wow, ale poliglota.
2: Czekaj, białą powiedział.
3: Musiałem sobie sprawdzić.
1: Merci, croissant, takie rzeczy.
3: Kuszawek ma oczywiście. Piątek mamy, moi drodzy. Radio Vox FM, 21 minut zostało do godziny 9. 609-869-869, numer telefonu do nas. Zadajecie nam bardzo trudne pytania.
4: Dzień dobry, Andrzej z tej strony.
1: Cześć.
4: A ja mam takie pytanie, a dlaczego ludzie w poniedziałek są inni i w piątek są inni? W piątek jacyś milsi, weselsi, bardziej przyjaźni. O co tu chodzi?
3: A o co tu chodzi?
1: Ja spytałam czata GPT o to i się zaciął.
2: A komu to przeszkadza?
1: Ale co komu przeszkadza?
2: Coś gada. To u mnie? Nie.
1: No, chyba gada. No i właśnie, ChatGPT się zaciął, bo po prostu chyba nie wie, ale ja mam taką teorię, że jednak w poniedziałek po prostu jest dopiero rozpęd. I tak się zbiera do koszyczka po prostu. A w piątek już tym nazbieranym można się podzielić. Nie.
2: Ale przecież to w piątek powinniśmy być najbardziej zmęczeni. To jest koniec,
3: się.
2: Ostatni dzień pracy.
3: To nie. Wydaje mi się, że to chodzi o co innego.
1: Dlaczego? O co chodzi?
3: No bo, nieżywi. No bo pomiędzy piątkiem, albo znaczy między poniedziałkiem a piątkiem był 10.
5: Pierwsza zmiana.
2: Czekaj, zajrzę sobie, jak to wygląda.
1: 20 minut do 9.

0: 14 minut zostało do godziny 9 i Radio Vox FM.
1: Dziękuję, że to powiedziałeś,
0: proszę,
1: bo
0: bardzo.
1: Od razu jest jakoś tak miło, na sercu cieplej.
0: Pamiętajcie o tym, że jest protest na kolei, w związku z tym pociąg może być jeszcze bardziej opóźniony niż zwykle.
2: Mhm. Wasze przybycie do pracy w związku z tym również, tak. Bo to jest efekt domina.
1: Jak to się wszystko doda do siebie, to może nie starczyć cyferek na kalkulatorze.
0: Tak. Dobra informacja jest taka, że jeżeli się spóźnicie, macie wymówkę.
1: Tak. Mhm,
2: dokładnie.
0: Jeszcze lepsza informacja jest taka, że możecie to dla zdrowia wykorzystać, ten spóźniony pociąg.
2: Czyli co, wyjść z niego, pójść na wiechę, to będzie szybciej?
0: O, dokładnie. Linie szybciej to nie będzie pewnie, ale...
1: Chociaż nie wiadomo.
2: No tak, ale zdrowiej. W szczerym polu.
0: Zdrowiej, tylko tak. Tutaj są naukowcy, ci mądrzy. Oni śledzili ludzi, którzy chodzą.
1: Słucham.
0: No.
2: Przez satelity.
0: No badali, jakoś, tak, jakieś zegarki, dali im.
1: Tak, i co tam sprawdzili?
0: Chodzi o to, że trzeba szybciej chodzić.
1: Szybciej trzeba chodzić?
2: Tak, no oczywiście.
1: Czyli się trzeba ciągle spieszyć.
2: Dynamicznie trzeba chodzić. Tak,
0: i to jest
2: to
0: zdrowe
2: prawda.
0: I dłużej żyjesz wtedy.
1: Nie, tak. Od razu się nie zgadzam z tymi naukowcami, bo jak się spieszysz, się stresujesz. To jest głupie.
2: A, że psychika ci siada tak. Wtedy, tak?
1: A poza
2: zdrowie,
1: tym,
2: to rozumiem, no
1: poza
2: tak,
1: tym, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy, a po co go ucieszać? No.
3: Pierwsza zmiana od rana.

0: nieskończoność, czyli
1: w rytmie hitów. Vox FM.
0: Ósemka, czyli 8 minut pozostało do godziny 9.

0: 5 minut do godziny 9, a wszyscy już czekają na Kochaj albo Rzucaj, które po 9. Kto dziś?
1: Rafał, Izabella, czyli pięknie Raffaello, Izabella.
0: Poznałem, kto co nabroił?
1: Na biegu mikołajkowym ją dawno, dawno temu poznał, ponad 2 lata temu. To była miłość jego życia. Nie może o niej absolutnie zapomnieć, bo to zielone oczy, ludzie. Natomiast nie idzie mu w podrywaniu. Jego mail, którego wymusił, wyprosił, wpadł do spamu, odezwała się po roku.
2: Szczegóły na antenie Radia Vox FM po godzinie 9.
1: Ale historia.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: Reklama.
9: Jest śledztwo po tragedii na kolei. Na razie niemożliwe jest przesłuchanie maszynisty i kierowcy. A na torach dziś duże opóźnienia, wszystko przez protest. Coraz mniej czasu na znalezienie studenckiego lokum i o tym powiemy na koniec.
10: Na zegarach godzina 9 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
9: Śledczy już oficjalnie w akcji. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Na dzisiaj zaplanowano sekcję zwłok pasażerki pociągu, która zmarła po przewiezieniu do szpitala. Prowadzone postępowanie dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty oraz kierowcy ciężarówki. Prokuratura zabezpieczyła za to wszystkie rejestratory.
11: Zabezpieczone zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
9: Mówiła Aneta Głuść z radomskiej prokuratury. Przypomnijmy, w zdarzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. A w związku z tragedią od północy trwa protest maszynistów. Chcą zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa na kolei. Dlatego około 30% pociągów jest opóźnionych w całym kraju. W przypadku PKP Intercity opóźniony jest co trzeci skład. Od rana uruchomiono 140 pociągów Intercity, z czego 47 złapało spóźnienia. Średnio wynoszą one 26 minut. Pasażerowie odczuwają to na własnej skórze.
12: No widać i niedobrze jest.
13: Czemu?
12: No, do pracy się śpieszę, a jest opóźniona akurat co chwila, albo opóźnienie i ciągle się zmienia. Na tablicy akurat nie widać, ja patrzę w aplikacji i na aplikacji akurat się ciągle zmienia. Przed chwilą było opóźnienie 6 minut, teraz jest opóźnienie minuty.
14: Ja nie widziałem, jak jechałem do pracy, także nie. To mogło być, dopiero się zaczną. Z rana muszą się rozbudzić jeszcze wszyscy maszyniści.
9: Protest ma potrwać do południa. Sejm wybrał i czeka na ślubowania. Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria Prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do Sejmu wpłynęło pismo z pytaniami w tej sprawie. Chodzi m.in. o wymagany staż radcy prawnego. O tym Mateusz Chłystun. Mateusz, o jakie jeszcze wątpliwości chodzi i jak reagują na nie rządzący?
15: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi o gigantycznych wątpliwościach i domaga się informacji o dokumentach przedstawionych przez Berka oraz sposobie ich sprawdzenia. Chodzi m.in. o zaświadczenie z Okręgowej Izby Radców Prawnych, według którego Maciej Berek od 24 lat ma uprawnienia do wykonywania zawodu. To zdaniem Pałacu jednak za mało. Do tych wątpliwości Kancelarii Prezydenta odniósł się również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
16: Bardzo mnie dziwi to postępowanie Kancelarii Prezydenta, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest taka metodologia działania.
15: O czym ma świadczyć wytykanie błędów rządowi wokół sprawy Trybunału Konstytucyjnego, nie po raz pierwszy mówił minister sprawiedliwości.

0: Pomnę, Maciej Berek, były bliski współpracownik Donalda Tuska, został wybrany na sędziego przez Sejm w ubiegły piątek. By móc pełnić swoją funkcję, musi jeszcze złożyć ślubowanie przed prezydentem.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Coraz mniej czasu na znalezienie studenckiego lokum. Kto będzie czekał na ostatnią chwilę, może mieć problem. Niektórzy chcą zamieszkać w akademiku, inni szukają mieszkania na wynajem. A jak wyglądają te poszukiwania w Bydgoszczy, sprawdził nasz reporter Dawid Olszewski.
2: Dostępne pokoje są jeszcze w akademikach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Wolne miejsca znikają, przyznaje kanclerz uczelni Monika Matowska.
3: To oczywiście kwestia związana z finansami, ale myślę, że też coś, co jest bezcenne, czyli atmosfera mieszkania w akademiku.
2: W akademiku zamieszka Wiktoria, która nie rozważała nawet wynajęcia pokoju na wolnym rynku.
4: Mam znajomych, którzy wynajmują mieszkania. Kwoty są sporo wyższe.
2: Wolne miejsca są na Politechnice Bydgoskiej. Tutaj pokój jednoosobowy kosztuje 720 zł miesięcznie. Dwuosobowy jest o niecałe 200 zł tańszy. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ma dwa akademiki, jeden świeżo po gruntownym remoncie. I to właśnie w nim pokoje są najdroższe.
1: Relacjonował Dawid Olszewski. Dziękujemy.
5: Ja to bym zamieszkał też w akademiku.
6: Tak?
5: No.
6: Ale to myślę, że możesz. Tylko musisz iść na studia, to jest taka gorsza część tego mieszkania.
5: A poza tym z Bydgoszczy bym miał daleko do pracy.
6: A, no właśnie. My o pogodzie. Dzisiaj w Bydgoszczy całkiem temperatura przyjemna, bo 18 stopni nawet może się pojawić.
7: Aha.
6: Natomiast trochę mniej przyjemna w Krakowie, Rzeszowie i Katowicach. Tam zaledwie 13. Najcieplej w Szczecinie. Tak. 20.
5: Deszcz na południu i na południowym wschodzie przede wszystkim.
7: Bardzo mnie cieszy, że dopiero w niedzielę późno wieczorem będzie padać.
6: Julia Hren.
5: Konrad Piwowarski.
7: Paweł Pawelec, przynajmniej w miejscu, w którym ja będę.
6: Kochaj albo wrzucaj za chwilę.
5: 4 minuty po 9:00. Pierwsze.

0: 15 minut po godzinie 9 to Radio Vox FM i czas na Kochaj albo Rzucaj.
1: Rafał, pracownik szczupły, spokojny, w trakcie rozwodu zakochał się w pani mundurowej, jak czytam.
2: Ale w czasie
1: głębiej.
2: Rozwodu z inną panią.
1: Tak, w czasie rozwodu z
2: zakochał
1: inną panią.
2: Zakochał się w pani mundurowej, która na imię ma Iza.
1: Izabel.
2: Tam wydarzyło się złego? Czy on będzie walczył o jej serce?
1: Tu się w sumie nic złego nie wydarzyło, jak czytam, tylko tyle, że dziewczyna broni się przed nim, ponieważ on dostał podczas biegu mikołajkowego 2 lata temu, dostał tylko maila. I on na tego maila napisał i czekał rok czasu, aż pani znalazła go w spamie.
0: Okej, okay.
2: Ale maila...
1: Spotkali się ale wtedy odpisała, tak, dała numer telefonu, umówili się, raz zobaczyli się jeszcze gdzieś, nie chcę zdradzić szczegółów, bo będę o to pytał. No i co? No i dowiedział się, że... To jest silna pani, która no w sumie...
2: Że ona go po prostu nie chce.
1: Nie potrzebuje mężczyzny obok siebie. O, tak.
0: Nie tego mężczyzny.
1: No, jestem jego ostatnią nadzieją, ostatnią deską ratunku na przekonanie jej, że warto poznać mnie bliżej, Paweł. Błagam, pomóż.
0: Pomagaj.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Rafała.
4: Dzień dobry, Pawelcu.
1: Będziemy rozmawiać o kobiecie, która ma na imię...
4: Iza.
1: Ta znajomość, kiedy się rozpoczęła? Jak dawno?
4: Prawie 2 lata temu. W grudniu był bieg mikołajkowy. No i nieopatrznie spojrzała ta dziewczyna w moją... Przepuściła mnie i mojego kolegę, bo stwierdziła, że tak jesteśmy zaangażowani w bieganie, że moglibyśmy ją i jej koleżankę stratować. No i tak się zaczęło. No jest bardzo zgrabna. 1,70 m bym jej dał, chociaż tylko parę razy staliśmy obok siebie.
1: Kolor włosów?
4: Czarne. Najbardziej po prostu hipnotyzują mnie jej zielone oczy. I po prostu takich oczu nigdy w życiu nie widziałem.
1: Poddałeś się tej hipnozie.
4: Oj, niestety spojrzałem raz i po prostu coś mi mówi, że cały czas powinienem w nie spoglądać.
1: Zamieszkałeś w nich, trudno. Teraz powiedz mi, jaka ona jest. Charakter.
4: Oj, twarda babka.
1: Z racji zawodu.
4: Chyba tak, ale też jest świetnym biegaczem. Widać jej zaangażowanie, chęć zwyciężania i to jest po prostu coś, co mnie kręci. Uwielbiam silne kobiety. Tak.
1: Teraz musimy dodać, kim ona jest.
4: No, jest majorem Wojska Polskiego, jak się wydała po jakimś czasie znajomości. I zastanawiam się, co takiego taka młoda i drobna dziewczyna mogła zrobić, że aż tak wysoko zaszła.
1: A dlaczego pani major, jak piszesz, przeczołgała cię tam i z powrotem wielokrotnie?
4: Powtarza mi wielokrotnie, że mi kosza daje, a ja żadnego kosza nie przyjmuję, bo ja tutaj żadnej swojej deklaracji nie przedstawiam. Ja
1: nie złożyłeś jeszcze, a ona już daje kosza.
4: Tak.
1: Czyli złe doświadczenia z szeregowymi, panie Kowalski.
4: Możliwe.
1: Tak jest. I bacz coś, jak do mnie mówisz. Fajna zażyłość, fajna miłość. Bardzo mi się to podoba.
4: Pawle, posłuchaj, bo mnie po prostu to zastanawia i w życiu nie byłbym w stanie w to uwierzyć. 6 godzin na komunikatorze rozmawiać i cały czas żadnej nudy, sama przyjemność, sama radość. Tak było oczywiście mniej więcej rok temu.
1: Aha, uśmiechy?
4: Ale to się liczy cały czas. Tak.
1: Dobra.
4: Tak, żarty. Tylko słyszę, już minęła 12, muszę iść spać, bo rano do pracy, nie?
1: No tak, na 6.
4: Tak. A później jak ja mówiłem, przepraszam, że cię zagadałem. Nie, bo to ja sama pilnuję swojego czasu i w ogóle, nie?
1: Super, bo to się wszystko tak zawsze fajnie zaczyna. I one to wiedzą, a potem czasami strasznie podle kończy. I ona się tego boi, więc ty musisz być konsekwentny. Paluszkiem ten tunel do serca jej wykopać. I trudno, nie ma innego sposobu. Ja mogę cię tylko, nie znając, zarekomendować. I to zrobimy. Pani major!
4: Już się boję.
1: Izabel, pozwól, że zadzwonię do ciebie i namawiać cię będę na miłość z Rafałem. No szeregowy, przygotujcie się, jak będzie, bo my jesteśmy strasznie ciekawi, dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
2: Podziwiam, Paweł, za odwagę, że będziesz dzwonił do pani mundurowej.
1: No.
2: 609.
1: Oczywiście, no co, poszukam czegoś zielonego.
2: To ja przypomnę, numer 609 86 9
1: 86 9.
2: Piszcie, czy myślicie, że to się uda.

0: Paweł, słuchaj, bo ja jestem synem starszego chorążego sztabowego i muszę powiedzieć ci, że mój tata zawsze mi powtarzał, że z majorami to trzeba uważać.
1: Ujo,
0: także
1: ujo.
0: Ja bym się dwa razy zastanowił, zanim do niej zadzwonisz.
1: To jest pani oficer, nie?
0: No, pani major.
2: Do niej, czyli do Izy, bohaterki dzisiejszego programu Kochaj albo Rzucaj, o którą walczy Rafał. Tak. Jak piszecie, nie ma szans na miłość na siłę, widoczna z jego strony jest nachalność.
1: Miałem tak samo, mamy dwójkę dzieci, jesteśmy szczęśliwi i 14 lat ze sobą.
0: To przypomnijmy.
1: Słuchacz.
0: On bardzo zabiega o nią, ale ona tak. Nie do końca go chce.
1: No bo wiesz, jak to jest. No to no pani major, a tu taki po prostu chłopak. No, żeby on chociaż oficerem był, albo żeby chociaż ćwiczył jakieś sztuki walki czy coś.
2: Może jej się po prostu nie spodobało na pierwszej randce i już nie chce spotykać.
1: Ale przecież dała mu maila.
0: Ktoś tutaj napisał.
1: Dała mu telefon. Spotkali się już dwa razy na przestrzeni dwóch lat.
0: O, wow.
2: Wow.
1: No, teraz
2: mniej więcej tyle, co człowiek z rodziną na święta.
0: Oni się poznali na biegu?
1: Na biegu, tak jest. No to teraz zadzwonimy. Ja właściwie no, zrobię wszystko, żeby jakoś się przekonać, że trzeba dać jej szansę. Tak? Tak,
2: jemu.
1: Słuchaczu, będę się czołgał.
2: Dzwon.
1: Tak, jemu.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Do Izabeli. Czy dobrze się dodzwoniłem?
4: Dzień dobry, tak.
1: Dzwoni do ciebie Paweł Pawelec z radia Vox FM. Ta-dam. Cześć dziewczyno.
4: Cześć.
1: No i teraz będzie ciekawie, bo wszystko co robię, robię pod wpływem pewnej osoby, która chciałaby, żebyś częściej się uśmiechała, żebyś miała fajniej, bo być zakochanym to wcale nie kochać. To jest taki stan, który jest i mija, a tylko o to mi chodzi. Bo dziewczyna chyba ma już dosyć gości, którzy się w niej zakochiwali, a potem ją kochali i męczyli. Przekaż jej inną formę znajomości, Pawelec. Zaintryguj. No i tu mi opisał, jaka ty jesteś fantastyczna dziewczyna, Iska. No niesamowicie zgrabna, poznana podczas biegu. No jaki nie fart, że napisał do ciebie i wpadł ci do dalszych wiadomości. Po roku do niego dopiero odpisałaś. A on pamiętał, Iza. Zwróć uwagę, nie było odpowiedzi, więc nie zaczepiał. Pisał mi, że jesteś dziewczyną strasznie twardą, ambitną, ale i kiedy trzeba delikatną. Wiesz, o kim mówię?
4: Wiem.
1: O facecie,
4: znaczy,
1: którzy...
4: Ja mi się domyślam.
1: Fajnie, uśmiechnęła się. Ja mówię o nim, a ty się uśmiechasz. Widział cię dwa razy w życiu. Raz przypadkiem, drugi raz stał na dworcu po to, żeby ci znowu wręczyć wiersz. Takie coś, co się nie zdarza co dnia, dziewczyno, i ty to wiesz. Co może powodować, że tak fajna, niesamowicie inteligentna dziewucha, twarda jednocześnie, znająca życie, może się opierać takiej znajomości? No i wiemy, to my jesteśmy problemem, bo to się wszystko tak ładnie zaczyna, a potem brodzisz w bagnie i żałujesz, że poznałaś gościa. A on chyba taki nie jest, a on chyba nie aspiruje do jakichś zobowiązań wielkich. On nie chciałby stracić tych motyli, które ma w brzuchu, które dają mu powód, żeby latać nad tobą i tylko cię podziwiać. Niczego od ciebie nie chce, Izabela, ale nie zrywaj tego kontaktu. Dalej gadaj godzinami. Nie zabijaj tego, co tu się tworzy. Jak to tylko zakochanie, to przyjdzie i pójdzie. W cholerę. Co ty na to, Izabel? Wiesz, dlaczego do mnie napisał?
4: Nie mam pojęcia.
1: Bo my mamy taki program na antenie radia Vox FM. Robimy rzeczy niemożliwe. Potem dostaję zdjęcia, rozumiesz? Jak gdzieś razem są, jeżdżą na motocyklach, podróżują po świecie albo ze swojego przyjęcia weselnego. Tu nie chciałbym cię straszyć, bo to wcale nie musi iść w tą stronę. Co na to, pani informatyk? Można byłoby spojrzeć? Ja chciałem ten trzeci raz zorganizować, zaanonsować, upewnić cię, że to ma sens. Ten trzeci raz, kiedy się zobaczycie.
4: Ale on doskonale wie, jakie jest moje stanowisko.
1: No wie i właśnie chciałby zmienić moim wystąpieniem w słuchawce twojego telefonu, no.
4: Będzie ciężko.
1: Będzie ciężko.
4: Ale bardzo ciężko.
1: Za dużo ci o sobie nie powiedział. Mieszka sam. Rozwód w trakcie. Ja mam pytanie. Szeregowy Kowalski namawia na kierunek Poznajmy się. I ten program nazywa się Kochaj, albo jeżeli jest to niemożliwe, Rzucaj. I co ty na to, Iska?
4: To ja rzucam.
5: No nie! Yeah!
1: Myśmy to wiedzieli. My się nie gniewamy.
4: Nie zawiodłam.
1: Nie zawiodłaś, jest super. Rafał rozmawia ze mną. Jest ciekawa, co powiem. Jesteś dobrze postrzegany.
3: Cześć Iza.
4: Cześć.
3: Musiałem to sprawdzić jeszcze. Tak jak ci mówiłem, chciałem ci życzyć wszystkiego dobrego.
4: Wzajemnie.
1: Może to jest fajny moment przełomowy waszej znajomości.
3: Iza, a przecież kawa czy herbata zwykła, spotkać się, porozmawiać. Normalna sprawa między dwojgiem ludzi. Znajomych, którzy się już trochę znają w końcu.
1: No, jak na te dwa lata znajomości i możliwość zobaczenia się dwa razy, no to znacie się jak łyse konie.
4: Dokładnie.
1: Odmeldowywuję się. Rafał, coś bardzo. Na do widzenia.
3: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, Iza.
4: Wzajemnie.
1: Do telefonu się mówi.
4: Chyba tak.
3: Cześć. Dziękuję bardzo.
4: Chciałam porozmawiać. Pa.
5: Kochaj. Albo rzucaj.
0: No i ten związek przeszedł w stan spoczynku.
2: Wow.
1: Spocznij. Zobaczymy, może coś się tu skręci. Jednak.
2: Ale może jakiś kolejny związek da się uratować. To okaże się w poniedziałek. Kochaj albo rzucaj wraca, a wy możecie się zgłaszać na voxfm.pl.

0: To ten dzień, w którym... No, troszeczkę inaczej patrzy się na pracę. Piątek, szanowni państwo!
1: Piątek, Piątonie, jak my na ciebie czekaliśmy!
0: No, w końcu jesteś!
1: Super,
0: no
1: bardzo to... fajnie, że jesteś. Rozgość się, bądź z nami.
0: Dokładnie.
2: Jestem maleńka, jestem!
0: Ale ten piątek to taki...
1: To inny na P.
0: To po weekendowo tak brzmi troszeczkę, jakby pobalował.
2: I zostanę z wami do niedzieli!
1: Pewnie da się jeszcze osobę znać w poniedziałek nad ranem.
2: A, będę się odbijał!
0: No i tak zaczynamy.
1: Robi na tygodzinę, super. Ale jesteśmy też my. Arek Sikora.
0: Klaudia Wasilewicz, dzień dobry.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Reklama. Vox FM.

0: Zazwyczaj jest tak, że każdego dnia zaglądamy do kalendarza świąt nietypowych i sprawdzamy, jaki mamy dzisiaj dzień, co możemy świętować. No i jakiś tam dzień brukarza, dzień całowania chłopaków w usta, dzień ziemniaka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. Wychodzi na to, że dzisiaj musi nam wystarczyć to, że jest piątek, bo nie ma absolutnie żadnego święta na dziś.
1: Ale z Jackiem można poświętować dzisiaj imieniny Jacka.
0: O! No. W piątek?
1: Przysłowia na dziś. Ze wszystkich świętych najlepszy Jacek, bo kto żyje, dostał placek. Totalnie nie wiem, jak to rozumieć.
0: Pozdrawiamy wszystkich Jacków.
1: Plackiem się połóżcie w robocie i niech to płynie.
0: To. 12.

0: wiadomości Vox FM. W nich dokładnie. O ważnych informacjach dla kierowców. Na S12 na trasie Lublin-Warszawa doszło do karambolu.
1: Zderzyło się tam 5 samochodów. Występują cały czas utrudnienia, bo prace na miejscu wciąż trwają. Szczegóły w wiadomościach Radia Vox FM po 10. Koniecznie bądźcie blisko radia i koniecznie posłuchajcie.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Reklama.
11: Jedna osoba ranna, to po karambolu na S12. Zderzyło się tam 5 samochodów. Prace na miejscu wciąż trwają. Po katastrofie kolejowej na Mazowszu zostaną dziś usunięte wagony. A za chwilę też Stany Zjednoczone. Donald Trump nie żałuje wojny z Iranem.
1: 10 na zegarach. Czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
11: Jedna osoba została ranna w karambolu na S12 na trasie Lublin-Warszawa na wysokości Kurowa. Zderzyło się 5 osobówek. Na miejscu trwa właśnie usuwanie pojazdów. W związku z tym trasa jest zablokowana. Są duże utrudnienia w ruchu, o czym informują nasi słuchacze.
12: To może niech ucieka wcześniej, bo na razie jest tam problem z zorganizowaniem jakiegokolwiek objazdu, bo tam jest remont drogi. Ostrożnie, uważajcie.
11: Służby kierują na objazdy przez węzeł na Łęczów, przed którym doszło do kolejnej stłuczki. Dwa ostatnie wagony z torowiska jeszcze dziś zostaną usunięte. To po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Przysuchą. Przypomnijmy, ciężarówka wjechała tam w pociąg. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Na miejscu zdarzenia wciąż trwają intensywne prace, mówi nam Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych.
13: W tej chwili na torach pozostały dwa wagony, które dzisiaj będziemy ściągać z torowiska. Prace naprawcze trwają już na pierwszym i na drugim torze. Na obu torach musimy naprawić zarówno szyny, jak i sieć trakcyjną.
11: Pełna przejezdność trasy ma zostać przywrócona najpóźniej do jutrzejszego poranka. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 zł zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał Patryk F., sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach. W grudniu 2023 roku, dzień przed Wigilią, będąc pod wpływem narkotyków, wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby, przeżyła tylko 13-letnia córka. Czyn został zakwalifikowany jako śmiertelny wypadek drogowy.
14: Nie wiem, czy to zdarzenie spędza panu sens powiek, natomiast jedno jest pewne, że czeka pana długa droga ciężka praca nad samym sobą, aby w przyszłości mógł pan sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zasłużył pan na życie wśród ludzi, którzy ponad wszystko cenią sobie życie.
11: Mówił sędzia Michał Krzywulski. Wyrok nie jest prawomocny. Donald Trump nie żałuje rozpoczęcia wojny z Iranem, jak mówi, nawet jeśli konflikt może zaszkodzić jego partii republikańskiej w listopadowych wyborach do kongresu. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonuje, że gdyby miał podjąć tę decyzję ponownie, zrobiłby dokładnie to samo. Nie wierzę w słowo żałuje, można zawsze trochę popytać samego siebie. Jeśli miałbym uczynić to znowu, zrobiłbym dokładnie to samo. Zlikwidowałem ich potencjał nuklearny. Trump odrzuca też sugestię, że wojna rozczarowała jego wyborców. Twierdzi, że są dumni z tego, że nie pozwala Iranowi zdobyć broni atomowej.
2: To są wiadomości Vox FM.
11: W stolicy nowe miejsce dla muzyki. Symfonia Varsovia otwiera pierwszą część swojej siedziby. Do użytku oddano 3 odnowione budynki dawnego Instytutu Weterynaryjnego. Są w nich sale prób i przestrzenie koncertowe, a w przyszłości kompleks ma zostać uzupełniony o największą salę koncertową w Polsce, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
15: Największa sala koncertowa powstanie już w najbliższych latach i myślę, że będzie chlubą całego miasta, ale również chlubą całej Polski. A nasi fantastyczni muzycy uzyskają swój dom już teraz, będą mogli tutaj ćwiczyć, będą mogli pokazywać swoje umiejętności w sali kameralnej, szykując się właśnie do tego.

0: Tak było na wczorajszym otwarciu. Na początek swojej działalności Sinfonia Varsovia przygotowała festiwal. Do 27 września zaplanowano aż 114 wydarzeń.
1: Jaką pogodę sobie pan życzy na ten weekend?
2: 30 stopni.
3: A ta pani?
0: Dobra. Panie Jarku, zapraszamy, proszę wyjść.
2: To panu już podziękujemy.
0: Pan już się nagadał.
1: Pogoda was pogodzi, drodzy państwo, bo będzie tak wszystko po środku, idealnie. Sobota maksymalnie 21 na zachodzie kraju. Na wschodzie z kolei 18, 16, co najmniej 15, nie, przepraszam, 11 na południu. Jak wygląda niedziela? 23 max.
2: W środę 25 stopni będzie.
0: No, chyba u ciebie w mieszkaniu.
2: W mieszkaniu to u mnie właśnie jest 30.
0: Tropiki, gorący no, chłopak.
2: 4,5 minuty po 10. Troszeczkę będzie tej jesieni, ale ci, którzy tęsknią za słońcem, to w przyszłym tygodniu rzeczywiście na chwilę się pojawi. Także dla każdego coś dobrego, Marta. No. Zimno to jest w nocy.
0: Nie. Jest Rzeźko.
1: Jolly Garçon.
2: Rzeźko jest, o, właśnie. Klaudia Wasilok.
1: Arek Sikora. Dzień i Marta Kiermasz wraca za godzinę.

0: Widzę i Lania. Z gwiazdeczkami, które nam będą błyszczyć dzisiaj wieczorem, to będą weekendowe gwiazdeczki.
1: Tak? A będzie coś? Coś się szykuje?
0: W sumie to nie wiem, ale do piosenki mi pasowało.
1: Gwiazdeczki?
0: Szykuje się to, słuchaj, kryzys. No,
1: kryzys się
0: tanio
1: szykuje.
0: To już było.
1: Tanio to już było, to prawda, aha, bo, drodzy państwo, mamy w naszym kraju teoretycznie mlekiem i miodem płynącym, ale jednak bardziej ziemniakiem. Kryzys
0: no,
1: ziemniaka.
0: No właśnie, kryzys ziemniaka. Rok temu było bardzo dużo ziemniaków i z tego powodu rolnikom ciężko było to wszystko sprzedać. Stwierdzili, że w tym roku no, posadzą mniej, ale warunki atmosferyczne sprawiły, że no, troszeczkę mniej tych ziemniaków rzeczywiście wyrosło. No i teraz jest problem, bo brakuje ziemniaków.
1: Jak masz ziemniaka, to
0: mniej.
1: Jesteś w niebie. To jest luksus, słuchajcie.
0: No
1: ceny
0: właśnie.
1: Biją rekordy. Niedługo okaże się, że taki placyk ziemniaczany i takie kopytka to jest towar luksusowy.
0: To jest towar luksusowy. Jeszcze frytki do tego, wiesz, nie? Jak to się mówi, jakieś tam ciperki i tak dalej. No, słuchaj, ale to można porównać ziemniaka do złota, nie?
1: Można.
0: Tak, bo ziemniak trzyma cenę, można w ziemniaka inwestować, się okazuje. No i te się robi, te, jak one się nazywają?
1: Ordery z ziemniaka.
0: A właśnie.
1: Order z ziemniaka dla tego, kto ma dzisiaj placki ziemniaczane na obiad. Albo upiści sobie kopytka.
0: Róbcie, póki jeszcze tanio jest.
1: No. 17:30 po 10:00.

0: Są takie sytuacje w życiu, po których mówisz: o, zrobiło to mi dzień.
1: O tak.
0: No nie, na przykład, nie wiem, idziesz sobie ulicą, podbiega jakiś przystojny Alvarez, daje ci kwiatka, ty mówisz: ojejciu, dziękuję, zrobił mi pan dzień.
1: Tak, często takie rzeczy wystarczą.
0: Często takie rzeczy się zdarzają, na pewno.
1: Na pewno.
0: Idziesz sobie na przykład ulicą, leży stuwa, taka, wiesz, błyszczy się do ciebie, podchodzisz i mówi: a, zrobiłaś mi stuwo dzień.
1: I my właśnie takich historii potrzebujemy, drodzy państwo.
0: Oczywiście.
1: Jest taka strona, dzieńdobry.voxfm.pl, i wy właśnie na tej stronie takich historii opiszcie.
0: Tak, napiszcie nam, co wam robi dzień, a my za wasze historie będziemy się wam odwdzięczać.
1: Mamy 2 kubki od VoxFM, mamy solidny zapas kawy VoxFM i to takie 3 kilo konkretne. Mhm. I jeszcze podobno gdzieś są zostały krówki. My trochę próbowaliśmy z Areczkiem, są naprawdę pyszne.
0: Tak, nie polecamy przed jakimiś rozmowami ich spożywać.
1: Nie, ale takie voxowe krówki, jest szansa, że do was też trafią, chociaż uprzedzamy, trochę podjedliśmy.
0: VoxFM.pl, zakładka konkursy, działajcie, piszcie. Akcja rusza od poniedziałku, ale zgłaszać możecie się już dzisiaj.
2: Autopromocja. 3,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. Reklama.
6: W rytmie hitów.

0: Zobacz, jaka duma, jak nasz człowiek zrobi taki numer.
1: Jest to, to właśnie.
0: To Harris.
1: A dzisiaj wieczorkiem go możecie posłuchać w Jest Weekend w Vox FM. A tutaj proszę bardzo, razem z Andy Dustem, Zakaria, za nami.
0: Za nami. Przed nami jest za to Piękni i Młodzi, Niewiara, Snappy Rhythm is a Dancer również się pojawi. Będzie też numer prosto z Bestlisty, My Oh My.
1: Chris Cross Amsterdam.
0: 13 minut do 11.
1: I słuchamy Vox FM. Właśnie.

0: Na luz! No i to jest ważne, żeby mieć luz.
1: No. Dokładnie tak. No to my o ten luz zadbamy.
0: Oczywiście.
1: Ale zadbamy również o to, żebyście byli jak najbardziej dobrze poinformowani. Za moment 11 wiadomości w OXFM, a w nich sporo informacji dla kierowców. Jest dużo utrudnień, dużo wypadków.

0: chcę.
1: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama.
10: Kierowcy, zróbcie głośniej, na trasach sporo wypadków, są utrudnienia. Awantura w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Interweniuje policja. A za chwilę też Zielona Góra. Wojsko rekrutowało na winobraniu.
11: 11 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
10: Czołowe zderzenie aut na Krajowej 90 i 4 osoby w szpitalu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach po wypadku na moście pod Kwidzynem w Pomorskiem.
12: Na miejsce zadysponowano łącznie 7 zastępów Straży Pożarnej, z czego 4 są obecnie na miejscu. W działaniach uczestniczyło również lotnicze pogotowie ratunkowe. 4 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
10: Relacjonuje Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia na Krajowej 90 między miejscowościami Jeleń i Baldram mogą potrwać około 3 godzin. Wprowadzono objazdy. Groźny wypadek też na Dolnym Śląsku. Kierowca ciężarówki zasłabł, zderzył się z osobówką i wypadł z jezdni. To na drodze krajowej numer 15. Ciężarówka zatrzymała się na pylonie pobliskiej stacji benzynowej. W kabinie znajdował się nieprzytomny kierowca.
13: Stwierdzono u niego znak zatrzymania krążenia, więc rozpoczęto reanimację. Następnie reanimacja została przyjęta przez zespół ratownictwa medycznego i kierowca zarówno samochodu ciężarowego, jak i samochodu osobowego zostali zabrani do szpitala.
10: Mówi nam Dominik Kucharski z Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin, policja kieruje na objazdy. Awantura o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Na miejscu jest policja. To potem jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał z funkcji rektora uczelni Michała Sopińskiego, nominowanego jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę. Obowiązki rektora przejął Sławomir Cudek. Sopiński nie uznaje jednak odwołania. Dziś znów na uczelni doszło do przepychanek. Musiała interweniować policja. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
14: Spór pod drzwiami Akademii trwa już drugi dzień. Sławomir Cudek wczoraj nie został wpuszczony do budynku, a dziś rano znów pojawił się w siedzibie uczelni, żeby, jak mówił, rozpocząć wykonywanie obowiązków rektora. Do środka jednak nie został wpuszczony. Na miejscu pojawili się protestujący przeciwko zmianie władz uczelni, m.in. posłanka PiS Maria Kurowska. Cudek wezwał policję i doszło do przepychanek.
15: Jak się można tak sprzedać? Złajdaczyć, zakazać stanowisko.
16: Państwo naruszają mir domowy.
14: Funkcjonariusze zabezpieczają teren, ale podkreślają, że nie są stroną sporu. Sam Michał Sopiński, dotychczasowy rektor, twierdzi z kolei, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu doręczona.
10: Koniec prób anarchizowania państwowej uczelni i zasłaniania się politycznym immunitetem. Procedury zostały zrealizowane, dokumenty doręczone, podkreśla w najnowszym wpisie minister sprawiedliwości. Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Wicepremier, szef MSZ, przybył rano pociągiem do ukraińskiej stolicy. Dzień dobry z Kijowa, napisał na platformie X. Program wizyty na razie nie jest znany. Rzecznik MSZ podkreślił, że wizyta jest gestem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Im bardziej Rosja atakuje, tym bardziej trzeba wspierać Ukrainę, podkreślił Maciej Wewiór. Rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a następnie czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atak dronów, czerwony zagrożenie ze strony pocisków rakietowych. Wojsko rekrutowało na winobraniu w Zielonej Górze. Żołnierze przez kilka dni rozmawiali, pokazywali sprzęt, a także zachęcali do wstąpienia do służby. Chętnych nie brakowało, nawet tych najmłodszych.
17: Plutonowy Łukasz Miedź, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Mamy wyposażenie żołnierza Wojska Polskiego. Jesteśmy w stanie pokazać, jak wygląda skok na spadochronie, jazda czołgiem.
18: Okay. Zobacz, czy taki ciężki utrzymasz? Weź w rączki. Też jadę? Karabin też wiesz?
19: Wszystko.
18: No to możesz trzymać tutaj karabin.
19: Karol ma 6 lat.
20: Czyli jeszcze ma trochę czasu.
19: A, jeszcze trochę czasu. Ale myślę, że musi się tak oswajać, żeby dowiedzieć się, z czym się wojsko kojarzy.
10: Żołnierze rekrutowali od początku winobrania. I tym tematem kończymy wiadomości o 11. Dziękuję za wspólny dyżur. Za godzinę przywita się z Wami Dawid Osysko.

0: pochmurny, deszczowy, ale miejscami słoneczny piątek przed nami. Na termometrach od 10 stopni tylko w Zakopanem, przez 17 w Białymstoku, w Lublinie, 16 wskażą termometry w Rzeszowie, 17 w Gdańsku, a najcieplej, drodzy Państwo, to 20 kresek w Szczecinie.
1: Na północy kraju biometr korzystny, na południu niekorzystny. Tak się Polska dzisiaj podzieliła.
0: A po co ją tam dzielić? Wszystkich zabieramy tam, gdzie jest dobrze. A gdzie było dobrze?
1: Dobrze jest u nas.
0: Właśnie. Czyli zostajemy w domu.
1: Pamiętajcie, u nas zawsze lepiej jak u sąsiada.
0: Dokładnie, tak.
1: Właśnie.
0: Mimo tego, że tam trawa bardziej zielona, to nie.
1: U nas zielona.
0: U nas na niebiesko jest najlepiej, drodzy Państwo.
1: Właśnie.
0: 4,5 minuty po godzinie 11.
1: Tu Vox FM.
0: Tak. No. I jak chcecie mieć dzień dobry, to jesteście w bardzo dobrym miejscu.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: To nie, że ktoś tam się zajmuje byle kto waszym dzień dobry. Tu mamy wyspecjalizowaną ekipę, doktorzy.
0: Tak.
1: Doktor Alban jest na przykład.
0: Właśnie.
1: Nie,
0: my też jesteśmy, Aleks Sikora.
1: Doktor Wasiluk, Klaudia jest też.
0: Doktor Sikora, Arkan już również.
1: To doktor by był potrzebny, taki od głowy chyba.
0: Chyba nie jeden.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. It's my life już teraz. Bajera za moment. 5 minut po 11. Fajnie, że jesteście.
1: Fajnie. Dobrze, że wy chociaż normalni.

0: coś w tym, no, że jak komuś jest odrobinkę gorzej,
1: to nam lepiej?
0: To nam tak delikatnie troszeczkę lepiej.
1: Aj, tam od razu.
0: A jak są takie gówniane sprawy, brzydko mówiąc,
1: powiedziała gówno!
0: Nie, nie tak.
1: Chodzi o to, że my bardzo cenimy sobie kontakt z wami.
0: Bardzo.
1: I wy chyba też. I piszecie do nas w przeróżnych sprawach, nawet tych g.
0: Mało tego, piszecie do nas z przeróżnych miast, z przeróżnych zakątków świata.
1: Aha,
0: nawet.
1: Dokładnie.
0: Tym razem Niemcy.
1: To może my nie będziemy zdradzać historii, po prostu zadzwonimy do Moniki, dobra?
0: Zróbmy to.
1: Dobra, dzwonię. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, Klaudia. Cześć. Arek Vox FM się kłania.
1: Prosimy się nie bać.
2: Ja się już boję, właśnie mój mąż do mnie teraz zadzwonił i ja mówię, co zrobiłam. I mówię, weź ty się wyłącz, bo ja słucham Radia Vox.
0: I bardzo dobrze, bo teraz o sobie posłuchasz, a konkretnie o swoim mężu. Opowiadaj całej Polsce i całemu światu, co się wydarzyło.
2: Wstaję dzisiaj rano i zawsze dzwonię do swojego męża, no żeby go przywitać, powiedzieć, że go kocham i w ogóle. I on mówi, Misia, wiesz, co ja zrobiłam? A ja mówię, no co? A on mówi, poszłem z psem na spacer i trzymałem w jednym woreczku, kupkę, a w drugim klucze.
1: Okay.
2: I mówię, zamiast tej kupy, to wrzuciłem klucze do tego. I to był taki duży śmietnik i mówię, i co? On mówi, tam był full. No i zgiął się do tego śmietnika i szuka tych kluczy.
1: Okay.
2: A za chwilę wychodzi jakiś pan z klatki obok i mówi, po niemiecku oczywiście, wszystko w porządku, a on taki czerwony, przestraszony, mówi, padły mi klucze, nie mam jak do domu dojść. No masakra, zrobił mi dzisiaj taki dzień, że normalnie, aż ochotę mam na wszystko dzisiaj po prostu. I mówię, muszę do was napisać, bo tym mi zrobił dzisiaj dzień po prostu.
0: Nie? Genialne.
1: Kochana, wysyłamy tą paczuszkę z niebieskimi gadżetami Radia Vox FM-u. Całuj od nas męża.
2: Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam całe radio.
0: Pozdrawiamy również.
1: Buziaki.
2: Do usłyszenia. Hej.
0: Zobacz, jeden spacer z psem, a jaka kupa śmiechu!
1: Kupa śmiechu, no to dobre, no.
0: 20 minut po godzinie 11. Bon Jovi, Living on a Prayer. Taki plan na teraz.
1: Robimy wam dzień dobry w Vox FM.

0: szósteczka w ostatnim notowaniu.
1: A pytanie, co to będzie dzisiaj? A to wszystko w waszych rękach, kochani!
0: Właśnie! Ostatnie chwile, żeby wejść na voxfm.pl albo w aplikację VoxFM na smartfonach i zagłosować.
1: Właśnie, bo to już dzisiaj piątek i już dzisiaj po 17 bestlista, którą zaprezentuje Krzysiek Skrzypkowski, więc jeżeli chcecie ułożyć tę bestlistę po swojemu, no to oczywiście, nie czekajcie dłużej. VoxFM.pl, zakładka bestlista, to tam głosujemy albo korzystamy z naszej radiowej, mobilnej aplikacji.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
4: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
4: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
6: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
19: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma, przepis na sukces.
20: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
21: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny. Reklama. Vox FM.

0: Basic Element.
1: O takich podstawach. Arek, to jak mam podstawę, to weź ty mi wytłumacz, bo ja za każdym razem się zastanawiam, jak to widzę.
0: No dobra.
1: Co to znaczy? Op, op, na.
0: To jest tak, lewa noga, prawa noga i obydwie do góry.
1: Myślałam, że powiesz hop, siup, siaba, daba. Jeszcze to by było w twoim stylu.
0: No nie.
1: Dobrze, że dopytałam.
0: Hop, siup, siaba, da to jest zupełnie co innego. To później, kiedyś ci powiem, to trzeba na spokojnie.

0: muszę zapytać, bo Klaudia wstała, koleżanka się gdzieś wybiera, o co chodzi?
1: Nie, nie, nie, ja tu zostaję, ja do 14 jestem.
0: No ja myślę, bo tu 12 za
1: chwilę. A tak
0: czasami
1: po prostu więcej energii jakoś tak do przekazania tym ludziom po drugiej stronie.
0: Do przekazania to najważniejsze wiadomości będzie miał za moment Dawid Osysko.
1: O, to, teraz to dobrze powiedział.
0: Dobrze powiedziałem, nie?
1: Za moment 12 wiadomości w OXFM, również te sportowe, wszystkie przekażemy.
0: Prawda.
1: Ale po 12 też na energię możecie liczyć. Muzyczną na pewno.
0: W rytmie hitów zagramy.
1: O.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Reklama wygenerowana z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś

0: zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
4: Opóźnienia pociągów są w całym kraju. Maszyniści właśnie teraz kończą swój protest. Wojsko dostanie przenośne zestawy rakietowe. Podpisany został kontrakt na dostawę piorunów. Szkolenie z resuscytacji czy tamowania krwiotoku to jutro w Lublinie. Za chwilę szczegóły.
5: W studiu Vox FM witamy Dawida Osysko.
4: Dzień dobry.
5: Na zegarze 12:00 to czas na wiadomości Vox FM.
4: No właśnie, jest 12:00, na kolei powinien kończyć się protest maszynistów. Akcja rozpoczęła się o północy i polegała na powolnym przejeżdżaniu przez przejazdy kolejowe. W związku z nią pociągi w całym kraju są opóźnione łącznie o 13 tysięcy minut, czyli ponad 200 godzin. PKP Intercity przekazało, że blisko 90% pociągów ma opóźnienia, które wynoszą średnio 30 minut.
6: Pociąg Intercity ze stacji Łódź Fabryczna przyjedzie z opóźnieniem około 69 minut.
7: Długo już pan czeka na pociąg?
8: 50 minut.
9: 9 minut na razie.
7: Muszę czekać 30 minut. Czy to słusznie, że maszyniści dzisiaj zwalniają na tych przejazdach kolejowych? Co pan o tym myśli?
8: Moja cała rodzina to maszyniści, więc popieram.
7: Nie moja wina, że tak się stało tymi wypadkami na torach. Rząd musi coś zrobić.
10: Pasażerowie dzisiaj ucierpią, ale no myślę, że ludzie mogą się trochę obudzić.
4: To na dworcu w Krakowie usłyszała od pasażerów nasza reporterka. Maszyniści mówią, że walczą o życie. Wszystko po środowej katastrofie kolejowej na Mazowszu. W pociąg dalekobieżny na przejeździe kolejowym wjechała betoniarka. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Chcemy zaostrzenia przepisów dla nieodpowiedzialnych kierowców, tak mówią maszyniści, a wiceminister infrastruktury mówi, że nie rozumie formy protestu, którym cierpią podróżni.
11: Po drugiej stronie moi adwersarze to też są kolejarze, przynajmniej tak siebie określają, tylko problem jest taki, że rzadko słyszę, żeby jeździli pociągami. Nie można podejmować akcji przeciwko pasażerom.
4: Rząd już zapowiedział zmiany w prawie, a kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, natychmiast na 3 miesiące ma stracić prawo jazdy. Pioruny dla armii. Podpisano pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Kontrakt jest wart około 3 miliardów złotych. Wojsko do 2030 roku otrzyma kilka tysięcy pocisków i mechanizmów startowych piorun.
12: Jesteśmy dumni z piorunów. Także dzięki sejfowi. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą. Piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy i to za naprawdę spore pieniądze zakupią pioruny.
4: Zaznaczał premier Donald Tusk. Umowę podczas targów obronnych w Kielcach podpisała Agencja Uzbrojenia i MESCOM. Pioruny służą do zwalczania nisko lecących samolotów, śmigłowców i dronów w odległości do 6,5 kilometra. Kontrakt obejmuje także pakiet logistyczny i szkoleniowy, a pieniądze mają pochodzić z unijnego instrumentu SAFE. Taksówka przebiła ogrodzenie i uderzyła w budynek. Dwie osoby poszkodowane. Do wypadku doszło rano w Świnoujściu przy ulicy Grunwaldzkiej. Przód samochodu został zmiażdżony, auto stanęło w płomieniach.
13: Na miejscu wyzwania znajdowało się dwóch poszkodowanych. Mężczyzna lat 18 z urazem brzucha oraz mężczyzna lat 21 z urazem kończyny dolnej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
4: Mówi Natalia Dorochowicz z Pogotowia w Szczecinie. Przyczyny wypadku bada policja. Będzie się można dowiedzieć, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację czy zatamować krwotok. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprasza na bezpłatne warsztaty. Odbędą się jutro z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, mówi koordynator akcji Adam Gorgol.
14: Sytuacje, które będziemy realizowali wraz ze studentami, to m.in. resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zadławienia, tamowanie krwotoków. Każdy obywatel powinien posiadać te umiejętności w uratowaniu ludzkiego życia. Dlatego też ćwiczenia będą bardzo praktyczne, nastawione na różne grupy wiekowe.
4: Sobotnie warsztaty odbędą się w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ulicy Chodźki 4. Potrwają od 9 do 13 i są organizowane z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, który co roku obchodzony jest w drugą sobotę września.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Klasyk w Warszawie i hit w Zabrzu. Interesujące mecze czekają nas podczas 8. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jutro w Zabrzu Górnik podejmie Lecha Poznania, a w niedzielę Legia zmierzy się z Widzewem. Granie zacznie się dziś wieczorem. Raków zagra z Motorem, a Wisła Kraków z Jagiellonią. Na zapleczu Ekstraklasy także ciekawi. W Warszawie przy Konwiktorskiej spotkają się dwie Polonie, Warszawa i Bytom. Wieczorem także mecz Puszczynie Połomice z ŁKS-em Łódź. Dwie najlepsze tenisistki świata spotkają się w jutrzejszym finale US Open. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Będzie to więc mecz obecnej i przyszłej liderki świata.

0: Światowego rankingu, niezależnie od wyniku, w poniedziałek tenisistka z Kazachstanu zostanie numerem 1.
1: To po co grać, jak już wiadomo, kto wygra?
2: Właśnie.
1: No, wiadomo też, co w pogodzie nas czeka.
2: Tak, no. Dużo deszczu dzisiaj na północy kraju, na południu za to bez deszczu. Za to wszędzie pochmurnie, miejscami może pojawić się słońce. A na termometrach od 10 stopni w Zakopanem, przez 17 w Białymstoku i w Suwałkach, 19 wskażą termometry w Warszawie i to będzie taki maks, jaki możemy dzisiaj wycisnąć.
1: Ładny weekend nam się szykuje, bo taki 22-23 stopnie, jakiś deszczek, ale delikatny, to...
2: Taki ładny, z pogodą... całkiem ładny.
1: Tak, z pogodą będzie jak zawsze, jak z tortem. Jak się mówi, tort taki nie za słodki, to pogoda będzie taka też nie za zimna, nie za ciepła. No właśnie.
0: Tak w sam raz.
2: Ale jak tort wszyscy lubią, to i ta pogoda też powinna wszystkim przypasować. Nie?
0: No, dokładnie,
2: bo taki nie za słodki to jest taki w sam raz.
1: Właśnie nie za słodki. No.
2: Słodko tu u nas.
1: Dawid Osysko wróci o 13.
0: Mam nadzieję, że będzie słodko, a nie gorzko.
1: No to zobaczymy. No jak zobaczymy.
2: Czas pokaże.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: No jak zaczynamy paranoją, to ja nie wiem, jak możemy skończyć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
5: I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Wa Max
1: i Torn. No. Wszystko w Vox FM, 16,5 minuty po godzinie 12.
0: Porze obiadowej tak zwanej.
1: Bo ja tak wchodzę do studia i ja czuję, że to z wentylacji już pachnie barszczem.
0: Barszczem?
1: Ja czuję barszcz.
0: Dobra, a to ile kosztuje litr barszczu w ogóle?
1: Litr barszczu?
0: Czekaj, ja sprawdzę.
1: Ty będziesz wiedział.
0: Litr barszczu. No tak patrzę, taki w kartonie, jak się kupuje gotowy barszcz czerwony.
1: To wiesz, że tutaj niektórzy by powiedzieli, że to wcale nie barszcz.
0: No ale to powiedzmy taki,
1: to
0: litr.
1: Taki.
0: W okolicach 8 zł. To tyle co benzyna trochę, nie? Jakby.
1: No faktycznie.
0: Wszyscy narzekają, a się okazuje, że paliwo tanie jak barszcz.
1: Ja już mówiłam, że my żyjemy w kraju mlekiem i miodem płynącym.
0: Barszczem.
1: Ale barszczem przede wszystkim.
0: Z łóżkami. A teraz łóżka nastawiajcie, bo ładnie zagramy. Britney Spears. Też o jeżdżeniu piosenka You Drive Me Crazy.
1: A potem Miłość w Zakopanem i Sławomir.
0: Gramy.

0: Hypnotize.
1: Jak w tej piosence hipnotyzujecie nas. 609-869-869.
0: Halo, halo, słuchamy.
2: Dzień dobry, mam na imię Bożena.
1: Dzień cześć, dobry. Bożenko.
2: Chciałam zagłosować na listę na Digi Digi Digi Digi.
1: Okej.
0: Dobra.
2: I bardzo was słucham, jesteście najlepszą audycją na całym świecie.
1: Bożenko, jak ty nam właśnie zrobiłaś dzień.
0: Zrobiłaś nam dzień, no nam zrobiłaś, ale jak wam coś robi dzień, no to jak najbardziej możecie się tym pochwalić na voxfm.pl, bo od poniedziałku rusza nowa akcja na antenie radia VoxFM. Vox robi dzień dobry.
1: A w niej do zgarnięcia dwa kubki VoxFM, solidny zapas kawy i oczywiście coś słodkiego.
0: No właśnie, to wszystko za wasze historie, które robią wam dzień. Wysyłajcie je na voxfm.pl. W poniedziałek ruszamy. A jeśli chodzi o głosowanie na Digi Digi Digi Digi Digi,
1: no właśnie,
0: no to szczegóły już teraz.
3: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Pierwszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie 3.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: W rytmie hitów.

0: A ta Bebe Rexha to miała pomysł rzeczywiście.
1: Żeby stworzyć nową religię?
0: Insomnia od Faithless jako podkład, no i anielski wokal. No to można nazwać New Religion, absolutnie można.
1: Taką, w którą my bardzo dobrze wierzymy. 12 minut do godziny 13.
0: Dokładnie tak. Wierzymy w to, że te hity, które serwujemy, mogą sprawić, że wasz dzień będzie lepszy, piękniejszy, wspanialszy. I potwierdzacie nam to na 608-6969 pisząc.
1: Aniołki nas teraz poniosą.
0: O, znowuż, zobacz.
1: Angels i Morandi.
0: Bad Boys Blue jeszcze na horyzoncie, przed 13 tak wam zagramy. W Vox FM.

0: kto do tego nie szorował po parkiecie w latach 80. No pewnie ci, którzy urodzili się trochę później.
1: A nawet teraz, no kurczę, Bad Boys Wolf głośnie, no, kto się nie da usiedzieć.
0: Dokładnie.
1: Ale warto jednak zejść na ziemię, bo za moment punktualnie o godzinie 13 sprawdzamy, co najważniejszego dzieje się w kraju i na świecie.
0: O tym Dawid Osysko. Zostańcie i wy i posłuchajcie uważnie.
1: Wiadomości Vox FM punktualnie o 13 przed nami.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Vox FM robi dzień dobry.
5: Rano w pracy, w drodze do domu.
4: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
5: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
4: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
5: Bo Vox FM robi dzień dobry.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy, Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: Jak się dziś czuje pani Cylinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
25: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania...

0: Beskud w Zielonej Górze zadomowiły się szopy pracze.
1: Jest 13. Zapraszamy na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
0: Krzyki, przepychanki i emocje gorąco przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Profesor Sławomir Cudak, który zgodnie z decyzją ministra sprawiedliwości przejął obowiązki rektora komendanta uczelnia, stawił się na miejscu i w asyście policji wszedł do budynku. A do środka próbowali się dostać protestujący przeciwko zmianom posłowie PiSu i prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
2: My w tej chwili jeszcze raz próbujemy przeprowadzić kontrolę poselską, ale oczywiście wiemy, jak to pewnie się skończy. Będziemy jakby działać dalej, was wspierać.
3: Precz z komuną! Precz z komuną! Precz z komuną!
4: Złożę oficjalne zawiadomienie do prokuratury o ściganie osób, które uniemożliwiają mi sprawowanie moich obowiązków.
0: Dodawał odwołany rektor dr Michał Sopiński. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia kształcąca funkcjonariuszy Służby Więziennej powołana z zarządu PiSu przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobra. Koniec prób anarchizowania uczelni, państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami. Tak wydarzenia przed AWS komentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To nie był protest, to był akt desperacji, zaznacza po zakończeniu akcji maszynistów szef ich związku zawodowego Leszek Miętek. Od północy do 12 pociągi ograniczały prędkość na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Była to reakcja na tragedię pod Radomiem, gdzie w zdarzeniu ciężarówki i składu Intercity zginęła jedna osoba, a 20 zostało poszkodowanych.
5: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
0: Koniec akcji maszynistów, ale nie koniec opóźnień. Te potrwają do późnych godzin wieczornych, podaje PKP PLK. Przenieśmy się do Wrocławia. Na tamtejszym dworcu jest nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
6: Podróżni, z którymi rozmawiałam na dworcu głównym we Wrocławiu, czekają na pociągi dosyć spokojnie. Mimo opóźnień popierają maszynistów. Ich zdaniem po prostu ginie za dużo ludzi.
7: Mają rację.
8: Nie, kolej też strajkuje.
7: Ogólnie popieramy ten protest.
9: Trzeba edukować jednak naszych polskich kierowców.
10: Na tych nieszerzonych przejazdach jednak są problemy i to dość duże.
6: U nas rekordzistą jest pociąg Ślązak ze Szczecina do Przemyśla, który opóźnił się ponad 4 godziny.
0: Od północy w całej Polsce 700 pociągów dojechało z opóźnieniem. PKP Intercity zapowiada, że w sobotę i niedzielę składy powinny kursować normalnie. Dwie osoby zatrzymane w sprawie wczorajszej próby uszkodzenia wodociągu miejskiego w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy usiłowali przeciąć sieć, ale zostali spłoszeni przez pracowników wodociągów. Policjanci znali numery rejestracyjne, którym poruszali się przestępcy.
11: Kilka godzin później został zatrzymany ten pojazd, tym samym dwie osoby. 49-letni mężczyzna oraz jego syn 14-latek.
0: Powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Policjanci pod nadzorem prokuratora będą ustalać, co mężczyzna i nastolatek robili przy ujęciu wody. Plaga szopów praczy w Zielonej Górze, choć wyglądają niewinnie, robią sporo szkód, przyznaje Jacek Banaszek z Polskiego Związku Łowieckiego.
12: Ja jeszcze niedawno wiedziałem o 7-8 koloniach, poniszczone jakieś elementy elewacji, poniszczone mienie, w których gdzieś tam mieszkają nasi zielonogórzanie. Jedna sztuka występująca to jest nadmierna, bo to jest inwazyjny gatunek obcy, którego po prostu nie chcemy na naszych terenach.
0: W przypadku zauważenia takich zwierząt zamiast myśliwych powinniśmy powiadomić władze miasta, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się szopów. Warto nie marnować i nie wyrzucać jedzenia, które przyciąga te zwierzęta.
13: To wszystko przez kobiety. To one chodzą na shopping.
14: No właśnie.
15: A chodzimy. Tak. Ale to dlatego, żebyście wy nie musieli. To wszystko z myślą o was.
13: A to dziękuję. To w sumie tak. No,
15: drodzy
13: sumie
15: państwo,
13: tak.
15: Pogoda zimna tej nocy. 5 stopni tylko w Zakopanem. Aż 11 w Suwałkach. 11 również wskażą termometry tej nocy w Białymstoku i w Lublinie. Do tego może popadać, ale tylko przelotnie.
13: Ciepła kołdra w nocy i zamknięte okna, bo w niektórych miejscach jedynie 5 stopni Celsjusza na plusie. Już te chłodne noce.
15: Tak, to już ten moment. 4,5 minuty po godzinie 13. U nas za to gorąco, drodzy państwo.
13: Pewnie Groove Coverage, Weekend, Armin van Buuren na horyzoncie muzycznym między innymi. Będzie o wiele więcej tych hitów, no bo tak będziemy wam grać.
15: I tak wam zrobimy dzień dobry.
13: Zrobimy. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Dzień dobry.
13: Klaudia Wasiluk.
15: Arek Sikora.
13: Dawid Osysko.
0: Zapraszam za godzinę.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Florida i Whistle. Mamy 11 września, słuchajcie, czyli 11 dni nowego roku szkolnego, nowego miesiąca, a wydarzyło się tyle, że...
1: Że głowa mała.
0: Oj. Może zacznijmy od sportu.
1: Dobrze, no. Proszę bardzo.
0: Messi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny.
1: Klik. Do tego, jak pójdziemy na nasze szkolne podwórko, mamy nowe menu w szkołach, każą jeść strączki.
0: Mięsa mało.
1: Tak. Drugie. Numer trzy.
0: Trzecie w sumie.
1: O, a teraz będzie trzecie. Afera z Joanną Jabłczyńską.
0: To we wrześniu. To tam się tyle wydarzyło, to we wrześniu. No.
1: Tak, i tam przeprosiny za przeprosinami jeszcze poszły. Skończyło się dobrze.
0: No. Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, się skończył. No i skończyło się to też bójką o paliwo. Policjanci się pobili. No.
1: I jeszcze Chodakowska się rozwodzi, to też nie zapominajmy.
0: Sprawy miłosne, no. A to dopiero 11 dni września. Tak się ten nowy rok szkolny zaczął. Co
1: jak
0: będzie
1: on tak
0: dalej?
1: Się zaczął, to jak on się skończy? Ale brawo my, zobacz.
0: Tak.
1: Daliśmy radę.
0: Jest o czym przy kawie gadać.
1: Tak.
0: Nie, właśnie o to chodzi.
1: Jest też czego przy kawie posłuchać.
0: A to Modern Talking już teraz.
1: Tobie Romeo i Fly High również będzie za moment. 19 po 13.
0: Gramy.

0: Pytanie, czy mamy tutaj obserwatorów tej rodziny królewskiej,
1: tak,
0: angielskiej?
1: Tak, tak,
0: mamy?
1: Tak,
0: mamy?
1: Tak, tak, mamy ich bardzo dużo.
0: A ty też tam? Tak?
1: No też tam,
0: Bo ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, nie nadążam.
1: Nie nadążasz?
0: To taki serial, którego nie oglądam po prostu.
1: Ale... Najważniejsze, żebyś spojrzał teraz na księżną Dianę i na jej suknię, którą ci właśnie pokazuję.
0: No właśnie widzę.
1: Czarna, piękna suknia. To była w ogóle suknia zemsty.
0: Okej.
1: I ta suknia, słuchaj, po 30 latach prawie, że wraca pod młotek i będzie można ją ponownie kupić.
0: Można będzie?
1: Trafi na licytację w Nowym Jorku.
0: Taki smaczek, można powiedzieć, dla kolekcjonerów insygnii królewskich.
1: Tak, i to bardzo. Wartość szacuje się na ponad 300 tysięcy dolców.
0: To mało.
1: Dlaczego?
0: Księżna chciała wyglądać jak $1 000 000, a to tylko 300 tysięcy.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
11: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
20: Vox

0: stracenia. Boj przypomniał nam, jak smakuje szczęście. I to szczęście na 9 minut przed 14.
1: I czary Mary, cyk, pyk, zaklęcie.
0: Tak.
1: Coś tam takiego było.
0: I teraz będziemy żywi. Life i Kaskada, a za moment jeszcze Beautiful Madness, Michael Patrick Kelly.
1: Tak właśnie zagramy wam, drodzy państwo, nasi szanowni słuchacze, przed godziną 14 w Vox FM. No tak, nie śmiej się.
0: Oczywiście,
1: no,
0: że tak. Tak zrobimy.
1: Tak. A śmiech

0: bardzo dziękujemy za wspólnie spędzoną część piątku.
1: I zapraszam ja na jutro na przykład, ale na naszą wspólną część to zapraszam od poniedziałku.
2: Do roboty jutro idzie!
1: To jest kolega z pracy. Wspaniały, jeden z najlepszych. Arek Sikora.
0: Klaudia Wasiluk. Do usłyszenia, dobrego weekendu.
1: Przed nami program To jest dzień, a wcześniej punktualnie o 14:00 wiadomości Vox FM.
0: Posłuchajcie koniecznie.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Autopromocja.
6: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
5: W Vox FM.
7: To jest dzień.
5: Codziennie od 14.

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1 plus 1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
17: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
18: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
17: Z PSB zawsze się da.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
10: Faszyście policji wszedł do budynku uczelni. Obowiązki przejął nowy rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Autobus MPK wjechał na tory przy czerwonym świetle. Niebezpieczne zdarzenie w Łodzi. W kolejnym tygodniu paliwa będą droższe. Za chwilę na...

0: Kto kieruje Akademią? Michał Sopiński został odwołany, a jego obowiązki przejął Sławomir Cudak.
1: Pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek 9 września tego roku podjął ostateczną i wykonalną decyzję w tej sprawie.
0: Mówi Maria Eichhardt, wiceminister sprawiedliwości. Sam Sopiński tego nie uznaje i twierdzi, że decyzja nie została mu prawidłowo doręczona. Tymczasem przed uczelnią trwają protesty z udziałem m.in. polityków PiS.
2: Precz z komuną! Precz z komuną!
0: Na miejscu jest też policja, wezwana po tym, jak Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku.
3: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia kształcąca funkcjonariuszy Służby Więziennej. Powołano ją za rządów PiSu przez ówczesnego ministra Ziobrę. Nie milknął echa tragedii na przejeździe kolejowym pod Radomiem, a do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia doszło w Łodzi. Miejski autobus utknął pod rogatką. Pasażerowie wpadli w panikę. Pojazd wjechał na tory na ulicy Edwarda mimo czerwonego światła. Zatrzymał się, a na dach opadły rogatki. Na nagraniach widać przerażonych pasażerów i płaczące dzieci. Kierowca został tymczasowo odsunięty od prowadzenia autobusów, a sprawę wyjaśnia specjalny zespół, mówi Piotr Wasiak, rzecznik łódzkiego MPK.
4: Sytuacja, do której doszło w czwartek na przejeździe kolejowym na ulicy Edwarda, jest niedopuszczalna. Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było zagrożenia dla pasażerów.
3: Łódzki MPK zgłosiło sprawę policji oraz PKP PLK. Mija 25 lat od ataku na wieżę World Trade Center. Za pół godziny przy placu pamięci w Nowym Jorku odczytane zostaną nazwiska ofiar. To 2977 osób. 11 września 2001 roku terroryści z Al-Kaidy porwali 4 samoloty pasażerskie. 2 z nich skierowali na wieżę WTC w Nowym Jorku, 3 uderzył w Pentagon, a 4 rozbił się w Pensylwanii. W Nowym Jorku tysiące ludzi znalazły się w pułapce płonących wież. Pamiętam, jak patrzyłem przez ten dym, przez ogień, przez te czarne wyrwy i widziałem fragmenty kadłuba dużego samolotu. Wszędzie był dym, ogień, papier, meble, ludzi wciąganych z drugiego budynku. To były niewyobrażalnie makabryczny widok. Mówi ocalały z południowej wieży WTC. Wśród prawie 3000 ofiar było 8 Polaków. Teraz niestety kolejne złe informacje dla kierowców. W przyszłym tygodniu wszystkie paliwa mogą zdrożeć. Za 95 zapłacimy maksymalnie 7,99 zł za litr, a za diesla nawet 9,07 zł. To prognoza analityków portalu ePetrol. Ich zdaniem stacje paliw wkraczają w czas bezprecedensowych podwyżek cen. Jutro ulicami Zielonej Góry przejdzie winobraniowy korowód, imprezę, która kończy święto miasta, po raz pierwszy reżyseruje Cezary Molenda. Aktor przyznaje, że formuła będzie podobna, choć pojawią się drobne zmiany.
5: Teatrów ulicznych będzie, wydaje mi się, że nieco więcej. Mam nadzieję, że w tym roku winiarze będą dopieszczeni, bo są 3 długie, fajne platformy, na których będą stały beczki.
3: Korowód w tym roku pod hasłem Korzenie i liście ruszy jutro, w południe.
6: Pogoda nie będzie akurat sprzyjać tego rodzaju rozrywkom, no chyba, że ktoś lubi sobie delikatnie zmoknąć, bo jutro w całym kraju niestety, ale deszczowo. Co prawda tak na zmianę ze słońcem, taka typowa pogoda w kratkę, temperatury bardzo podobne do tych dzisiejszych, no delikatnie wyższa, bo jutro 19-20 stopni na termometrach. Najbliższej nocy troszkę cieplej, bo 10-11, nawet 12 stopni pokażą termometry w Poznaniu oraz w Warszawie, ale wciąż deszczowo. Na zmianę, no nie ze słońcem, bo w nocy o to akurat trudno, ale nazwijmy to z rozpogodzonym niebem. 4,5 minuty po godzinie 14, rozpogodzone niebo, my jesteśmy pogodzeni z naszym losem, ale najważniejsza informacja jest taka, że mamy co? Mamy piątek!
7: Dzień z Fox FM.
6: Gdzie słychać, a gdzie dokrzyknąć? Lista obecności 609-2x869, gdzie piątkowe piątek doleciało, a gdzie nie, tam będę dokrzykiwał.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
6: A żeby dobrze zacząć, będzie romantycznie. Enrique. Skąd wiedziałeś, że lubię Enrique? Nie wiedziałem. Be with you. Mik za chwilę. Dzień dobry.

0: Kraina Migiem Płynąca, czyli Miód Malina. 11,5 minuty po godzinie 14. Piątkowa lista obecności 609, 2x869. Gdzie doleciał piątek, a gdzie nie do końca? Dinklage w Niemczech słychać. Pozdrawiają Iwonka i Robert. Również pozdrawiamy. Do Oslo doleciało. Zastanawiam się, czy zestaw gadżetów też by doleciał. Pewnie tak, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że dzieli nas jednak mimo wszystko morze, to może nie, no nie wiadomo. Wermdu chyba. Sztokholm. Słychać piąteczek idealnie, ale poproszę o okrzyk raz jeszcze. Bardzo proszę. W Miami nie było nic słychać. No bo to daleko, to może dlatego. Ręczaje polskie nie słychać, pewnie nawet nie wiesz, gdzie to jest. No ja, no ręczaje polskie, no błagam cię, no. Między Nowymi Ręczajami a Mostówką, moje ulubione miejsce na ziemi, bywam codziennie nawet po dwa razy, no błagam ciebie. Gdańsku słychać? Chyba, bo ktoś napisał po prostu Gdańsk, ale to słychać, nie słychać, bo nie wiem. Jeszcze ktoś, kto już mąci, już mu mało, jeszcze w piątek chce się pokłócić. Do Łomży i do Białegostoku nie doleciało. Ale to ty się zdecyduj, czy tu. Bo...
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A nie jakieś tam żarty, żarciki. No dobra, czyli jak Miami nie, to będzie ta, uwaga, krzyczę tam, piątek!

Powiem wam, że tak się zasłuchałem w Katy Perry, że prawdę powiedziawszy na chwilę straciłem w ogóle zdrowy rozsądek i poczucie czasu, a tu się zrobiło ni stąd, ni zowąd, jak zbicza czasu 19 minut po godzinie 14. No i piątki właśnie takie są, że człowiek tak siedzi, nie do końca wie, co tutaj się dzieje dookoła niego i już myśli tylko o jednym, czyli co tu zrobić w weekend, jak tutaj się, prawda, zabrać za temat, a już wam powiem jak, bo zajrzałem do kalendarza świąt nietypowych i dzisiaj mamy Dzień Brukarza. Doceniamy, bo dzięki wam mamy po czym chodzić. Dzisiaj także Święto Wojsk Lądowych, przy piątku, na przepustce, wiadomo co się będzie działo. Ale a propos weekendu, chcę zwrócić uwagę na jutrzejsze święto. To jest święto, które jest bardzo ważne, moim zdaniem powinno być na czerwono. Przepraszam, ono jest w niedzielę, dlatego już jest na czerwono. Niedzielne święto, także mimo wszystko wciąż w weekend. I chciałbym, żebyście wszyscy dobrze zapamiętali to święto i żebyście je świętowali niezależnie od tego, jakie macie plany na weekend. W niedzielę jest, uwaga, Dzień Całowania Chłopaków w Usta! Miłe panie. Święto, świętować, to jest odwieczna polska tradycja. Nie chcę słyszeć żadnych wymówek. Jestem. Sandra, Everlasting Love, już gramy. Miły pan, Deficyt Topki. Jeden taniec, jedna noc, już za chwilę. 20 minut po 14, 10 minut i wiadomości.

0: Jest piosenka, która swego czasu tak mocno namieszała, że do tej pory mam wrażenie, niektórzy się jeszcze nie pozbierali i to jest absolutny must have każdej imprezy. I ja w temacie imprezy właśnie do Państwa, 609-2x869. Mam bardzo trudny weekend przed sobą, pisze Małgorzata. Dzisiaj wesele i jutro wesele. Dzisiaj koleżanka, jutro koleżanka. Jeżeli w niedzielę bym się nie odzywała, to nie pytajcie, gdzie jestem, będziecie wiedzieli. Słuchaj, niedzielę to ty sobie daj na luzie. Odpoczywaj i świętuj najlepiej ten dzień całowania chłopaków w usta. Masz kiedyś ćwiczyć.
1: Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99. 99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
2: Reklama.
3: Skoro na zegarach 14.30, to oznacza, że czas posłuchać najświeższego wydania wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
4: Kolejne przeszukania w sprawie zonda krypto. Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości przeprowadzili je we Wrocławiu. Zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez Artura H. i może zawierać dane istotne dla prowadzonego śledztwa. Od ponad 2 godzin maszyniści nie strajkują, ale opóźnienia pociągów potrwają do późnych godzin wieczornych. Takie informacje przekazują kolejarze. Jutro i pojutrze ruch powinien już odbywać się normalnie. Przywódca Rosji Putin przybył do New Delhi. W weekend odbędzie się 18. szczyt BRICS. Jeszcze dziś ma spotkać się z premierem Indii Narendrą Modim oraz wystąpić na forum biznesu BRICS. Rozmowy Putina z Modim według Kremla mają dotyczyć m.in. współpracy handlowej i bezpieczeństwa energetycznego. Spodziewane jest również omówienie trwających konfliktów międzynarodowych. Kolejny niepokojący trend. Chodzi o poziom Wisły. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary wyniósł 94 cm. To najniższy stan od 2017 roku, kiedy rozpoczęto pomiary w rejonie bulwarów wiślanych.
3: Niedobrze, martwiące. Bomb Funk MCs, Something Going On, czyli piosenka o rakietach.

0: Mama, piosenka o mamie. A Dzień Matki w maju, tylko przypominam tym niezorientowanym. Ale można świętować, kiedy kto tylko chce. 20 minut do godziny 15. Same złe informacje dzisiaj, jakoś tak się poskładało, bo i paliwa mają być droższe, i pogoda nie za bardzo. No jedyna dobra informacja to taka, że mamy piątek, czyli weekendu, początek, można już tak chyba powiedzieć. Jest jeszcze jedna fatalna wiadomość. Właśnie znalazłem informację, że jest taka polska aplikacja służąca do rezerwacji. Ja nawet nie wiedziałem, że ona jest polska, bo ma angielską nazwę. No i podbiła świat szturmem. Weszła i w ogóle zawróciła w głowie na, ojejku, na ilu rynkach. No i się okazuje, że tnie zatrudnienie. 20% ludzi trzeba wyrzucić. Dlaczego? Bo sztuczna inteligencja. Tak się okazuje. 50 krajów, 350 tysięcy dostawców i 20% pracowników. Wziut! Nie będzie. No bo sztuczna inteligencja. Taką informację przekazuje, i to jest najważniejsze w tym, co chcę wam powiedzieć, przekazuje jeden z założycieli tejże platformy, który się nazywa Stefan Batory. Nie żartuję. Stefan Batory. Ja nie tylko nie wiedziałem, że to jest polskie, ale ja nie wiedziałem, że on jeszcze żyje.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Stefan z Bożej Łaski, Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podlaski, Inflanski, a także Książę Siedmiogrodzki. To może nie zwalniać tych ludzi.

To jest oczywiście grupa Blue Lagoon i Heartbreaker, czyli ktoś, kto może wam złamać serce, a zdarzają się tacy artyści i takie piosenki. Zauważyłem ostatnio, że jest część piosenek, których się słucha, kiedy ma się zły humor, w sensie, kiedy coś się stało, prawda, tam który chłopak rzucił, dziewczyna rzuciła i człowiek jeszcze stara się dobić właśnie takimi piosenkami, żeby, nie wiem, było mu jeszcze smutniej. No tak to wygląda. To uwaga, wieści od psychologów, robicie to dobrze, bo okazuje się, że kiedy słuchamy smutnych piosenek, kiedy jest tam smutno, to powoduje, że jest tam szybciej wesoło. Co? I've been watching you.

0: Armin van Buuren i Sasha, to jest Everlasting na 5 minut przed godziną 15. O 15 w piątek, to jak to brzmi? 15 w piątek! Kiedy ktoś ma jeszcze wolny weekend do tego, bo to jest warunek, to brzmi po prostu wybornie! Jakby niebiosa zaczęły śpiewać. A propos, będą śpiewać i na Hot, modelki włodarskie również, ale dopiero po wiadomościach.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
20: Przeszukania we Wrocławiu. Kolejna akcja służb w sprawie zonda krypto. Będą odczuwalne do wieczora. To kolej o skutkach strajku maszynistów. Przed jednym z meczów kontaktował się z sędzią. Sprawą trenera Siemieńca zajmie się komisja ekstraklasy.
0: Na zegarach punktualnie godzina 15. Zaczynamy zatem wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
20: Kolejne przeszukania w sprawie afery zonda krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że policjanci weszli do jednej z lokalizacji we Wrocławiu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czego dotyczy ta akcja?
21: Chodziło o zabezpieczenie sprzętu elektronicznego, który mógł być użytkowany przez Artura Chodzińskiego. To były agent CBA, który miał być jednym z łączników między światem polityki i giełdą zonda krypto. Minister Sprawiedliwości poinformował w sieci o przeprowadzeniu przeszukania. To oczywiście kłamstwo.

0: Jeździe.
1: Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
2: Mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Od północy w całej Polsce około 700 pociągów dotarło do stacji z opóźnieniem. Po proteście minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zaostrzenie przepisów drogowych.
3: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy.
2: Zapowiedział też bardziej intensywne prace nad inwestycjami na przejazdach drogowo-kolejowych. Resort chce wyposażać przejazdy w dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem na czerwonym świetle, kiedy zbliża się pociąg.
4: Skutki akcji maszynistów będą odczuwalne do wieczora. Aktualne informacje o ewentualnych opóźnieniach znajdują się na portalu pasażera. Jutro i w niedzielę, jak zapewnia PKP Intercity, pociągi powinny kursować normalnie. Komisja Ekstraklasy zajmie się kontaktami trenera Jagiellonii Adriana Siemieńca z sędziami. Miały miejsce przed jednym z meczów w ubiegłym sezonie. W sprawie nie ma jednak zarzutu manipulowania wynikiem. Kibice klubu przyznają, to zachowanie trochę nieetyczne, ale powszechne.
5: Ze względów etycznych nie za bardzo tam kontaktu z sędziami nie powinno być. Na wynik chyba to nie miało żadnego wpływu. Burza szklance wody.
6: No może to wyglądać z boku nieładnie, ale no, chyba nic nie było. No przecież tam prawdopodobnie wszyscy mają kontakt z sędziami, także zrobili wielkie halo.
7: Myślę, że prawdy tak naprawdę się nie dowiemy.
4: Głos w sprawie zabrał także sędzia Arkadiusz Wójcik. Zamieścił w sieci film, w którym winę za całe zamieszanie bierze na siebie.
8: Został posądzony o jakieś nikczemne rzeczy, o człowiek, który w ogóle na to nie zasługuje, włącznie z mojej winy. Czasami trenerzy, kierownicy przychodzą do nas, proszą o pokazanie żółtej kartki, żeby się wyzerować.
4: Jagiellonia wydała oświadczenie, w którym deklaruje gotowość do wyjaśnienia sprawy. Julian Tuwim wrócił dziś na Piotrkowską w Łodzi, a to za sprawą najmłodszych łodzian. Nasz reporter Daniel Tekliński przekonał się, że młodzi mieszkańcy miasta znają twórczość wybitnego poety.
9: Lokomotywa. Tasie radio. Aby cadus piecu spadł.
10: A dlaczego wiersze akurat tego poety ci się podobają?
9: Po prostu są fajne.
11: Położył się dyzio na łące, przegląda się niebu błękitnemu i marzy. Jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z waniliowego kremu, a te różowe, że to nie lody ma. Linowe.
4: Czytanie na Piotrkowskiej to część obchodów urodzin Juliana Tuwima, które w ten weekend odbywają się w Łodzi. Poszczegóły odsyłamy do Domu Literatury w tym mieście.
12: Dobrze, że dodałeś, że to miasto, bo można byłoby szukać na jakiejś rzece. 4 minuty po godzinie 15. Proszę Państwa, tej nocy deszczowo, zwłaszcza na wschodzie oraz na południu naszego kraju. 12 stopni Warszawa, Poznań. Poza tym 10-11, ale są miejsca, gdzie będzie chłodniej. Nie wiem, dlaczego w Katowicach zaledwie 7 i nie wiem, dlaczego w Opolu zaledwie 6. Jutro deszcz na zmianę ze słońcem, więc taka typowa pogoda w kratkę. 20 stopni, jutro to 21. No dobra, 21 na zachodzie. 20 to maks na przeważającym obszarze. Najchłodniej w Rzeszowie jutro zaledwie 14. Ale kto by się tym przejmował, skoro mamy weekend, mamy sobotę, jutro, jeszcze dzisiaj piątek. Chyba ten nawet przyjemniejszy, jeśli nie najprzyjemniejszy dzień całego tygodnia, no bo cały weekend dopiero przed nami.
13: Dzień z Fox FM.
12: Będzie trochę o pomysłach już za chwilę i na hot modelki włodarski. Dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.

0: Modelki włodarskiej, lubię cię jak lato. A lato prawie za nami. Co prawda jeszcze kalendarzowo wciąż mamy, ale umówmy się, pogodowo, no jesień, prawda? A skoro jesień, to trzeba podsumować trochę lato 2026, bo pojawiają się już pierwsze podsumowania, co wybieraliśmy w minione wakacje. Zawsze, zawsze, od kiedy pamiętam, odwieczne pytanie brzmi: góry czy morze? Uwaga, proszę państwa, tam bararam, pam, pam, jest raport. Morze. Dziękuję, do widzenia. Mógłbym skończyć, prawda? Ale dlaczego morze? I to znacząco. 70% wypoczywających w tym roku na urlopach w Polsce wybierało zdecydowanie Bałtyk. Tam było nas najwięcej. W górach też było całkiem sporo. Mazury na trzecim miejscu, które również święciły triumfy. Podobno hotelarze zadowoleni zacierają ręczki. No to dobrze, bardzo fajnie, bo można się dzięki temu odkuć. Zastanawiam się, dlaczego to morze? No bo zdecydowanie wygrywa, prawda? No 70% to ma masa ludzi. Pojechała nad morze i kwitła nad tym morzem. I dlaczego? No o co chodzi? Gofry drogie. Może ze względu na bitą śmietanę?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Może ze względu na niepowtarzalny klimat Mielna? Jednak bitwa pod Grunwaldem ciągle żywa.

0: A nie, tamta nie. Romano Sapienza to jest oczywiście ta kata 18,5 minuty po godzinie 15. A propos dnia doskonałych, dobrych wiadomości. Benzynka 8 złotych, to będzie realnie. Dieselek 9,07. Takie podobno podwyżki czekają nas w przyszłym tygodniu. Fajnie, prawda? Paliwa będą drożeć, prognozują analitycy, i od tego absolutnie nie ma żadnej ucieczki. Tanio to już było, będzie tylko i wyłącznie drożej. Miały się te ceny ustabilizować. Jeszcze parę dni temu mówili, nie, tam drożej, no drogo, ale drożej to już nie będzie. No dziękuję. Fajnie się zestarzało. Pośmiejmy się z tego wszyscy, prawda? A to podobno nie koniec i że to może być jeszcze drożej. Te 9,07 za dieselka, to podobno, wiecie, to tak na start, niestety. Gdzie jest koniec tego szaleństwa, ja się pytam. Pytam się, gdzie i czy w ogóle jest? Nie ma. Nie widać. Na horyzoncie w ogóle nie widać nawet jaskółka w tym wypadku wiosny nie czyni, zwłaszcza, że mamy jesień.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Wiecie co? Ja w ramach protestu nie zmienię sobie nawet opon na zimowe. Z butami się przeproszę, takimi szybciej chodzącymi z zimową podeszwą. Mirami seksualna, sienicki Arek Braxton, zdobyć świata szczyt. Coś na otarcie łez, no jakoś się trzeba pocieszać, prawda?

0: Piosenka dla śpiochów w piątek o tej porze. Potrzebna. 28 minut po godzinie 15 za 2 minutki, 15.30 wiadomości.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
5: Stokrotka.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.
0: O tym, co ważnego w kraju i na świecie, informuje już teraz Dawid Osysko. 15.30 na zegarze, czas na wiadomości.
15: Przed chwilą w sprawie Piotra Niemczyka sąd wstrzymał wykonanie kary. Taką informację przekazał w serwisie X jego pełnomocnik, adwokat Jacek Dibuła. Niemczyk został zatrzymany po tym, jak odmówił wykonania prac społecznych zasądzonych za udział w proteście ostatniego pokolenia w Warszawie. Tę karę zamieniono na areszt, ale wykonanie kary zostało wstrzymane. Zarzuty i 3-miesięczny areszt dla 41-latka z Ostrowa Wielkopolskiego za fałszywe alarmy bombowe. Mężczyzna dzwonił na numer 112 7 i 8 września, informował o ładunkach w szkołach na terenie całego kraju. Policja nie informuje, jak tłumaczył swoje zachowanie po tym, jak został zatrzymany. Grozi mu 15 lat więzienia. W Nowym Jorku trwają obchody upamiętniające ofiary zamachu na World Trade Center sprzed 25 lat. Hołd ofiarom z Wieży Mariackiej w Krakowie oddał amerykański żołnierz i trębacz, sierżant sztabowy Victor de Jesus. Wykonał wojskowy utwór Cisza.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
15: Raków zagra z Motorem, a Wisła Kraków z Jagiellonią. To na początek 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy wieczorem. Sobota i niedziela zapowiada się niezwykle interesująco. Jutro w Zabrzu Górnik podejmie Lecha Poznania, w niedzielę Legia zmierzy się z Widzewem. Na zapleczu Ekstraklasy także ciekawie. W Warszawie przy Konwiktorskiej spotkają się dwie Polonie Warszawa i Bytom. Puszcza Niepołomice gościć będzie z kolei ŁKS Łódź. A jutro o 15.00 polscy siatkarze zagrają z Izraelem drugi mecz na Mistrzostwach Europy. Wróćmy jeszcze na chwilę do wczorajszego zwycięstwa. Podopieczni Grbicie wygrali z Portugalią 3-0 w setach do 12, 18 i 20.
17: Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami. Możemy być zadowoleni z tego, co się wydarzyło. Myślę, że nie ma co narzekać.
15: Zdecydowanie nie ma co narzekać, mówił po spotkaniu rozgrywający Marcin Komenda.
0: A skoro tak mówi nasz rozgrywający, to nie ma się co kłócić. Lady Gaga, Paparazzi, Andrea Bocelli za chwilę, co prawda nie o siatkarskich, ale o piłkarskich, ale wciąż emocjach.

0: To tak jak z ludźmi. Niektóre piosenki działają na nas po prostu bardziej. To jest jedna z tych piosenek, które już zawsze będą mi przypominać to, co się wydarzyło na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Tak, to, że tam nas nie było. Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. 21 minut do godziny 16. Chcę tylko powiedzieć, że ta piosenka jest bez liścia. Mówię o tym nie przez przypadek, bo o tej porze, w piątek, chcę powiedzieć tak. Ostatnia chwila, ostatni moment, ostatni dzwonek na to, żeby zagłosować na stronie voxfm.pl, bo jak nie zagłosujecie, to wszystko się po prostu odbędzie bez was. Jednym słowem, nie będziecie mieli żadnego wpływu na ustawienie 20 piosenek, które są ustawiane wyłącznie waszymi głosami. voxfm.pl, no tam wchodzicie i tam dzieje się magia. A propos magii, na naszej stronie nasza nowa zabawa. Vox FM robi dzień dobry. Jednym słowem, jak nazwa wskazuje, chcemy, żeby po prostu było miło i żeby wasz dzień był lepszy niż poprzedni, albo lepszy niż innych. O, tak to powiem najlepiej. Vox FM robi dzień dobry, zgłaszacie się na voxfm.pl, piszecie po prostu, co wam robi dzień i zgarniacie voxowy zestaw na dobry humor albo na dzień dobry. Co wy na to?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Już sama perspektywa robi dzień dobry, a co dopiero rzeczywistość?

0: BX Caribbean to jest self-control, czyli samokontrola w pewnych sytuacjach i przy pewnych ludziach. Akurat o to bardzo, bardzo trudno, czego wam przy weekendzie po prostu życzę. 4 minuty do godziny 16 albo 4 do 4. O, jeszcze lepiej. O 16 wiadomości w XFM punktualnie Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours już czeka i chyba więcej zaproszeń nie trzeba, prawda?
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
2: Autopromocja.
3: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki. Już dziś wieczorem na imprezę.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Go wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Reklama.
12: Zawinił kierowca ciężarówki. Za chwilę nowe informacje po wypadku kolejowym w Sokolnikach. Premier zapowiada polskiego Starlinka. Taki ma być efekt podpisanej dziś umowy. Możliwe są nawet oblodzenia. W wyższych partiach Tatry gwałtowne pogorszenie warunków.
13: I o tym wszystkim usłyszycie w wiadomościach Vox FM o godzinie 16. Zaprasza już teraz Dawid Osysko.
12: Wina kierowcy ciężarówki, która zderzyła się z pociągiem, jest bezsporna, zaznacza wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Wiceszef resortu podaje nowe informacje o tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych.
14: Kierowca wjechał z dużą prędkością na przejazd. Szacujemy, że to była prędkość w okolicach nawet 40 km na godzinę. Tak jak całkowicie zlekceważył sygnalizację, pojawił się na tym przejeździe. Tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiła swoje. Kilkunastotonowy pojazd, ponad 400-tonowy pociąg.
12: Jeszcze dziś wieczorem zostanie przywrócony ruch pociągów na linii Radom-Przysłucha. W miejscu wypadku składy będą jednak poruszać się po jednym torze, wyjaśnia Michał Gil z PKP PLK.
15: Pociągi wrócą w późnych godzinach wieczornych, nocnych, tak aby od rana można było realizować proces przewozowy, czyli żeby pociągi mogły kursować już w kolejnym dniu, od jutra w miarę rozkładowo, z uwzględnieniem tego, że ten odcinek będzie w tym miejscu jednotorowy, na drugim torze nadal będzie trwało usuwanie skutków wypadku.
12: Po wypadku 8 osób nadal przebywa w szpitalach. Ofiarą śmiertelną jest pasażerka pociągu, 39-letnia mieszkanka okolic Lublina. Maszynista

0: kolejowych. System ma być alternatywą dla amerykańskiego systemu Starlink.
1: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
0: To kolejna odsłona współpracy firmy ICI z polską armią. W maju przekazała jej system satelitarnego rozpoznania radarowego Pulsaris. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, staramy się, by przywrócić pojazd do działania.
2: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Pogorszenie warunków w Tatrach. Aktualnie pada deszcz, a temperatura spadła do 7-8 stopni. W weekend, mimo że wciąż mamy kalendarzowe lato, w najwyższych partiach możliwe są nawet oblodzenia, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Będzie zimno. Tutaj na Kasprowym temperatura maksymalna 6 stopni na plusie. W nocy temperatura może być ujemna nawet. W tych zacienionych miejscach możemy mieć miejscowe oblodzenia. Mogą utrzymywać się te przymrozki nawet przez cały dzień, więc te szlaki o północnej ekspozycji, chociażby te rysy, może niekoniecznie w weekend.
0: Ostrzega Tomasz Zając i odradza wyjścia w najbliższe partie gór, a ci, którzy planują wyjścia niżej, powinni się zabezpieczyć w ciepłą kurtkę, czapkę, rękawiczki i termos z ciepłą herbatą.
4: Powiało grozą, jednym słowem. Dawidowi bardzo dziękujemy za dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję. O 16.30 zapraszam w imieniu Małgosi Łukowskiej.
4: Dobrego weekendu.
0: Dziękuję bardzo.
4: Ciepło się ubierajcie w weekend, gdybyście planowali jakiekolwiek wyjścia, bo po pierwsze deszczowo w całym kraju i w sobotę i w niedzielę popada na zmianę, co prawda ze słońcem, ale ta pogoda dość nieprzewidywalna i zbyt ciepło nie będzie. 20 stopni jutro, 21 na zachodzie, to jest maks, a nawet 14 pokażą termometry w Rzeszowie. Najbliższej nocy deszcz w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie, Krakowie oraz w Zakopanem. Na pozostałym obszarze sucho, ale chłodno, maksymalnie 12 stopni w Warszawie i w Poznaniu. Najchłodniej zaledwie 6 na plusie w Opolu. Nie wiadomo dlaczego. 4 po 4, 4 po 16, piątkowe popołudnie, no to się w końcu nazywa życie. Teraz weekend przybiera zupełnie nową postać, bo mamy weekend. Czy to będzie dobry, czy będzie zły weekend? To zależy od tego, czy piątek na tak, czy na nie. W tej godzinie sprawdzamy. Kamil Rutkowski, zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.

0: Widzicie, jeżeli szukacie jeszcze pomysłu na weekend, to przychodzi Lonki Junior i sam podpowiada. Jak to mawiał pewien lemur, tańczcie dalej. 12,5 minuty po godzinie 16. Dzisiaj piątek, 11 września. Data pamiętna, 25 lat temu. Ci, którzy pamiętają, doskonale pamiętają. Ale my dzisiaj cieszymy się z piątku, no bo skoro piątek, to wiadomo, weekend, proszę Państwa. Wiecie, co podobno należy, czym należy rozpocząć weekend? Herbatką. Czytam tutaj, że żadne tam podkłady, zaprawy i tak dalej, wiadomo o co chodzi. Najlepsza jest herbata. Herbata wypita przed takim dość długim imprezowaniem, nazwijmy to przed weselem, powiedzmy, zapobiega złemu samopoczuciu zaraz po, czyli nad ranem, zmniejsza uczucie napięcia, stresu i zmęczenia. Herbata, zwykła herbata, żadna zielona, zwykła po prostu czarna herbata. Widzicie? A ja całe życie mówię, że nic, tylko się herbatę piłem.
1: To jest dzień
2: z Vox FM.
0: Odwołuję. Eli Ous, Lawinia i Reasons, Los Lobos, La Bamba. Już za chwilę bardzo piątkowo, a później sprawdzamy. Piątek na tak, piątek na nie, 6:09, 2x8:69.

0: I teraz wszyscy wysiadają ze swoich samochodów i robią arriva, arriva, arriva, andre, andre. Niech was całe miasto usłyszy, nieważne gdzie jesteście. Proszę bardzo, pan też wysiada. Wysiadamy, wysiadamy, już, już, już. Nie ma gadania. Szybciutko. No, już? Nie, jeszcze nie, dobra. Dobra, już.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Mata, premier.
0: Proszę dzwonić, proszę opowiadać, proszę nam mówić. Jesteśmy spragnieni wiedzy, co u was. 609-869-869, numer telefonu prosto do studia. Pytanie brzmi: piątek, 11 września, dzień na tak czy dzień na nie? I oczywiście dlaczego? Przy piątku raczej spodziewam się dość jednoznacznych odpowiedzi, ale na wszelki wypadek zapytam. Piątek na tak, piątek na nie, 609-869-869, numer prosto do studia. Dzwonicie prosto na antenę i opowiadacie, co dobrego, co złego, sami rozumiecie. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Jeszcze raz powiedz, jak masz na imię?
4: Iza.
0: Iza ma piątek na tak, piątek na nie. Czekaj, nie da rad, wiesz, kochana, no to my cię w ogóle nie słyszymy, ja nie wiem, gdzie ty jesteś, ale chyba wjechałaś w tunel. Jeszcze raz próbuj. 609-869-869, numer się nie zmienia. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, z tej strony Małgorzata.
0: Cześć.
5: Ja mam dzień na tak, bo po pierwsze dodzwoniłam się do was, po drugie jest piątek, a po trzecie udało mi się dzisiaj pójść do mojej mamy do szpitala.
0: O.
5: Kupiłam jej radio i włączyłam waszą stację, żeby razem ze mną mogła was słuchać.
0: Jaka ty jesteś bardzo kochana. No to wspaniale, no to jest fantastyczna wiadomość. To jeżeli, a jak ma mama na imię?
5: Eleonora.
0: Pani Eleonor, bardzo proszę. Taka córka to jest skarb, proszę nas słuchać. Pozdrawiamy panią serdecznie. Zdrówka życzymy, jak najszybszego powrotu do domku, bo na to każdy czeka. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Cześć, Marcin, mówisz z tej strony.
0: Cześć, Marcinku. Piątek tak czy nie u ciebie? Wydajesz się zadowolony.
6: Już samo słowo piątek to już jest na tak.
0: No trudno zepsuć, nie?
6: No, dokładnie, a poza tym sobie żona poszła z koleżankami na wesele, więc chata wolna, co prawda dziećmi się trzeba zająć, ale...
0: To rób swoje, w domu.
6: No oczywiście, dzień, taki był plan.
0: Czuję się zaproszony, inaczej byś nie dzwonił, no to wiadoma sprawa. Słuchaj, nawet nie pytam o plany, bo wyczuwam po głosie, że bo jesteśmy po jednych pieniądzach. Kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry.
7: Halo, halo, cześć nam.
0: Ojejku, ale masz piątek na tak, słyszę po głosie.
7: A, zajebiście, No, zadzwoniłem się pierwszy raz, a was bardzo długo słucham,
0: tak.
7: Często jeżdżę samochodem, także wiesz, jest super, koniec tygodnia.
0: Wiesz co, właśnie to chciałem powiedzieć, że jak ty już na starcie weekendu masz taki nastrój, to ja nawet nie chcę wiedzieć, co będzie pod koniec.
2: To jest dzień. To jest
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Podziwiam, popieram, zazdroszczę.

0: Ktoś pisze, dzień zdecydowanie na nie. Co to ma być na mieście? Korki, że nie da się? Urwał SMS-a. Mam nadzieję, że nic ci się nie stało. Kamilu, pewnie, że na tak. Właśnie siedzę w samolocie, zaraz start i lecę do domku na mały urlopik do żony i dzieci. Pozdro ze Szwajcarii, Marcin. Marcinku, jakże miło powitać cię w naszym kraju, kochanym. Już za chwilę. Już za chwilę także wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Best lista Vox FM.
1: Największe hity.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Reklama.
12: Na zegarach wybiła 16:30. Zmiana. Małgorzata Łukowska w studiu. Witamy.
13: Dzień dobry.
12: I zapraszamy już teraz na wiadomości.
13: Na początek zachodniopomorskie i okolice Jabłonowa w powiecie gryfickim. To właśnie tam autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu. Podróżowały nim 4 osoby, jedna jest ranna. Obecnie droga jest jeszcze przejezdna, ale na czas podnoszenia pojazdu zostanie zamknięta. To był hołd dla ofiar 11 września. Amerykański żołnierz zagrał dziś hejnał z wieży mariackiej. Sierżant sztabowy Victor de Jesus, którego dywizja stacjonuje w Polsce, odegrał wojskowy utwór Cisza. Przypomnijmy, 11 września 2001 roku manewrująca skradzionymi samolotami Al-Kaida uderzyła we wieże World Trade Center i Pentagon. Jedna z maszyn rozbiła się na terenie Pensylwanii. W wyniku ataku terrorystycznego zginęło 2996 osób. Tysiące zostało rannych. Są zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Agresywny 31-latek rzucił się na mundurowych podczas interwencji na terenie powiatu kamieńskiego w zachodniopomorskiem. Mężczyzna odpowie m.in. za napaść na funkcjonariusza, mówi Iwona Kik z policji.
14: Mężczyzna odpowie również za uszkodzenie ciała oraz naruszenie nietykalności cielesnej innych osób. Decyzją sądu najbliższe 2 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
13: Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Na koniec jeszcze smutne informacje. Nie żyje siostra króla Norwegii Haralda V, księżniczka Astrid. Jeszcze 2 dni temu była widziana na pogrzebie swojego brata. Dziś informację o śmierci przekazał nowy król Hakon V. Księżniczka Astrid zmarła dziś rano w wieku 94 lat.
12: A my już gramy oczywiście bardzo piątkowo. Savage Only You, ale w remiksie The Magician za chwilę. Jak to piątek? No, Bamboleo.

O tego wam właśnie życzę. Przez cały weekend, żeby było bamboleo od początku do końca, czyli mniej więcej do niedzielnego wieczora, kiedy człowiek zaczyna znowu myśleć o pracy. Dzień na tak czy dzień na nie, pisze Małgorzata, a dzień u mnie jak najbardziej na tak. Pisała jedna z koleżanek, że ma dwa wesela przed sobą. Ja mam co prawda jedno wesele, ale w niedzielę po prawinie, a dzisiaj jeszcze imieniny męża, o których zapomniałam, pomocy. No nie, kochana, ja w kłótnie małżeńskie nie wnikam.

0: chodzą słuchy, że nikt nie wie, o czym tam mówi ten facet. Może Krzysiek Skrzypkowski jakoś to rozszyfrował po latach.
1: Nie słyszałem, bo chciałem się wsłuchać, jakiś facet zaczął w radiu gadać, wiesz, i nie usłyszałem.
0: Co? Proszę Państwa, mamy 2,5 minuty do godziny 17. Ten śmiech należy do człowieka, który już wie, co jest na pierwszym miejscu bez listy.
1: Daj mi moje kartki.
0: Prawie zobaczyłem.
1: Przypomnę sobie.
0: Powiem Wam w poniedziałek.
1: Kamil Rutkowski.
0: Pa, pa.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
3: Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w Twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
3: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Reklama.
14: Policja pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości trwa spór w sprawie stanowiska rektora. W USA trwają obchody upamiętniające rocznicę zamachów z 11 września. Dwie kobiety z zarzutami za rozlanie kwasu masłowego na targach w Kielcach.
0: A na zegarach jest godzina 17, to czas na wiadomości w Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
14: Awantura o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości i spór o to, kto kieruje uczelnią. Stanowisko resortu sprawiedliwości jest jasne. Profesor Sławomir Cudak. Wcześniej w asyście policji wszedł do gmachu Akademii, jak mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt. Zaczął sprawować obowiązki rektora komendanta.
15: Rektor komendant profesor Sławomir Cudak przejął obowiązki, próbuje wykonywać normalnie na tyle, ile może w takich warunkach krzyków na zewnątrz i próg sforsowania budynku. Natomiast bezpieczeństwo uczelni, ciągłość uczelni jest dla nas w tej chwili absolutną podstawą. Rektor już podejmuje pierwsze decyzje.
14: Ale wszystko odbyło się w atmosferze awantury. Na miejscu interweniowała policja, a przed wejściem do uczelni doszło do przepychanek. Do środka próbowali się dostać protestujący przeciwko zmianom. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości i prezes tej partii Jarosław Kaczyński. Chodzi nie tylko o przejęcie uczelni, mówi prezes.
16: Pewnie ważniejszą przyczyną jest przeprowadzenie takiej próby generalnej przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, co jest działaniem, no, można powiedzieć, już skrajnym, będącym aktem łamania konstytucji w sposób totalny.
14: Przypomnijmy, wczoraj Waldemar Żurek podtrzymał decyzję o odwołaniu Michała Sopińskiego, dotychczasowego rektora komendanta AWS, i zobowiązał Senat Akademii do przedstawienia harmonogramu wyborów nowego. Do tego czasu obowiązki rektora komendanta ma pełnić właśnie Sławomir Cudak. Odpowiedzą za uszkodzenie mienia. Takie zarzuty usłyszały dwie kobiety odpowiedzialne za rozlanie kwasu masłowego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. 20- i 22-latka rozpyliły śmierdzącą substancję w jednej z hal targowych, mówi rzecznik kieleckiej prokuratury Daniel Prok.

0: zginęło prawie 3 tysiące osób, w tym 8 Polaków. Jedna z głównych ceremonii odbywa się w Nowym Jorku, w miejscu, gdzie przed zamachami stały wieże World Trade Center. Biorą w niej udział przedstawiciele władz, w tym byli prezydenci i pierwsze damy Stanów Zjednoczonych. Jak co roku członkowie rodzin ofiar odczytują nazwiska wszystkich zabitych.
1: Paul Vincent Barbaro.
2: James William Barbella.
1: Victor Daniel Barbosa.
0: Podobna uroczystość obecnie trwa też w Pentagonie. Bierze w niej udział prezydent USA Donald Trump, który ma wygłosić przemówienie. 11 września 2001 roku terroryści porwali cztery samoloty. Dwa z nich uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci w Pentagon. Czwarty rozbił się w Pensylwanii, zanim dotarł do celu. Był to największy atak terrorystyczny w historii. Przed Maksem Tockim z Leska podróż na leczenie do USA. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenna i to właśnie na jego leczenie influencer Łatwogang zebrał 12 milionów złotych, przemierzając odcinek z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Teraz przed Maksem długa droga i kilka miesięcy spędzonych na leczeniu, mówi nam mama Maksa, Anna Tocka.
3: Pierwszą wizytę mamy zaplanowaną na 6 października w szpitalu w Chicago. Max będzie na początku poddany szeregowi różnych badań i dopiero potem będzie podana terapia genowa. Cały pobyt ma trwać od 3 do 4 miesięcy.
0: Wszyscy są teraz pełni nadziei, że terapia przyniesie Maxowi upragnione zdrowie.
4: Proszę sobie wybrać, czy państwo wolą ciepło z deszczem, czy zimno bez deszczu. To spojrzę na panią redaktor.
5: A można ciepło bez deszczu?
4: Nie, nie można.
5: No, to ja się nie bawię.
4: Na zachodzie właśnie będzie ciepło, bo nawet 21 stopni, ale z deszczem. A na wschodzie, no takie 17-18 stopni, ale bez deszczu. Na całe szczęście to nie będzie tak, że niebo będzie kompletnie zasnute chmurami. Tylko od czasu do czasu słońce zza tych chmur wyjrzy. To oczywiście prognoza na sobotę. Jeżeli chodzi o niedzielę, no to prawie już wszędzie w całej Polsce będzie padać. Krótko mówiąc, jesień chyba zaczyna robić taką rozgrzewkę. Bo to jakby nie było ostatnie dni lata teraz, prawda?
5: No niestety.
4: No niestety.
5: To ja myślę, że to jest cały czas ten podział na Polskę A i B, nawet w pogodzie.
4: Gośka!
5: Dobra, idę już za pół godziny.
4: Za pół godziny, świetnie. A ja zapraszam do godziny 18, źle powiedziałem. Do godziny 19, Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry.

Trips, Kubańczyki, zatańczysz ze mną. No tak można weekendy, proszę Państwa, rozpoczynać. 11 minut po godzinie 17, a dzisiaj 622 notowanie bez listy Vox FM. Notowanie, które rozpoczniemy odliczać za mniej więcej 25 minut, niecałych. No oczywiście teraz kilka spraw do załatwienia jest. Pierwsza z nich już teraz, sprawa, która się nazywa Pierwsza Trójka, ale nie ta dzisiejsza, tylko ta sprzed tygodnia, czyli podróż w czasie, aby przypomnieć sobie Pierwszą Trójkę 621 notowania bez listy Vox FM. Na tydzień temu na trzecim Alan Walker, Ava Max Fate. Ubiegłotygodniowy numer 2.

Alok, Stick Figure, Run Run River. Tak, pierwsza trójka prezentowała się w ubiegłym tygodniu, a dzisiaj mamy nowe, świeżutkie 622 notowanie, jeżeli chodzi właśnie i nie tylko o pierwszą trójkę, ale w ogóle o całość od 20 do pierwszego miejsca, to komplet wiedzy na pewno przed godziną 19 będziemy mieli. A za chwilę pierwsza z propozycji do bestlisty. No, w tak zwanym międzyczasie rozgrzewkowo. Dla niektórych przed, dla których już weekendowo gramy. Calvin Harris, Ellie Goulding.

0: Kiedy ta piosenka wyszła na świat dzienny, kiedy wszyscy ją usłyszeli, pojawiło się pytanie, a co to znaczy dla mnie masz styla? To coś pozytywnego. Trzeci wymiar w Vox FM w rytmie hitów, 19,5 minuty po godzinie 17, rozgrzewka przed 622 notowaniem bez listy. Przypominajkę sprzed tygodnia, czyli pierwszą trójkę z poprzedniego notowania mamy już za sobą. Za chwilę dowiemy się, jakie piosenki bez listy opuszczają. A teraz legenda muzyki tanecznej, która zaprasza nas do tańca od ponad 20 lat w nowej piosence Alive. W propozycjach do bestlisty. Kaskada.
1: Propozycja.

0: Perdoname. To De Oro w Vox FM w rytmie hitów na początek weekendu. Bardzo dobra jest ta piosenka. Przyznacie, 26 minut po godzinie 17 teraz jest na zegarach. Kolejny punkt do zrealizowania to teraz dowiemy się, ile i jakie piosenki bez listy opuszczają. No i przy okazji także dowiemy się, ile nowości mamy dzisiaj w 622 notowaniu bez listy. Kto wypada? Uno momento, Sławomire.
1: Nawaliłaś teraz, udajesz święto.
0: Do tego Remedy, Maurice i Close to You. No, jedna kaskada w propozycjach, a drugą żegnamy, Utopia. A to oznacza, że mamy trzy wypadające piosenki, co bardzo prosto przekłada się na ilość nowości. Nowości także są trzy. Na których miejscach, które te piosenki, proszę o cierpliwość. Za 3 minuty o 17.30 wiadomości, no a później startujemy ze świeżutkim notowaniem bez listy.
2: Autopromocja. Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie,
2: pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
16: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
0: 17.30 już minęła, to oczywiście czas na wiadomości w Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
19: Na początek ostrzeżenie od Ministerstwa Obrony Narodowej. Uważajcie na fałszywe informacje, a także wygenerowane przez AI wizerunki rzekomych kart mobilizacyjnych. Te pojawiają się ostatnio w sieci. MON apeluje, by zachować ostrożność i nie udostępniać niesprawdzonych treści. W razie wątpliwości co do autentyczności dokumentu należy skontaktować się z Wojskowym Centrum Rekrutacji. Areszt dla byłego opozycjonisty Piotra Niemczyka został wstrzymany. Taką decyzję podjął dziś warszawski sąd rejonowy. Niemczyk rozpoczął we wtorek zasądzoną wcześniej 15-dniową odsiadkę. To kara za odmowę wykonania prac społecznych. Te z kolei zostały mu zasądzone za udział w blokadzie jezdni podczas protestu aktywistów klimatycznych. W obronie Niemczyka stanęło ponad 40 byłych opozycjonistów PRL, m.in. Jacek Czaputowicz, Władysław Frasyniuk czy Andrzej Seweryn. I jeszcze Zielona Góra, którą już jutro przejdzie winiobraniowy korowód. Imprezę, która kończy święto miasta, po raz pierwszy reżyseruje Cezary Molenda. Aktor przyznaje, że formuła będzie podobna, choć pojawią się drobne zmiany.
20: Teatrów ulicznych będzie, wydaje mi się, że nieco więcej. Mam nadzieję, że w tym roku winiarze będą dopieszczeni, bo są trzy długie, fajne platformy, na których będą stały beczki.
19: Wciąż można wziąć udział w samym korowodzie.
20: Znajdzie się dla wszystkich miejsce, nawet jeżeli zgłoszą się na ostatnią chwilę. Jest potrzeba dopełnienia pewnych formalności, ale to się wszystko da radę zrobić.
19: Korowód ruszy w samo południe z ulicy Łużyckiej.
21: Wiadomości sportowe w Vox FM.
19: Jelena Rybakina i Jaryna Sabalenka zagrają w finale wielkoszlemowego US Open. Kazachska tenisistka wygrała z Amerykanką Coco Gauff, a wcześniej Białorusinka pokonała inną reprezentantkę gospodarzy Jessica Pegula. Mateusz Stolarski nowym trenerem Widzewa Łódź. 33-letni szkoleniowiec zastąpił Aleksandra Wukowicza. W roli trenera Stolarski zadebiutuje w niedzielę w ligowym klasyku w Warszawie z Legią. A w sobotę spotkanie Górnika Zabrze z Lechem Poznań, czyli jedno z najciekawszych wydarzeń ósmej kolejki Ekstraklasy. Oba zespoły spotkały się krótko przed inauguracją rozgrywek w meczu o Super Puchar Polski. Kolejarz na swoim stadionie wygrał 3-1.
0: Best lista. 17:32 na zegarach, piątek, no to możemy zaczynać 622 notowanie Best listy Vox FM. Wiemy już, ile mamy nowości. Trzy piosenki z tym szlachetnym znaczkiem dziś w notowaniu pojawią się. Uzupełniamy statystykę. Jedno nagranie utrzymuje pozycję sprzed tygodnia, 6 piosenek spada, a 10 awansuje. A ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski, jeszcze raz dzień dobry i zapraszam właśnie na świeżutką Best listę. Tradycyjnie od końca zaczynamy od miejsca 20, tutaj spadek z 15. Piąty tydzień w Best liście Alok i Jennifer Lopez. Everything's fine.
21: Best lista Vox FM 20.

0: druga nowość w 622 notowaniu bez listy na miejscu 18. Robin Schulz i Watermed, Take It Slow. A pierwsza nowość, oczko niżej na 19 miejscu, Fastboy i Music Sounds i wcześniej jeszcze na miejscu 20. Spadek z 15. 5 tygodni bez liście, Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine. No to teraz czas na kolejną propozycję. Przed nami nowość od jednego z najpopularniejszych przedstawicieli polskiej sceny dance. Uwaga, no może się wydarzyć tak, że pod koniec zaczniecie klaskać. Bajera na zawsze ty w propozycjach do Was listy.
1: Propozycja.

0: Bardzo, bardzo wakacyjnie nam się zrobiło i wcześniej, bo to z miejsca 18 na 17. 10 tygodni w zestawieniu Axwell, Whatever Turns You On. No i tutaj też awansik jednooczkowy, 17 miejsce, tydzień temu 16 dziś. No i już 12 tygodni w zestawieniu Topic, Becky G, Sorry Papi. W 622 notowaniu bez listy Vox FM. 10 minut pozostało do godziny 18. No to zdradzę, że jeszcze przed godziną 18 spotkamy się z trzecią najwyższą nowością, ale nim to się wydarzy, to posłuchajcie piosenki, która być może w przyszłym tygodniu nowością właśnie się stanie. Podobno na początku nazywali się Mi 6, ale przed jednym z występów konferencjer zapowiedział ich jako MIG i tak zostało. Taką legendę kiedyś słyszałem. Proszę Państwa, MIG, zawsze będę obok Ciebie w propozycjach.
1: Propozycja.

0: Ależ zasuwa ta piosenka. Age, I Ring My Bell w 622 notowaniu bez listy to trzecia najwyższa nowość na miejscu 15. 4 minuty pozostały do godziny 18. Punktualnie o 18 w Vox FM oczywiście wiadomości. A po wiadomościach wracamy z bestlistą. Przyjdzie czas na piosenkę, która w bestliście jest najdłużej.
1: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: W tym domu nigdy nie zwalnia.
4: Światłowód od Play.

0: Faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
1: Za nami ogólnopolski protest maszynistów. Na kolei wciąż ogromne opóźnienie pociągów. Niższa kara za zabójstwo niemowlęcia. Zamiast 30 sprawca spędzi za kratami 25 lat. Wypadek autobusu w zachodniopomorskim. Będzie blokada jezdni.
2: Godzina 18 już minęła. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
1: Ponad 23 tysiące minut opóźnień to efekty dzisiejszej akcji protestacyjnej maszynistów. W całej Polsce przed przejazdami kolejowymi pociągi zwalniały do tak zwanej prędkości bezpiecznej, czyli 20 km na godzinę. Z tym tematem nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy utrudnienia już się zakończyły?
3: Teoretycznie tak, bo protest maszyniści zakończyli w samo południe, ale jego skutki czuć do tej pory. Pasażerowie podchodzą do tego wszystkiego z dużym zrozumieniem.
4: Strajkują, nie dziwię im się, bo to jest odpowiedzialność.
5: Walczą o swoje, każdy walczy jak może.
6: On do pracy się śpieszy, a jest opóźniony akurat i ciągle się zmienia.
3: Akcja maszynistów była, jak tłumaczyli związkowcy, aktem desperacji. Chodziło o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W sumie przez protest opóźnionych zostało ponad 1100 pociągów na łącznie ponad 23 tysiące minut. Rekordowe opóźnienie było aż 335 minut. Złapał skład relacji Szczecin Główny Przemyśl.
1: Rząd zapowiedział zaostrzenie przepisów. Kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, będzie tracił prawo jazdy. Sąd obniżył karę dla oskarżonego o zabójstwo 5-miesięcznego syna. Nie 30, a 25 lat spędzi w więzieniu Marcin G. z dolnośląskiego Przemkowa. Mężczyzna znęcał się nad synami, kilkumiesięcznym i półtorarocznym. W wyniku odniesionych obrażeń młodsze dziecko zmarło. W apelacji prokuratura domagała się dożywocia. Po wyroku niewykluczone są kolejne środki, kroki śledczych, mówi Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy.
7: Prokurator po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku zdecyduje, czy istnieje podstawa do tego, żeby wywieźć tej sprawie na zwyczajny środek zaskarżenia w postaci kasacji.
1: Sąd utrzymał karę 1,5 roku więzienia dla matki dziecka. Dwie osoby poszkodowane po wypadku autobusu w zachodniopomorskim. Pojazd wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Do kolizji doszło w okolicach miejscowości Jabłonowa w zachodniopomorskim. Pomocy ratowników medycznych potrzebowały dwie osoby, mówi Natalia Dorochowicz z pogotowia ratunkowego w Szczecinie.
8: Kobieta lat 72 w reakcji sytuacyjnej oraz mężczyzna lat 58 bez widocznych obrażeń i dolegliwości.
1: W miejscu wypadku służby czekają na holownik. W chwili rozpoczęcia akcji podnoszenia

0: Trzecim elementem to, żeby nie schodzić ze szlaku.
1: Edukacja w tym zakresie na pewno jest potrzebna. Mówienie o tym, że jest to kuszenie zwierząt do tego, żeby zjadały to jedzenie, powiedzmy, ludzi. To, że potem te zwierzęta nauczone, że od ludzi zdobywa się pożywienie, przychodzą i są niebezpieczne.
2: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Darmowe broszury znalazły się w centrach informacyjnych i edukacyjnych parku czy w Zakopiańskim Urzędzie Miasta.
3: Jutro najcieplej na zachodzie, 21 stopni, no ale w Szczecinie, w Zielonej Górze, w Gorzowie może popadać deszcz, ale w Poznaniu też 21 stopni, już bez deszczu. Najchłodniej na wschodzie kraju 16 stopni. Mam chyba dobrą wiadomość dla osób, które wybierają się nad morze, szczególnie po Morze Środkowe, Zatoka Gdańska. Takie 19-20 stopni.
2: Jak na morze, super.
3: I bez deszczu, i nawet ze słoneczkiem, czyli okej. I tutaj jeszcze mogło się tego nie zauważyłeś, ale w ramach twojej sugestii, twojego krzyku w zasadzie sprzed godziny, że jest zimno, wyłączyłem kamery, na których to mam w zwyczaju podglądać, co się dzieje w Polsce, i włączyłem taki film z Cypru, proszę bardzo.
4: Bardzo dziękuję. No, sztorm prawie jak na Bałtyku.
3: Co to? To nie sztorm. Zobacz, jakie ładne skały. Tam jest ciepła woda, proszę pani.
4: No dobrze. Poglądam sobie chociaż to.
3: Dobra. A my posłuchamy muzyki. Taka jest koncepcja. Przed nami piosenka, która w bestliście jest najdłużej, bo 16 tygodni. Na 14 miejscu w tym tygodniu DJ Ilham i Digi Digi.
5: 14.

0: 622 nadawanie bez listy w Vox FM trwa, miejsce 12 przed momentem, to awans 13, 6 tydzień w zestawieniu, Thomas Gray i Heaven, a wcześniej na miejscu 13, też z malutkim, ale jednak awansem z 14, już 11 tygodni w bestliście, Sienicki, Jarek Braxton i Marek Kościkiewicz, Zdobyć Świata Szczyt, no i na otwarcie godziny nagranie, które najdłużej jest w bestliście, bo 16 tygodni, ale jednocześnie największy spadek w tym tygodniu notuje, bo 7 oczek z 7 na 14, DJ Ilhami, Digi Digi. Kolejna propozycja, proszę bardzo, brytyjska kolaboracja. Teraz weźcie Joel Corey i Hannah Bolli and Don't Go Breaking My Heart. Teraz właśnie w propozycjach do bestlisty. Fajny kawałek.
1: Bestlista.
2: Bestlista.
1: Vox FM.
2: Propozycja.

0: Best lista. Best lista.
1: 19,5 minuty po godzinie 18. 622 notowanie Best listy w Vox FM trwa. No i za nami nagranie, które na miejscu 11 znalazło się. Spory spadek, ale nie największy. Z 5 na 11 właśnie 7 tydzień w zestawieniu Kumi i Meduza oraz Arsenium. Op, na. Skoro miejsce 11 za nami, no to w połowie drogi na szczyt dzisiejszego notowania jesteśmy, bo przed nami 10 notowanych piosenek oraz dwie propozycje. Ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski. Na ciąg dalszy bez listy zapraszam. Jeżeli chodzi o nagranie z miejsca 10, mamy tu delikatny awans. Z 11, 3 tydzień w zestawieniu Jack Style i John. What are we gonna do?
0: Best lista Vox FM. 10.

0: 622 notowanie bez listy Vox FM. 9 w tym tygodniu, to ubiegły tygodniowy numer 10. 8 tygodni w zestawieniu Chris Cross, Amsterdam, Louis Sonza i Willie William, My Oh My. A na 10 Jake Star, John, What Are We Gonna Do? Trzeci tydzień w bestliście. No a teraz proszę Państwa, 11 lat na scenie, w międzyczasie Stria stali się duetem producenckim i DJ-skim, no i stworzyli połączenie góralskiej tradycyjnej nuty z tłustym bitem. Fajnie brzmi. Panie i panowie, Twisted Boys na polanie w propozycjach do bestlisty.
1: Propozycja.

0: 9 miejsce w ubiegłym tygodniu, dzisiaj miejsce 7 i 9 tydzień w zestawieniu Tobe Romeo, Fly High. Oczko wyżej, niżej, przepraszam, na miejscu 8, po awansie z miejsca 12, 4 tydzień w zestawieniu Armin Van Buren, Everlasting, to nagranie, które dostaje tytuł piosenki, która najbardziej awansowała, no ale w tym tygodniu no, jakoś tak się poukładało, że awans już tylko o 4 oczka powoduje, że taki tytuł piosenka zgarnia i jeszcze jedno takie nagranie się przetrafi, nim będzie miejsce pierwsze. A teraz króciutka przerwa, po przerwie natomiast miejsce 6, po awansie z 8, 3 tydzień w bestliście, klasik, Sławomir Zabiorę.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
16: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Reklama.

0: delikatnie w dół z 4 na 5, 6 tydzień w zestawieniu. Ellie Oaks, Lavinia Reasons, a na miejscu 6 po awansie z 8. Trzeci raz bez liście Classic, Sławomir, Zabiorę Cię, znaczy bez Cię, tak, zabiorę, po prostu. 622 notowanie bez listy Vox FM trwa. Pierwsza połowa, ale pierwszej dekady XXI wieku. Niezapomniany Mikołaj Jaskółka wypuszcza kawałek, który na stałe zapisał się w polskiej muzyce tanecznej. Troubles. Mija 20 lat i po ten kawałek sięga Natalia Jach, znana lepiej jako Naya, i mamy Body Tak w propozycjach do bestlisty.
1: Propozycja.

622 notowanie bez listy Vox FM. Czwóreczka dzisiaj, trójeczka tydzień temu i 9 tygodni w zestawieniu. Alan Walker, Ava Max i Fate. No, skoro czwarte miejsce za nami, to oznacza, że tylko trzy piosenki nam pozostały do zagrania. Pierwsza trójka. No, jingle wskazuje, że zwalniamy. Tak, zwolnimy tempo, ale temperaturę to

0: Ej, Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion w 622 notowaniu bez listy z pięknym awansem z 6 na 2, 12 tydzień w zestawieniu. A na miejscu trzecim delikatny spadek z 2, 6 razy w listie z Colin Zenek, Martyniuk i Ryder, Love. To co? Czas zagrać numer 1!
1: To wasz numer 1!
2: Number one!
1: W bestliście Vox FM.
0: Tutaj bez zmian.

0: 13 tygodni w naszym zestawieniu i to cały czas jest numer 1 w 622 notowaniu bez listy. Również David Guetta, Alex, Stick Figure, Run River, Angels Above Me na pierwszym miejscu. No i tak właśnie w całości to dzisiejsze notowanie się przedstawia. Za tydzień po godzinie 17 w piątek 623 notowanie. No i właśnie z tej okazji zapraszam wszystkich. Po godzinie 19 na naszą stronę voxfm.pl będzie można głosować. Klikajcie na plusy, minusy, na te notowane piosenki, na propozycje, z chęcią policzę. No i za tydzień, jak wspomniałem, o 17 kolejne notowanie bez listy, 623. A za 3 minuty o 19 u nas wiadomości. Jest piątek, tak, będzie również DJ Harris i jego sety. Krótko mówiąc, bardzo fajny wieczór z VoxFM. Za dziś dziękuję, Krzysiek Strukowski, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No
3: i
2: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21:25 w TVP1 i TVP VOD.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Na rześki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
16: Na czerwonym świetle wjechał na przejazd kolejowy. Kierowca autobusu miejskiego odsunięty od pracy. Są zarzuty dla burmistrza Wodzisławia, to za jazdę na podwójnym gazie. Na koniec powiemy o trudnej i odpowiedzialnej pracy streetworkerów.
0: Godzina 19 już minęła, to czas na wiadomości VoxFM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
16: Wiadomości zaczynamy jednak od akcji służb w Małopolsce. Sprawdzana jest tajemnicza paczka, którą znaleziono w miejscowości Żurowa w powiecie tarnowskim. Na miejscu są strażacy i policja. Ustalają, co dokładnie znajduje się wewnątrz przesyłki i czy jej zawartość może stanowić zagrożenie. W akcji kilka zastępów straży, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz grupa operacyjna komendanta Państwowej Straży Pożarnej z Tarnowa. Kierowca autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To reakcja na niebezpieczny incydent. Miejski autobus wjechał na przejazd kolejowy na ulicę Edwarda mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii pod Radomiem, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity.
17: Zamykająca się rogatka opadła wprost na dach pojazdu.
18: Sytuacja, do której doszło w czwartek na przejeździe kolejowym na ulicy Edwarda, jest niedopuszczalna.
17: Przyznaje Piotr Wasiak, rzecznik łódzkiego MPK.
18: Ze wstępnej oceny monitoringu wynika, że mimo zaistniałej sytuacji nie było zagrożenia dla pasażerów.
17: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
16: Tematem zajął się nasz reporter Rafał Różycki. Zarzuty za jazdę pod wpływem alkoholu usłyszał dziś burmistrz Wodzisławia w województwie świętokrzyskim. Dominik Eł wpadł podczas rutynowej akcji Trzeźwy Poranek, mając w organizmie ponad promil alkoholu. Do zdarzenia doszło w sierpniu, mówi Daniel Prokopowicz z Kieleckiej Prokuratury Okręgowej.
7: Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Czyn, który zarzucono podejrzanemu, zagrożony jest karą do nawet 3 lat pozbawienia wolności.
16: Burmistrz po zdarzeniu złożył rezygnację z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Poza karą więzienia i utratą mandatu grozi mu wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. Spotkania i poradniki dla seniorów przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Mają ostrzegać przed przestępcami podszywającymi się pod członków rodziny, policjantów czy pracowników banku. W Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie odbyło się dziś spotkanie Bezpieczny Senior. Był na nim m.in. minister sprawiedliwości Waldemar Szurek.
8: Pamiętajmy też, że są rodziny, gdzie czasem starszych ludzi dotyka przemoc. Czasem przemoc od najbliższych osób. Więc my też mówimy, w jaki sposób wtedy reagować. Gdzie są telefony, gdzie jest pomoc. Będziemy także informować o punktach bezpłatnej pomocy prawnej.
16: Podobne spotkania mają się odbywać w każdym powiecie. Bywa trudno i można spotkać się z agresją, zarówno słowną, jak i fizyczną. Wymagającą pracę mają streetworkerzy. Codziennie patrolują opuszczone miejsca na terenie miasta. Spotykają bezdomnych, często pod wpływem alkoholu albo innych używek. Starają się przekonać ich do zmiany. Gdy się uda, przynosi to satysfakcję, ale nie zawsze tak jest. Szef gorzowskich streetworkerów Tomasz Manikowski podkreśla, że nieraz pojawiały się osoby

0: 15, 17 stopni, w centrum około 19. Bardzo ładnie pogoda, znaczy tak prawie bardzo ładnie zapowiada się pogoda nad morzem. Pomorze Środkowe, Zatoka Gdańska, tutaj 19-20 stopni. Słońce schowane za chmurami, ale na całe szczęście będzie obecne.
1: 3, 2, 1.

0: Now dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz z

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Tylko tobie.
5: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21:25 w TVP1 i TVP VOD.
6: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Reklama.
8: Zamiast materiałów promieniotwórczych, przemysłowe elektrody. Szczęśliwie kończy się akcja służb w Małopolsce. Spore opóźnienia na kolei to po dzisiejszym strajku maszynistów. Na koniec najnowszy sondaż partyjny od CBOS-u. Jest 20. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek Małopolska i alarm w miejscowości Żurowa. Służby postawiła na nogi tajemnicza paczka. Było podejrzenie, że w środku mogą znajdować się materiały promieniotwórcze. Na miejsce wezwano specjalistów, którzy wykonali szczegółowe pomiary, mówi nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
9: Państwowa Agencja Atomistyki dała nam odpowiedź, że promieniowanie naturalne ma prawo być, nie stwarza zagrożenia dla ogółu ludności, więc no tutaj działania są zakończone, jeżeli chodzi o Straż Pożarną, na pewno.
8: Materiał znajdujący się w paczce to przemysłowe elektrody. Promieniowania, jakie wykryto, nie zagrażał ludziom ani otoczeniu. Protesty zakończone, ale opóźnienia na kolei jeszcze trwają. Nawet do późnych godzin wieczornych trzeba liczyć się z utrudnieniami spowodowanymi akcją maszynistów. Do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniały do 20 km na godzinę. To konsekwencja katastrofy w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała w skład Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, 20 osób zostało rannych, mówi przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
10: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
8: Tymczasem minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zaostrzenie przepisów drogowych i poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Chodzi m.in. o montaż dodatkowych urządzeń, które mają utrudnić kierowcom wjazd na przejazd, gdy zbliża się pociąg.
11: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło.
8: Skutki akcji maszynistów będą odczuwalne do wieczora. Aktualne informacje o ewentualnych opóźnieniach znajdziecie na portalu pasażera. W sobotę i w niedzielę, jak zapewnia PKP Intercity, pociągi powinny kursować już normalnie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na zaledwie 15% wszystkich głosów, wynika z najnowszego badania CBOS. Sondażowi przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy to oznacza mocny spadek?
12: Dokładnie o 1,5 punktu procentowego w porównaniu do sierpniowego badania. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8, notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych. Z badania CBOS-u wynika, że do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z prawie 8% poparciem oraz z niemal takim samym wynikiem na poziomie 6% Razem i Lewica.
8: Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu nie dostałyby się Rozwój Plus, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Unia Centrum. Komisja Ekstraklasy zajmie się kontaktami trenera Jagiellonii Adriana Siemieńca z sędziami, które miały miejsce przed jednym z meczów w ubiegłym sezonie. W sprawie nie ma jednak zarzutu manipulowania wynikiem. Kibice klubu przyznają, że to zachowanie nieetyczne, chociaż powszechne.
1: Ze względów etycznych nie za bardzo tam kontaktu z sędziami nie powinno być. Na wynik chyba to nie miało żadnego wpływu. Burza szklance wody.
13: Tak. No może to wyglądać z boku nieładnie, ale no, chyba nic nie było. No przecież tam prawdopodobnie wszyscy mają kontakt z sędziami, także zrobili wielkie halo.
14: Myślę, że prawdy tak naprawdę się nie dowiemy.
8: Głos w sprawie zabrał też sędzia Arkadiusz Wójcik. Zamieścił w sieci film, w którym winę za całe zamieszanie bierze na siebie.
15: Został posądzony o jakieś nikczemne rzeczy. Człowiek, który w ogóle na to nie zasługuje, włącznie z mojej winy. Czasami trenerzy, kierownicy przychodzą do nas, proszą o pokazanie żółtej kartki, żeby się wyzerować.
8: Jagiellonia

0: Reprezentacji Szwajcarii Patryk Fischer, który w kwietniu przyznał, że podczas Igrzysk Olimpijskich w 2022 posługiwał się sfałszowanym dokumentem potwierdzającym szczepienia na COVID. Dziś Fischer został ukarany 4-letnim zakazem pracy z jakąkolwiek kadrą narodową. Kilka zaledwie stopni na termometrach tej nocy, 9 w centrum, 6 najmniej na Mazurach, a jeśli chodzi o wschód, tutaj jeszcze 11 stopni na plusie. Będzie duże zachmurzenie, opady pojawią się na południowym wschodzie kraju. Jutro z kolei deszcz będzie na zachodzie kraju, ale też trochę na Lubelszczyźnie popada, a na termometrach 17 stopni w centralnej Polsce, 21 na zachodzie i najchłodniej na Podkarpaciu, zaledwie 13.
1: Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. Fox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
3: Są pierwsze decyzje nowego rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. To na początek wiadomości. Powiemy też o wynikach sekcji zwłok ofiar wypadku kolejowego pod Radomiem. Na koniec Kraków i wyjątkowe upamiętnienie ofiar 11 września. Jest 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Są już pierwsze decyzje nowego rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, profesor Sławomir Cudak. Po wielkiej awanturze, proteście i przepychankach w asyście policji wszedł do gmachu Akademii i zaczął sprawować obowiązki rektora komendanta. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy te decyzje są zaskoczeniem?
4: Nie do końca, bo dosłownie chwilę po wejściu profesora Sławomira Cudaka do siedziby uczelni pierwsze decyzje zapowiedziała wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt.
5: Rektor komendant profesor Sławomir Cudak przejął obowiązki już podejmuje pierwsze decyzje.
4: A te dotyczą powołania na prorektora do spraw rozwoju profesora Jakuba Czarkowskiego i odwołania z funkcji dwójki prorektorów dr Iwony Lewandowskiej-Pierzynki i doktora Mariusza Kuryłowicza. Profesor Sławomir Cudak w komunikacie opublikowanym na stronie uczelni poinformował też, że złożył na odwołaną dwójkę zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie przekazał jednak, o jakie przestępstwo chodzi.
3: Uczelnia funkcjonuje normalnie, a ciągłość nauki i pracy jest w pełni zabezpieczona, skomentowała te decyzje w sieci wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt. Stało się. Dobrego weekendu, napisał z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Śledczy mają wyniki sekcji zwłok po tragedii pod Radomiem. Po zderzeniu ciężarówki i pociągu na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych zginęła 39-latka, która jechała składem Intercity, mówi Aneta Guść z radomskiej prokuratury.
6: Według tych ustaleń biegłego przyczyną zgonu kobiety były rozległe obrażenia głowy. Powstałe w wyniku tej katastrofy.
3: Maszynisty i kierowcy ciężarówki nie można na razie przesłuchać ze względu na ich stan zdrowia. Śledczy czekają jeszcze na wyniki badań toksykologicznych.
6: One zostały zlecone, ale innym trybem i dłużej na nie poczekamy. Na podstawie opinii biegłych wiemy, że obaj mężczyźni w chwili zdarzenia byli trzeźwi.
3: Śledztwo dotyczy nieumyślnego sprowadzania katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Tymczasem kolejarze zgodnie przyznają, że zdecydowana większość niebezpiecznych sytuacji wypadków na przejazdach kolejowych to wina kierowców. Chodzi przede wszystkim o brawurę, pośpiech, nieuwagę i przyzwyczajenie. Kto utknie między rogatkami, może je śmiało wyłamać, bo liczy się ludzkie życie, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
7: Może zdążę, może się zmieszczę, albo potem dochodzi do sytuacji, w której powstaje panika i nie wiedza, co w tym momencie mamy zrobić, czy ten samochód parkować bokiem, jak na niektórych filmikach, które krążą po internecie, czy się cofać, czy skręcać, czy uciekać. Jest bezpiecznik drąga półrogatki. Wjedźmy, wypchnijmy, bo nawet ręką możemy ten bezpiecznik usunąć i opuścić to skrzyżowanie.
3: W razie niebezpiecznej sytuacji na przejeździe trzeba jak najszybciej powiadomić służbę. Na rogatkach znajduje się specjalna żółta naklejka, dodaje Mirosław Lewandowski z PKP.
8: Każdy użytkownik, który zablokuje się na przejeździe kolejowo-drogowym, musi niezwłocznie powiadomić na numer alarmowy operatora w celu wstrzymania ruchu, ratowania życia. Tam jest podany numer skrzyżowania i odpowiednie służby wstrzymają ruch kolejowy celem zapobiegania dalszym zdarzeniom.
3: Tylko w sierpniu na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych w Polsce doszło do 17 wypadków i kolizji. Zginęło 7 osób, 2 zostały ciężko ranne. Na koniec jeszcze krakowski rynek i wyjątkowe upamiętnienie tragicznych wydarzeń z 11 września. Amerykański sierżant Victor Jesus Rodriguez, będący naocznym świadkiem ataku na World Trade Center, wykonał z Wieży Mariackiej wojskowy utwór Cisza.
9: My name is Gretchen Kuritin. I'm the U.S. Consul General at the consulate in Krakow, Poland. Together we're here.
10: Jesteśmy tu razem, żeby upamiętnić ludzi, którzy stracili wtedy życie, ofiary i bohaterów tego dnia, tych, którzy stanęli razem, by sprzeciwić się terroryzmowi.
11: Brygadier Damian Włoszczyna, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. To jest również dla nas, dla świata ratowniczego, wielkie przeżycie, wielka porażka, że tylu ludzi, którzy biegną pod prąd, wtedy kiedy inni uciekają, a oni pobiegli i już nie wrócili z tej akcji.
3: Ten militarny sygnał jest symbolem solidarności z ofiarami zamachu. A przypomnijmy, 11 września 2001 roku manewrująca skradzionymi samolotami Al-Qaida

0: Polskim i wschodniopomorskim na termometrach od 13 stopni na Podkarpaciu do 21 na zachodzie.
1: Już teraz przed wami DJ Harris in the mix. Jest weekend, jest impreza.
2: Jest weekend, jest impreza.
1: Tak gra tylko Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
0: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
0: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
0: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja.
0: Trzy, dwa, jeden.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Trzy, dwa, jeden. DJ Harris in

0: Grał dla was DJ Harris.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Socks FM.
1: Z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.